walki. Leżanki, fajki, parki. Leżanki, fajki. Ja na pół schowany. Ręce w kieszeni, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Sauna.

episode.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

top.

episode.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami. No nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Po raz 400, tak. 400 nerdów w kulturze minęło nie wiadomo kiedy. Szybko, no, wydarzyło się, także dzieje się. Tak, 400 audycja, witają się dzisiaj z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan.
1: A zaskoczenie, nie?
0: Tak.
1: Po raz 400, to jest zaskoczenie.
0: To jest zaskoczenie. Tak, ja, tak jak już pewnie to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Kiedyś to było tak, no, jak dotrwamy do stówki, to będzie dobrze.
1: Jak dotrwamy do 200. I to było zabawne, tak. Bo 200 było podczas COVID-u, tak?
0: Tak, 200. Tak. W Red Alerta chyba wtedy graliśmy też.
1: Tak, graliśmy w Red Alerta.
0: Piwkowaliśmy, graliśmy w ogóle, tak, cieszyliśmy się.
1: Tak, było fajnie, to były czasy. 300 nawet nie pamiętam, co żeśmy robili podczas 300, to już jest w ogóle... 256, o, to było też zabawne.
0: Tak.
1: A później mówiliśmy sobie, że będzie 512.
0: No taki... i niedługo będzie 512.
1: Ja myślałem jeszcze właśnie o 404, nie?
0: No to 404 też właśnie można. Audycja, której nie ma.
1: Tak, audycja, której nie ma, to jest... Żeby było zabawniej w naszej historii właśnie dzisiaj, trochę spróbujemy wspominkowo. Jeżeli jesteście z nami, to nas znacie. Jeżeli ktoś nas nie zna, to trochę bardziej pozna. Jest w naszym archiwum zabawna sytuacja, bo redaktor Karamowicz, że tak powiem, znalazł błąd podczas nagrywania, podczas live'u. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie w granicach 6-7, tak? Nerdów nie ma w ogóle tego, nie ma nagrania.
0: A to nie wiem, to trzeba by było poszukać.
1: Jest tak, że nie ma jednej audycji. Faktycznie jednej audycji nie ma. To tak wyszło, nie?
0: Więc to zaginiona ta 44.
1: Tak, zaginiona jest, więc już jest jedna zaginiona audycja. W naszej historii już się zdarzało wiele różnych rzeczy. W naszej historii zdarzały się, jak byliśmy na, tak na, nie w radioaktywnym, tak jak teraz. Kapitan się uparł, że dzisiaj musi być w radioaktywnym. Znaczy dobra, nie uparłeś się, dobra, ale też taką robią historię. Tu zawsze jest, to jest wspominkowo, tak? Bo tu jest gorąco, nie? Tu jest właśnie, mamy za oknem 35 stopni za chwilę, więc będziemy się za chwilę tutaj topić. Już się tak topimy, dobrze, że wiatra chodzi.
0: Stąd nerdy wyszli.
1: Tak, czy nie do końca stąd nerdy wyszli. Nerdy wyszli z Radio Praga, tak, które nadal na szczęście istnieje.
0: Działa
1: Pragi. Teraz jest jeszcze lepszy dojazd, bo teraz jest metro szwedzka, więc w ogóle już, że tak powiem, jest super w ogóle. Znaczy nie z tego względu jest super, dobra, to jest fajna instytucja i to też jest właśnie bardzo fajnie, że dalej istnieje. No i nerdy to właśnie stamtąd wyszli, nie? To jest raczej stamtąd się biła cała historia. I my tutaj, że tak powiem, przeemigrowaliśmy.
0: Tak.
1: I nadal się cieszymy, że możemy, że tak powiem, wspierać, że tak powiem, inicjatywę studencką. No ale żeby nie było cały czas. Dzisiaj mamy wspominkowo. Kapitanie, mój kapitanie, mamy wspominkowo, także dzisiaj zobacz, cała bateria, widziałeś, nie?
0: Widzę, tak.
1: Same smaki. Same stare smaki. Powspominamy sobie, posprawdzamy. Ja jeszcze dodatkowo, żeby zrobić ci smaka, mam coś, że tak powiem, bardziej ze swojego dzieciństwa, czyli malinki. Nie wiem, czy kojarzysz malinki.
0: Kojarzę, to już było później, ja to ten...
1: No wiem, ty to stary koń.
0: Guma turbo, guma kulka.
1: Dobra, tak. Nie wszystko byłem w stanie załatwić, żeby było zabawniej, to litr w tym momencie dokładnie poszedł po tą samą, że tak powiem, mańkę, co McDonald's wcześniej, o czym mówiliśmy. W McDonald'sie było brawo i w Lidlu też miało być brawo. Ja wczoraj byłem w kilku Lidlach i próbowałem to brawo dostać i się okazywało, że za każdym razem jak pytałem kogokolwiek z obsługi, to oni mówią, ale jakie brawo, nie? Panie, to nikt tego nie wydaje już od wielu lat. Miałem wrażenie, że oni się tak zaczęli czuć, zwłaszcza jak, wiesz, tam coś na telefonie sprawdzam, nie? Że o Jezu, kolejny TikToker, nie? Kolejny jakiś tam, wiesz, bieda influ, który próbuje zrobić jakąś bekę, nie? A były przecież reklamy, że tam, wiesz, tam z chłopakami tak jedziemy. Tak, jak gazetki promocyjne. Właśnie w McDonaldzie była taka gazetka promocyjna i teraz w Lidl się promuje, że też mają taką gazetkę promocyjną. No ja nie mam dla ciebie brawo niestety, a szkoda, żałuję, że tam listy, wiesz, do redakcji i w ogóle. Jakbyście chcieli do nas napisać list do redakcji, to mamy maila, mamy Messengera, staramy się odpisywać. Ostatnio dobrze idzie, że tak powiem, z tą punktualnością, ale żeby nie było, kapitanie, mój kapitanie, z twojego, może nie wiem jak swojego dzieciństwa, ale tak. Mam wafelki przekładane z krewem kakaowym Elites. Chciałem kupić normalne, że tak powiem, polskie wafelki, znaczy to też są ze skawy. No nie, te boże, nie Goplana chyba, tak? Goplana albo tego, toruńskie, ale to była taka cała, wiesz, taka paczka, taka wielka, kilogramowa, więc mówię, no nie, no ja wiem, że by zjadł, ale no tak trochę za dużo jednak. Więc tak, mamy wafelki tradycyjne, mamy makareny, którą mam w ogóle pomorzanka. Nie wiem, czy znasz firmę Pomorzanka, bo ja kompletnie nie znam, natomiast makarena jak najbardziej znam. Coś, czego kiedyś nienawidziłem, a teraz w zasadzie jakoś tak jest właśnie takim.
0: No wiesz dlaczego? Bo tam jest żelatyna, te różne takie rzeczy i to dobrze na stawy, na kolanach.
1: A, okej, okay. Czyli lecimy w moją starość. Dobrze, okej, okay. Bardzo dobrze. Dobrze. To, co mam problem, żeby na ulicy zawsze dobrze wymówić, bo zawsze używamy innej nazwy. Draże, korsarze, właśnie, pamiętam, tak, my używamy innej nazwy.
0: Bo, ale to jeszcze marynarze były też. W ogóle, ciekawostka,
1: no właśnie.
0: Parę lat temu, będąc nad morzem, w Krynicy Morskiej, to chyba wam nawet wtedy zdjęcie wysyłałem, stał sobie regał, taki wiesz, generyczny wiejsko-miejski sklepik mały, nieduży, taki wiesz, jeszcze nie Żabka, ale taki lokalny osiedlowy sklep. No właśnie, i w tym sklepie stał sobie regał i na regale regał był, cała jedna półka była zestawiona drażami, bo tam były marynarze, korsarze, weterynarze.
1: Nie było weterynarzy.
0: Ale było tam, wiesz, jacyś masa różnych, oczywiście w środku kuleczki te same, ale opakowania różne i to było, w ogóle byłem zaskoczony, że tyle jest rodzajów, bo ja tylko kojarzyłem marynarzy i korsarzy, najpopularniejsze chyba.
1: Jak sobie wejdziesz w ogóle do nich, do internetu, to w ogóle fajnie, bo oni zaczęli robić już tak, że tak powiem, nie żeby wcześniej robili zły marketing, okej, z kawy z Wadowic. Oni teraz jakby troszeczkę wyszli naprzeciw i na przykład z Bethesda Polska rok temu miała chyba na PGA, tylko nie pamiętam, czy to były draże wolciarze, czy jakoś znaczy no od Volt, nie? Ale nie, to wiem, że jakoś Polska była właśnie nazwa i właśnie były też rozdawane właśnie drażenie z Fallouta, więc to akurat zabawne, bo to akurat też, wiesz, Fallout zawsze nawiązuje do tego retrofuturyzmu i tutaj nagle się okazuje, że ci dają draże, które dla nas nie są retrofuturyzmem, tylko są przeszłością, natomiast dla większości nowych graczy to faktycznie jest ale retrofuturyzm.
0: Tak, ale widzisz, to są właśnie piłkarze, korsarze, marynarze,
1: księżniczki,
0: korsarze białe, rodzynki, Apacz jeszcze jest, klaun, wiking, księżniczka i rzymianin.
1: Ale ty wiesz, że one się różnią smakiem. Różnią się kolorem i się różnią smakiem, autentycznie. Jedno pamiętam, jak jadłem, to były właśnie z kokosami w środku, chyba to właśnie...
0: Bo te marynarze to są mleczne.
1: Tak, no to korsarze są kokosowe. Dobra, będziemy za chwilę testować.
0: Białe korsarze, bo czarne korsarze są kokosowe też?
1: Nie wiem.
0: Też kokosowe.
1: Nie wiem, ty mi powiedz. Żeby nie było, kapitanie, mój kapitanie. Dalej mamy też dobrze. Sezamki, ale to jest o dziwo, to jest zabawne, bo to jest jedyna rzecz, która jest w Polsce i na Ukrainie i w zasadzie to...
0: Tak, nie wiem. Znaczy wiesz co, jeszcze chyba Turcja, okolice też.
1: Nie, oni mają trochę, wiesz co...
0: Bo oni w chałwę bardziej.
1: Tak, chałwa to jest trochę co innego, ten w ogóle mielenie, w ogóle tego wszystkiego, to jest o chałwie można byłoby zrobić nie jedną audycję. I w ogóle jak to się różni, wiesz, piszmanie, nie piszmanie, w ogóle różne rodzaje, 30 tysięcy rzeczy. Nie wiem, nie rozumiem czasami jak to wylega. Dobra, i tu prosto, żeby było coś, czego też kiedyś nienawidziłem, czyli typowo niemieckość, która została w Polsce. Czyli czekolada, jak to się ładnie nazywa, Boże, no wiesz o co chodzi, to jest ta czekolada taka mleczna, którą masz trzymać w lodówce, nie?
0: Tak.
1: I to jest zabawne, bo ta czekolada jak nie jest z lodówki, to jest obrzydliwa, ale to właśnie nie jest z lodówki, żeby było tak jak było kiedyś, tak? Więc nie chowałem do lodówki, żebyśmy mogli poczuć ten smak chemii z fabryk, które nie zostały jeszcze po nerdówku zamknięte i... No tak, jak ktoś wie, jak to się nazywa, to niech tam przypomni, bo nie wiem, nawet autentycznie nie ma polskiego, że tak powiem. Nie ma. Nie ma polskiej na tego w ogóle, wiesz?
0: Nazwy?
1: A nie, przepraszam, jest. Mają jakimś tam cukierki kakaowe o smaku orzechowym. No. Bo nie możesz tego czekoladą nazwać, nie? Bo w Niemczech teraz przepisy też ruszyły i nawet jak jest coś wege i tam w ogóle jest, tam była jakaś ta, że musi być z mlekiem, tak? I z ziarnem kakaowca, jak nie jest ziarna kakaowca, ale jest
0: kakaosa, czekolada.
1: To nie jest czekolada. Tak, i była cała tam fala w ogóle wielkiej nienawiści w ogóle jak to może być, bo to przecież z kakao, ale to nie jest ziarna kakao i tam się w ogóle zaczęli.
0: Znaczy wiesz, tak po prawdzie w trakcie produkcji czekolady to jest tak, że masz, bo są zrywane ziarna kakaowca, one są suszone, są fermentowane, później są mielone i w procesie produkcyjnym też jest oddzielany tłuszcz kakaowy od tej masy całej. I w ten sposób powstaje nam na przykład kakałko, a później jak znowu weźmiesz ten tłuszcz, wymieszasz z tą suchą masą, to jest dobra baza do czekolady. Czekoladę białą robisz tylko z tej masy tłuszczowej, bez kakałka.
1: Więc tak to wygląda i przecież w Polsce za PRL-u były wyroby, teraz jeszcze czasem w sklepach można dostać wyroby czekoladopodobne. To takie w smaku, to jakbyście wzięli i wymieszali plastelinę z modeliną, posypali kakałem i dodali margarynę, no to mniej więcej...
0: Ja zawsze powtarzam, to chyba jeszcze było przed COVID-em, Wedel postanowił właśnie w ramach rocznicy do którejś gazety, jak mnie pamięć nie myli, wypuścić dosłownie taką jedną czekoladkę, nie? Że kiedyś to było, nie? Gimby nie pamiętają. No i był właśnie ten problem, że oni robili i było takie, no to smakuje tak jak kiedyś, no to nie jest czekolada, to jest wyrób czekoladopodobny i w ogóle, i nagle się przychodzi jakiś tam pan Henryk, który był, wiesz, dyrektorem i który był kiedyś właśnie kierownikiem na taśmie i mówi, nie. Musicie zacząć od początku. To nie smakuje tak jak kiedyś, nie? Ale jak to? Nie, w ogóle o co chodzi? I on mówi, nie, to smakuje za dobrze. I oni później właśnie było się śmieli, że oni i tak zrobili coś, co smakowało lepiej niż kiedyś, ale i tak mieli później duży problem, bo musieli przez 3 dni czyścić maszynę, nie? Bo to
1: zalepiło
0: całkowicie to, co mówisz. I tam faktycznie, powiem, no to była taka czekolada i w środku były taki no, gruz, nie? Czyli te kawałki wafli i wszystko przemielone, no dosłownie na taką masę i to wszystko było właśnie taką jedną czekoladką, to piło ci się w palcach, no czyli po prostu taki feeling normalnie PRL-u. No ale tak, nadal.
1: Wyroby czekoladopodobne to jest moje trochę guilty pleasure.
0: No to masz tutaj właśnie, przepraszam cię, to jest, żeby nie było, cukierki kakaowo o smaku orzechowym, no błagam, no już coś, co jest pseudo czekoladą, nie? A tutaj masz polskie, normalne, prawilne wafelki kakaowe przykładane kremem kakaowym, 47%, to też nie jest zbyt dobrze, no ale, ale dobra, żeby nie było. Składy. Czekolada, 33%. Z czego się składa? Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory. Dobra, może nie będę ci dalej czytać, żeby cię nie obrzydzić, ale to już jest. Zobaczmy, a zobaczmy na tych.
1: No ja wiem, że tam jest wszystko.
0: O, sezamki. Właśnie dlatego też jest zabawne.
1: Ale sezamki to co? Cukier, sezam i to wszystko.
0: No, żeby się nie zdziwił, syrop glukozowy. No. Ale nasiona sezamu i syrop, tak. Żeby było zabawniej. Właśnie dużo osób starszych pamiętam, jak mówiło mi, bo to jest zdrowe, nie? Ja miałem takie, wykipi, wysry mi, nie? To jest takie dosłownie, a tutaj się okazuje, że faktycznie, no tu masz sezam i albo syrop, albo no kiedyś był miód, no, ale miód jest za drogi, więc to jest inna sprawa. Dobra, jak ktoś się dołączył do nas jeszcze, to na pewno jest w dużym szoku. Nerdy 400. Nadajemy od
1: 2000. Ja dołączyłem 2016.
0: 16? Okej, okay, dobra, no to nadajesz przynajmniej...
1: 16 czy
0: 14, nie?
1: Nawet nie pamiętam. Trzeba by było sprawdzić w archiwum, ale dużo, dużo.
0: Dobra, audycja wspominkowa, nawet my nie pamiętamy, co się działo właśnie, ale na pewno jest już 12 lat, jesteśmy na antenie. Byliśmy do poprzednich lat nawet co tydzień. Teraz jesteśmy mniej więcej co tydzień, dwa tygodnie. Tak, dokładnie. No i sobie dzisiaj właśnie wspominamy, jak to było. Także kapitanie, od czego byś chciał zacząć, jeżeli chodzi o...
1: No nie wiem, właśnie co, wrócić pamięcią do Radia Praga, jak to było, bo to w ogóle zaczęło się tak, że ja przyszedłem jako gość. I zostałem.
0: A to zawsze tak jest. To jak adopcja kota, po prostu przyszedł i został na dłużej, nie?
1: Tak. Wtedy była chyba audycja, o ile dobrze pamiętam, tak, Game Jamowa, jak ja się z Krzychocem chyba wpadłem. Zobaczyłem, jak to wszystko działa, jak sobie radzicie.
0: Powiedział, zrobię to lepiej.
1: No, tak nie, ale wtedy, wiesz, stwierdziłem, trzeba zrobić podcasty z tego, bo to tak właśnie, może nie wiecie, ale generalnie kiedyś to było tak, że nerdy były w czwartki, 20-22, po czym audycje trafiały do archiwum radiowego.
0: Rozrzutnika.
1: Tak, były tam później jakieś tam czasem powtórki i tak dalej, natomiast można było sobie poklikać na stronie i posłuchać i to by było na tyle. Żadnych podcastów, żadnych Spotify'ów, nic, zero, nul, nada.
0: Znaczy, żeby nie było, to też jest kwestia licencji, tak?
1: Mamy tak, ale to, wiesz, zgadza się, bo rzeczywiście tam, o, widzisz, za X.
0: O tym będziemy też...
1: Nie, ale tak serio, tak, będziemy. Bo była puszczana muzyka komercyjna w trakcie tego, jako, nie wiem.
0: Co, nie mówisz?
1: Nie, bo tu syreny jeżdżą.
0: Dobrze, no, tak. Przyjadą w końcu po nas.
1: Dobra. Tak, była muzyka komercyjna, więc wrzucanie tego gdzieś jako podcasty i tak dalej, no to średni pomysł. Ja wymyśliłem, że można wycinać muzykę i zostawiać tylko samo mięcho. Tak zostaliśmy bez muzyki.
0: Tak. I tak było. Natomiast tak, rzeczywiście pamiętam, wyklikałem wtedy podcasty, to wszystko. Strona wystartowała w ogóle. To wtedy jeszcze Krzychos właśnie też przyłożył rękę do tego, pomagał z postawieniem strony.
1: O, wcześniej zanim był Krzychos, to jeszcze był... był
0: Orzech?
1: Orzech, tak. Pierwsze dwie strony robił Orzechowski. To jest w ogóle... Znaczy chciałem powiedzieć, że to też jest niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale nie mogę też powiedzieć, gdzie pracuję, no nie pytałem go, czy mogę powiedzieć, ale to jest też zabawne, bo jest to związane z grami, także to i w ogóle to, że zrobił stronę nerdowską, spowodowało, że dostał pracę i później dostał kolejną pracę, co jest niebagatelnie zabawne, nie? Strona, tak, którą niewiele osób odwiedzało, się okazało, że po prostu, a tu fajnie ma wyklikane, a tu fajnie, a tutaj macie player, to coś tam, no i się okazało, że w latach 2010 zrobienie, postawienie strony internetowej, no to już stawiało cię trochę na równi z administratorem sieci, nie?
0: No nie. Znaczy inaczej, było ssanie na ludzi, którzy umieją robić strony.
1: Rzeczy.
0: Tak, bo wtedy wszyscy sklepy chcieli internetowe, różne takie cuda na kilku, więc rzeczywiście to miało trochę sensu. Natomiast wiesz, z admin, a webmaster, no to jednak... Może być tak, że człowiek ogarnia to i to i rzeczywiście, masz, jak mówisz, dostaje pracę. Co
1: masz,
0: co tam?
1: Masz korsarze, nie złyszę. Nie przemyśleliśmy tego. Od razu, jak... Niezłe są. Nie, zostaw sobie, ja mam tutaj odsypane. Spokojnie.
0: Kokosowe.
1: Niezłe.
0: Ja wolałem marynarze, bo były w białej czekoladzie i kokos z białą czekoladą lepiej się...
1: Taki bounty, nie? Ale też jest dobre, naprawdę. Powiem szczerze, że jestem naprawdę...
0: No dobra, ale my nie o tym. Mhm. No właśnie, i tak, strona była, to jakoś wszystko działało. No i tak sobie nerdy, bo to było jeszcze jakbyście nie zauważyli, teraz jest nerdzi w kulturze plus.
1: Nie, już nie jest plus, ale jest plus, ale usunęłem, bo... Tak.
0: No dobra, ale właśnie przyszedłem, jest świeży człowiek z nowymi pomysłami. No i zaczęliśmy tam lepić właśnie. Krzychos przyłożył rękę do tej strony, najpierw player radiowy, później właśnie stwierdziłem, że okej, no to można wycinać muzykę i róbmy z tego podcasty. No i wiesz, i trzymanie tego gdzieś, wrzucanie tam odcinków, publikacja tego, także w każdej chwili ludzie mogli posłuchać, ale w Polsce, bo to jeszcze był ten moment, kiedy podcasty, no tak naprawdę ci, co wiedzieli, to wiedzieli, że są, natomiast reszta ludzi, no to nie miała pojęcia, że coś takiegokolwiek istnieje. No dobra, użytkownicy iPhone'ów mogli wiedzieć. No i chyba 2014, bo to w takim razie linia czasowa się psuje. No jakiś czas później było w Spotify, bo już w Szwecji i tak dalej wprowadzili podcasty dużo, dużo wcześniej. Natomiast w Polsce pamiętam, że to jakoś było prawie na gwiazdkę. Wtedy pamiętam, jeszcze napisałem, że gwiazdka przyszła wcześniej w tym roku. I było tak, że na Spotify można było właśnie zapiąć kanał RSS-owy z podcastami, co uczyniliśmy. No i gdzieś tam wtedy tak bardziej ludzie no zobaczyli nas, bo wiesz, zaczęło się Spotify pojawiać gdzieś tam, więc ludzie zaczęli słuchać. Oczywiście później było tak, że ja miałem strasznego lenia i przestałem składać i wrzucać odcinki, tak, chyba przez pół roku.
1: Tak, mieliśmy, że tak powiem. Ale wiesz, to jest, próbujesz teraz tak naprawdę zamknąć podczas jednej wspominkowej audycji 12 lat, nie? To też jest takie... I notabene, nie, że to też jest zabawne, jakby ktoś powiedział, a bo to faktycznie tyle rzeczy i w ogóle... Nie, problem jest taki, że to jest dla nas po prostu taka norma, że to dobrze dla mnie jest, ja się cieszę, ale po prostu, że w pewnym momencie jest takie, a o czym mówiliście tydzień temu? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam autentycznie, ja nie pamiętam. Wszystko sobie zapisuję, właśnie robię notatki z każdej audycji, bo nie pamiętam.
0: Tak, dowcip jeszcze jest taki, na koniec zawsze podsumowujemy, o czym rozmawialiśmy, a to jest po to, to jest taki, to jest nasza podpowiedź. Okej, to też jest podsumowanie odcinka, ale później jak jest wrzucany post z danym odcinkiem, to najłatwiej jest sobie przesłuchać 5 ostatnich minut. Już wiadomo, bo jednak to tak samo jak wiesz, żona czasem, no i o czym dzisiaj mówiliście? Ja mówię, wiesz co, no wyszedłem ze studia i nie pamiętam, no to nie jest jakaś informacja mi do życia potrzebna, żeby, wiesz, to jest tu teraz, jest ważne, ewentualnie właśnie jakieś tam wydarzenia, coś, no to gdzieś zapadnie w pamięci, a tak no to może źle to zabrzmi, ale wiesz, jak rzemieślnik, przychodzisz, robisz pach, pach, pach i gotowe, no.
1: No, no tak, no, żeby nie było, to nie jest tak, że przychodzimy na gotowe. No w ogóle nasza struktura audycji dużo się zmieniła, ale jednocześnie się w ogóle nie zmieniła. Właśnie też mamy taki problem, że jak zaczynaliśmy, to właśnie była audycja radiowa i tak. To musiała być audycja, właśnie, i to też było zabawne, że właśnie 21 i my wychodziliśmy na Pradze, wracaliśmy po 22 i tak się robiło już dziwnie. No, jak ktoś nie mieszkał na Pradze, to nikt mi tutaj nie wypomina. I wszystko było fajnie. Ale dla nas jest też takie, no wcześniej robiliśmy o 10, tak? Chyba w czwartek, jak nie pamiętam. Tylko weź znajdź teraz robotę i bądź częścią społeczności, kiedy musisz, wiesz, zrobić tak. Audycję o 10, kończysz o 11:30, 12 i później jeszcze próbujesz cokolwiek ogarnąć. To tak, wszystko fajnie brzmi na papierze.
2: Rzeczywiście, audycja była na 10 i później... tak, ja pamiętam, jak biuro na Ursynowie mieliśmy, to metrem zajeżdżałem, plus minus 12 byłem wtedy.
1: No właśnie, to jest, wiesz, to... Sorry, ale makara, no to musi być po prostu folii, dużo będzie.
2: Dobrze, ale wracając jeszcze do tego właśnie, że podcasty, audycje radiowe, no to też wynika z tego, że sposób, w jaki jest to publikowane, nie ma tam jakiegoś takiego cyzelowania, montowania, wycinania wszystkich i tak dalej.
1: Nie.
2: Bo to jest specyfika audycji live. Gdyby to było tak, że się zamykamy, siadamy, nagrywamy odcinek i później spędzamy, nie wiem, 2-3 godziny na dopiszczaniu jego. Ja rozumiem, że jakościowo by to było dużo lepsze, natomiast z racji tego, że nadajemy live, no to później praktycznie w ten sam sposób to trafia na serwery. Nawet kiedyś, pamiętasz, z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu, byliśmy gościem razem z Kają z Nerdów Nocą. Mhm. I to było takie porównanie, dwie strony. Tutaj, że wiesz, ona siedzi, nagrywa, przygotowanie i tak dalej, wszystko, wiesz, dopięte na ostatni guzik, a my przychodzimy, robimy, ciach, wychodzimy, gotowe.
1: Tak, żeby było, zapewne pamiętam w ogóle taką dysproporcję, jak ona właśnie mówiła, 38-40 godzin edycji, nie? Tak. Na godzinę materiału?
2: Na dwie godziny materiału.
1: Okej, okay, no coś takiego, że to jest minimum, nie?
2: A znaczy, końcowy materiał ma dwie godziny. Ile surówek było? Podejrzewam, że więcej, więc tak.
1: Znaczy wiesz, to mówią tak, daj leniwemu człowiekowi problem, to znajdzie jak najszybsze rozwiązanie. Mm-hmm. Notabene właśnie to robimy, ale też żeby nie było, to też jest kwestia właśnie licencji, to jest kwestia ZX-u, bo to, że zaczynaliśmy w serduszku, powodowało, że tutaj takie tajemnica, która nie jest tajemnicą, organizacje pozarządowe, NGOsy mają możliwość, no tak samo działają wszystkie radia studenckie, podpisania licencji, trochę takiego
2: abonamentu
1: takiego bardziej, na zasadzie, że płacicie za cały rok, nie bierzecie, nie macie reklam, ale dzięki temu, że nie macie reklam, to nie jest komercyjna działalność, tylko taka trochę fanowska. I kiedyś to było chyba 2000 za miesiąc, za zajście.
2: Znaczy, wiesz, kwoty to różnie jest, bo tak naprawdę normalnie później muszą być generowane do ZX-u raporty, jaka muzyka była puszczana i tak dalej. A tutaj jest na tej zasadzie, że kupujesz abonament pod tytułem, okej, okay, płacisz nam miesięcznie tyle i tyle i w zamian za to puszczasz muzykę. My już nie wnikamy, ile tego będzie, bo to, tak jak mówisz, nie jest rozgłośnia komercyjna, więc nie ma napięcia.
1: Znaczy musisz to prowadzić, znaczy nie teoretycznie, tylko musisz prowadzić, ale to jest takie działające prawo i prawo, którego trochę nie ma, albo nie, prawo, którego nikt nie respektuje, też nie. Prawo, które jest, ale jakby zwyczajowo nikt go nie przestrzega, a może w ten sposób. I na przykład jest tak, że wszystkie radia, tak jak nawet my tutaj jesteśmy, robi później, leci, ja to nazywam rozrzutnik, nie? I on tam wszystkie rzeczy, które nadaje na antenę, wszystkie kawałki są zapisywane, po ID, później masz listę, masz w Excelu i później taką listę wysyłasz, tak, do ZX-u. Mhm. Ale też jak jej nie wyślesz w teorii, albo jak ona jest, nie wiem, tam nie do końca się zgadza, to nikt nie będzie ci głowy urywał, bo właśnie to nie jest wykorzystanie komercyjne. To jest właśnie ta różnica pomiędzy, że jest 2000, kiedyś było za rok, teraz nie wiem ile jest, jeżeli chodzi o NGOsy i inne właśnie takie niekomercyjne rozwiązania, ale no jakbyśmy prowadzili, nie wiem, radio, nawet takie Campus albo Radio Z, to nie byłoby 2000. To by nie było nawet 2000 zł dziennie. Ceny, jeżeli chodzi właśnie o ZX i inne rzeczy, to są niesamowite. Druga kwestia jest taka, jak już tak wspominamy i w ogóle z tą muzyką, no to my trochę właśnie ze względu na ograniczenia nasze czasowe, no bo nadawanie co tydzień też jednak zżera dużo czasu, mimo tego, co by się mogło wszystkim wydawać. Zobacz, że większość podcastów w Polsce jest bardzo mało za rozgrywką, którzy naprawdę się spinają i są mainstreamy i w ogóle. I właśnie są takie dużo, widzę podcastów, które no, mają ekipę bardzo dużą i dzięki temu tak, są w stanie się
2: rozwijać. Tak samo jak wiesz, za dużymi youtuberami stoi armia ludzi,
1: tak,
2: która ogarnia. Tak naprawdę ten człowiek, którego widzicie na ekranie, to on jest twarzą, czy to podcastu, wideokastu, czy to cokolwiek innego. A tak naprawdę ma ekipę, która na przykład robi jakiś tam research, przygotowuje to wszystko.
1: Daj makarena.
2: Nie, dzięki.
1: I prowadzisz dobrze.
2: Tak. I oni to ogarniają, nie? Natomiast tak jak tutaj, jak my robimy wszystko naraz, no to wiadomo, że nie można być super we wszystkim. Pomimo tego staramy się nie zaniżać poziomu. Tak, ale właśnie co do tych wiesz, cykliczności i tak dalej, no to właśnie są podcasty, które w miarę regularnie, tak jak mówiłeś, rozgrywka, chochlują tam, wiesz, i cisną i robią robotę.
1: No, robią.
2: Są podcasty, które rzadziej się ukazują, ale też regularnie, ale na przykład właśnie wracając jeszcze do Kaja i Nerdów Nocą, no to Kaja, odcinek będzie jak będzie. Jak usiądą, nagrają, pomontują.
1: No, wiesz.
2: Więc tu, wiesz, on totalnie bez napinki i flow.
1: Tak, znaczy właśnie to jest to, my też mieliśmy, już tak kończąc, ty wiesz, jak już zacząłem ten temat, to już też skończyć właśnie, jeżeli chodzi o muzykę. Nasz pomysł był taki, żeby promować zespoły niezależne, tak? Mm-hmm. Żeby przychodziły do nas, mamy parę właśnie w archiwum, parę takich, puszczaliśmy ich muzykę, to fajnie działało, super muzyka leciała. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy oni zaczęli podpisywać umowy z jakimikolwiek labelami, to my mieliśmy problemy i na Spotify'u, i na iTunesach, i na Facebooku chyba już też w pewnym momencie.
2: Nie wiem, generalnie
1: ale na YouTubie to... przede wszystkim, YouTube to pierwszy w ogóle problem i już się nagle okazuje. Tak samo mimo wszystko, ja wiem, że w ogóle nie mamy za bardzo też czasu, ale też na przykład, nie wiem, jakby były przebitki z gier, czy coś w tle, tak jak teraz rozmawiamy, to wszystko fajnie brzmi na papierze. Niestety Talking Head jako format jest dla nas niestety odpowiedni, bo zabiera nam najmniej czasu, ale też niestety jest najbardziej bezpieczny, bo dzięki temu, że mamy tylko nasze twarze i tylko gadamy, musiałem powiedzieć pieprzymy, tak, ale to nie ma tego problemu, tak? Bo problem polega na tym, że w momencie, kiedy cokolwiek się pojawia na ekranie...
2: Znaczy wiesz, wracając jeszcze do tej muzyki, rzeczywiście są wytwórnie i tak dalej, próbują copyright strajki, no to w tym momencie my możemy wyciągnąć, bo wiesz, bo my kiedyś tutaj taki glejt sobie, bo wiesz...
1: Ale to my.
2: Zabezpieczyliśmy się, podpisaliśmy sobie z twórcą, gdzie sobie zagwarantowaliśmy taki, a nie inny pole eksploatacji i luz. I to się w większości przypadków udawało, nie? No więc, to... bo tak naprawdę wiesz, umowy się robi nie na dobre, tylko na złe czasy. Więc nawet zwykłe oświadczenie, że twórca wie, zgadza się na publikację i tak dalej, no to z reguły wiesz, to wystarcza.
1: My mamy jeszcze tyle szczęście w nieszczęściu, że my tak naprawdę nigdy nie mieliśmy reklam włączonych na YouTubie, na Facebooku i innych rzeczach. Jeżeli ktoś na przykład monetyzuje swoją wartość i nagle się okazuje, że przez następne 20 dni ma claim, czyli właśnie te roszczenie i musi walczyć z YouTube'em, no to wiadomo, że on traci pieniądze.
2: Ale widzisz, to jest właśnie przywilej to akurat ze słowo, ale dużych graczy, że tak naprawdę oni najpierw strzelają, a później zadają pytania.
1: Tak, tak, to
2: więc
1: prawda.
2: Plus dodatkowo, jeśli chodzi o YouTube'a, to też to jest ciekawa zależność, bo oni jednocześnie generują popyt na reklamy. I podaż.
1: Tak.
2: Więc z jednej strony zgarniają kasę od tych ludzi, którzy chcą się reklamować, a z drugiej strony zgarniają ludzi od tych, którzy te reklamy później pokazują. Specjalnie czy nie, bo też nie wiem, czy zauważyliście, jakie ewolucja nastąpiła, bo tak naprawdę kiedyś to mieliśmy te czy skipowalne, czy nie reklamy na tubce w filmie jakimś. Później część twórców wycwaniła się i zaczęła sama po prostu reklamować gdzieś tam jako wiesz, product placement różne rzeczy. Nie wiem, śrubokręty, nie wiem, lutownice, ciastka czy cokolwiek innego. Tak, żeby te pieniądze spływały bezpośrednio do nich, a nie tak, że wiesz, przychodzi YouTube, okej, ja jako agent, no to zabieramy tyle, a ty dostajesz tyle. A jeszcze tamci muszą też dostać, bo to coś tam. Więc tak, czy później też wiesz, od product placementu zaczęto odchodzić, natomiast wiesz, jakieś buy coffee czy cokolwiek innego, donacje takie, które gdzieś trafiają w miarę w dużym kawałku procencie bezpośrednio do twórców. No wiesz, ludzie się bronią, bo YouTube jako monopolista, no to dużo może bezkarnie.
1: No niestety dużo może więcej. Ja dlatego mam beef z Sony, miałem z Sega. Ja próbowałem wrzucać materiały właśnie te 10-15 lat temu właśnie na YouTube'a, czy to swojego, czy właśnie nerdowego. to były claimy. Nintendo, Sega, w ogóle firmy. Sega zluzowała majty. Nintendo wielokrotnie mówiliśmy, że właśnie nie zluzowało majt. Było nawet tak, że trzeba było podpisać umowę, trzeba było podpisać kontrakt, trzeba było oddawać procent z tego, co zarobiłeś na YouTubie, żeby móc nagrywać rzeczy z gier Nintendo. W ogóle to jest niesamowite. I ta firma, tej firmie wszystko uchodzi płazem, bo gry rodzinne, bo Marian, bo Switch i tak naprawdę ja nie do końca trochę rozumiem. To tak jak jest Valve, nie? Kocham to, co robi Valve, Steam, w ogóle to jest, ale z drugiej strony ludzie, nadal mówimy o monopoliście, tak?
2: Tak.
1: Jeżeli Gaben na razie wszystko dobrze, że tak powiem, steruje centralnie, tak gospodarka centralnie sterowana działa, ale w pewnym momencie może przestać działać.
2: Tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeśli mamy jakieś duże molochy, czy YouTube, Meta, czy cokolwiek innego, i tam następuje gównowacenie, to o czym już kiedyś mówiliśmy, tak, że coraz gorsze usługi, wchodzi tylko o to, żeby monetyzować zyski, to zauważ, że tak naprawdę to też po części się dzieje przez nacisk akcjonariuszy. Natomiast czy to mówimy tutaj na przykład o Epic Games, Valve, to są firmy, które nie są publiczne, Valve nie jestem pewien, ale chyba też nie jest publicznie...
1: Nie jest na giełdzie.
2: Nie
1: właśnie
2: jest
1: są
2: na giełdzie.
1: Od kilku lat są naciski, żeby właśnie na giełdę, bo dzięki temu można byłoby ich kontrolować, właśnie sterować nimi.
2: Sterować nimi, więcej wiesz, tak naprawdę, a tu jest jeden człowiek, który ma jakąś wizję, robi to dobrze i wiesz, z jednej strony rzeczywiście Valve jest monopolistą, jeśli chodzi o publishing cyfrowych gier, natomiast oni nie robią za bardzo krzywdy nikomu. Okej, ceny gier, wiesz, proces sam publikacji na Steamie przez lata się zmienił, kiedyś my mieliśmy Greenlighta i w ogóle było dużo, dużo trudniej. Teraz po prostu przychodzisz, $100 na stół, generujesz kartę gry, pach, pach, pach, wrzucasz, wiesz, asety marketingowe, graficzne.
1: Dobra, ja wiem, że jest wspominkowa audycja, ale tak jak mówisz o papa, wygenerowałeś, to właśnie mi się przypomniało, bo teraz jest afera. Jeden z youtuberów polskich nagrał materiał i zaczęła się na niego w ogóle nagonka, że o Jezu, że to w ogóle, że kiedyś nie było ludologów w branży, że coś tam jeszcze, że teraz wszyscy to próbują, wiesz, robić siebie nie wiadomo, wiesz, jakich tam ekspertów. Poszło, słuchaj, o generowanie kodów, czyli afera stara jak świat, przynajmniej w GameDevie. No i nawet został przywołany do tablicy, ktoś tam na Twitterze oznaczył naszego kochanego Adriana Chmielarza. No czy faktycznie tak w branży jest, nie? Że branża generuje kodziki i wiesz, do tych sklepów i sami biorą, wiesz, wydają w tych sklepach, w ogóle na tych platformach gry, żeby ominąć prowizję właśnie Steama i innych
2: takich
1: platform.
2: Ale w jakich sklepach? Tych takich różnych G2A i tak dalej?
1: Tak, tak. No i oczywiście Adrian Chmielarz napisał, że wiesz, że to jest, nie napisał, że nieprawda, ale napisał, że kompletnie nieprawda, nie? I ja mam takie... Dzień dobry, to też wspominkowo panie Indie duszą, Indie ciałem. Mamy materiał, którego nie mogliśmy opublikować wtedy i materiał, którego teraz też nie możemy opublikować.
2: Myślę, że on po prostu trafi na wieki wieków do archiwum. I...
1: Tak. Ja nawet nie wiem, czy on w pewnym momencie po prostu nie przypadnie na którymś dysku twardym, czy na karcie pamięci, tyle z tego będzie. Kwestia jest taka, że no sorry, ale to nie jest rok 2012. Nie udawajmy, że branża jest w ogóle piękna, czysta i w ogóle wszyscy sobie tutaj, wiesz, po Politechnice pójdą, będą tworzyć gry jako pasja i wszystko będzie super. Są, tak jak nasze początki, tak jak my pamiętamy właśnie, jak zaczynaliśmy nerdy, byliśmy w tej branży i nie. I są firmy, które autentycznie wchodzą na platformy i oficjalnie z tymi platformami mają podpisane umowy i sprzedają kody. Nikt mi nie powie, że jest Hindus, który siedzi w firmie amerykańskiej, czy przepraszam, brytyjskiej, czy jakiejś pakistańskiej, generuje setki kodów i później je sprzedaje na wszystkich platformach. Gdzie tak naprawdę na Steamie wygenerowanie listy kodów, jeżeli jesteś deweloperem, to jest dosłownie ile? Dwa kliknięcia?
2: Tak naprawdę tam jest formularz, wypełniasz, opisujesz po co ci te kody, bo to masz różne kategorie właśnie dla mediów. No opisujesz co, jak wrzucasz i tam w ciągu chyba doby czy dwóch przychodzi ci mail. Jeśli pozytywnie rozpatrzą, to dostajesz maila.
1: Ile można tych kodów tą metodą wygenerować jednocześnie? 10 tysięcy?
2: Nie, tam są ograniczenia, nie pamiętam jakie są ograniczenia, ale to tam
1: 1000?
2: Chyba w jednym batchu to chyba można 100 kodów czy coś takiego.
1: Nie, więcej.
2: Znaczy pytanie też jakie, czy generujesz dla mediów, czy jakieś tam inne promocyjne, czy na przykład, nie wiem, dla zewnętrznych beta testerów, bo tak też można.
1: Dla beta testerów to jest na pewno 50, kiedyś, a teraz 100, na pewno. Jest.
2: Nie wiem, szczerze mówiąc...
1: Liczby się zmieniają, ale pan jest zawsze w komisji. Tak. I właśnie to jest to, że pamięć ludzka ma problemy do tego, że właśnie, to jest zabawne, bo ja na przykład nie pamiętam, tak jak ty, co robiliśmy, o czym mówiliśmy na poprzedniej audycji tydzień temu, ale dokładnie pamiętam, jak 2012-14 była wielka nagonka na firmy z kodami. Pamiętam, jak wcześniej była nagonka na youtuberów, że jak to można zarobić na swoich materiałach i monetyzować. Pamiętam w ogóle, wiesz, jak Akta, nie? Jak wchodziła Akta, jak walczyliśmy o to, żeby Akta nie weszła jako w ogóle, wiesz, i sam
2: tak, tylko wiesz co, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Co innego, jeśli deweloper generuje sam kody, rozdaje je ludziom, spoko, nie zarabia na tym. Natomiast co innego jest, jeśli masz jakiś shady sklep, który ma te kody, okej, jeśli to jest tak, że ty swój kod sprzedajesz, który, nie wiem, miałeś w chipsach, nie wiem, na Prime'ie, czy gdziekolwiek innego wygenerowanych, tam sprzedasz luz. Ale weź pod uwagę to, że duża część tych kodów zostaje wygenerowana przez zakup gry przy użyciu kart, które zostały skradzione i tak dalej, więc no to tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie te platformy, no to też tak właśnie to jest trochę shady, nie do końca wiadomo, no jak do tego podejść, jak to ugryźć, bo wiesz, co innego jest, jeśli na przykład załóżmy, że takie płatności zostaną później zakwestionowane, no kod jest wygenerowany, no i teoretycznie Steam czy jakikolwiek inny publisher jest w stanie go zdezaktywować, no to taka gra ci znika, nie?
1: No, więc znika, nie znika. Właśnie ja też chcę przypomnieć ci, że w ciągu naszej, że tak powiem, istnienia naszej audycji podcastu, w ogóle to też kiedy audycja, kiedy podcast, to co mówisz właśnie o generowaniu kodów, to było wykorzystywane, jak była nagonka właśnie na dziennikarzy gamingowych. Ja nie mówię tutaj o Gamergate, które stało się częścią, no może nie kultury, ale częścią historii, tak, jeżeli chodzi o branżę, i tego nigdy nie da się zapomnieć, i to jest już podwaliny tego, co się dzieje w giereczkowie, ale też właśnie na początku było przede wszystkim, że ej, ale ten sklep na G2A-u ma ponad 100 kodów, nie? Albo coś tam, ale no jeszcze zanim 100 kodów to właśnie było, ale to jest, są kody, nie? Poszczególne kody, i też było tak, że na przykład gra kosztowała 200, wtedy dużo, 250 zł, a na kodach kosztowała 189. I było tak, że przez wiele, i faktycznie, no nie oszukujmy się, były przypadki, że dziennikarze odsprzedawali swoje kody recenzenckie, tak? Nie wiem, do redakcji trafiły 2-3 kody, albo w ogóle wymyślił recenzję, albo napisał i wiesz, zrobił parę screenshotów a resztę kodów sprzedał, bo były takie przypadki. Natomiast to w pewnym momencie stało się takim industrial standard. A to dziennikarze, nie? To dziennikarze na pewno sprzedali kody, nie? I było Dark Souls 2, a to na pewno jest kod dziennikarza.
2: Ale wiesz, no właśnie, mówimy tutaj o domysłach, a tak naprawdę
1: wszystko można sprawdzić. Można było wtedy i można.
2: Tak, kody, wygenerowany kod, czy to jest właśnie kod recenzencki, czy to jest kod, nie wiem, dla youtubera, kod promocyjny, nie wiem, dołączany do płatków śniadaniowych, kod dla zewnętrznego testera. Wszystko idzie sprawdzić, więc tak naprawdę krzyczenie, opluwanie dziennikarzy jest bez sensu, bo tak naprawdę to wszystko jest do sprawdzenia.
1: Znaczy podoba mi się dalej. Zobacz, że mówimy, ojejku, jaki Wiedźmin, musimy wspierać polskie gry, hurdur. Sami byliśmy, programy rządowe, Game Deki, Game Inny i inne takie te. A później się okazuje, że masz, nie, ale kodziki to w ogóle zło, w ogóle całego świata jest zielonego. W ogóle pomijamy, że Microsoft ma już podpisaną oficjalną umowę, czy to z G2M, czy z innymi. Właśnie duzi też deweloperzy, czy to chińscy, czy to też podpisują umowy bezpośrednio. Ale nie, udawajmy, panie Adrianie, że tego nie ma. I w pewnym momencie okazuje się...
2: Ale wiesz, to jest ich wybór. Nie chcą tam...
1: Nie chcą, to nie chcą. Nie chcą, żeby ich tam gry były, to i tak się znajdą. No sorry, no niestety, to jest takie, wiesz, to tak jak z tym, jak masz markę luksusową i powiedzą ci, że nie chcą, żeby byli w Ciuchlandzie, tak? No sorry, no niestety, drugi, trzeci obieg, to tak działa. I...
2: Tak, ale tutaj nawet, wiesz, to nie jest tak, że to jest kod, jest wykorzystany jednorazowo, więc jeśli ktoś go dostał, gdzieś kupił, a jednak nie chce z niego korzystać, tak moim zdaniem jak najbardziej powinien mieć prawo czy do odsprzedaży, czy do oddania. Wiesz, to jest podobne, bo o ile chodzi o nośniki cyfrowe, no to nie ma z tym problemu, bo po prostu sprzedajesz płytę.
1: Dokładnie.
2: I już. I ktoś inny wkłada ją do napędu, instaluje grę, czy odpala na konsoli i mu to działa. Natomiast kody są z jednej strony błogosławieństwem dla branży z tego względu, że możemy dany produkt sprzedawać gazylion razy. Mhm. bo kupisz sobie kod, wykorzystasz, przypisany jest do twojego konta i koniec. Unia Europejska w ogóle mocno naciska cały czas na możliwość odsprzedaży.
1: Tak, ja się z tym niestety zgadzam.
2: Tak, bo wiesz, tak trochę, o, mała dygresja będzie. No, ostatnio czytałem ciekawy artykuł na temat butelek, butelkomatów. I wiesz, to jak zrobili z nas śmieciarze, że tak naprawdę idziemy do butelkomatu, rzucamy, dostajemy świstek za te butelki i szczęśliwi uratowaliśmy planetę. I wiesz, ta narracja taka, że to my produkujemy te śmieci, no my jesteśmy tylko użytkownikami, tak naprawdę to producenci zdecydowali, że nie wiem, Coca-Cola będziemy, czy nie wiem, czy jakikolwiek inny napój będziemy lać w butelki plastikowe, a nie tylko szklane. Mleko, śmietana, nie wiem. Pamiętasz, kiedyś w sklepach były te butelki z takimi aluminiowymi kapslami? Tam jakieś śmietany, mleka, różne takie rzeczy były. No właśnie, czemu tego teraz nie ma? Plus kolejna rzecz, bo recykling. Wiesz, tworzywa typu PET i podobne, ich nie można recyklingować w nieskończoność. To jest tak, że tam 2-3 obiegi.
1: Cykle, tak, nie ma.
2: I game over. Natomiast szkło to, wiesz, można cały czas, więc tak naprawdę producenci tych produktów w tych takich opakowaniach przerzucają na nas tą odpowiedzialność. Oczywiście zostało to zrobione też w bardzo głupi, zły sposób. I teraz co bierzesz, właśnie ja mam siaty z butelkami, które uzbierałem.
1: Masz bezkaucyjne jest.
2: Z wyjazdów i w ogóle. O, uzbierałem masę butelek i... No właśnie, no tam jest kilka złotych, no ale wiesz, chcę po prostu...
1: Chcesz być fair w stosunku do środowiska i
2: znaczy,
1: do siebie.
2: Znaczy, to nie jest bycie fair do środowiska, to bardziej też chodzi, wiesz, o odzyskanie tych pieniędzy, bo to na przykład, nie wiem, będzie piątek na dobre lody.
1: Dobra.
2: No. O co chodzi? No właśnie, i z tego wszystkiego straciłem wątek, ale dobra, była dygresja o opakowaniach, więc tak samo tutaj. Dlaczego nie możemy mieć prawa do odsprzedaży gier? Dlaczego nie możemy mieć prawa do naprawy urządzeń? Nie mówię tu o komputerach, komórkach, ale idziemy dalej. Dlaczego? Ja wiem, że księgowi policzyli wszystko, że fajnie, że masz gwarancję na pralkę 3 lata. 3 lata i drugiego dnia albo 10 pralka się psuje. Nie opłaca się naprawiać, bo coś tam. Albo ludu, wiesz, z pralkami, no to jeszcze tam, okej, jak moduły jakieś mogą być drogie, mogą być tanie. No ale, nie wiem, grzałkę to jesteś w stanie sobie wymienić nawet jak się uprzesz samemu, bo to nie jest rocket science.
1: Andrzej, dla ciebie nie jest rocket science.
2: Ale nie, żeby wymienić grzałkę w historia życia. Koleś z serwisu, panie, no to 250-300 zł za wymianę grzałki. Bo motyw był taki, że w momencie, jak się w programatorze włączał program grzania tej wody, wywalało bezpieczniki. Właściwie różnicówkę, czyli grzałka musi być przepalona, zwiera i tyle. No, więc poczytałem i to jest tak naprawdę odkręcasz parę śrub krzyżakowych, zdejmujesz ten fartuch gumowy, zdejmujesz przód i z przodu pod bębnem masz na jedną śrubę, chyba 13, już nie pamiętam, przykręconą grzałkę. Nowa grzałka kosztowała 50 zł plus godzina roboty. No ale o co chodzi? O to, żeby właśnie była możliwość naprawy w ten sposób, że nie robimy takich teraz mamy, wiem, że taniej jest bębny w pralkach, mamy plastikowe zgrzewane ultradźwiękowo, więc jak łożysko zaczyna się zacierać, to musisz wymienić całą pralkę, zamiast rozebrać bęben, wymienić łożysko za kilkanaście złotych i złożyć do kupy to wszystko, więc wiesz, czy to są pralki, czy to są samochody, jakość wykonania samochodów, tak jak wiesz, to, że konserwacji nie ma żadnej, że on ci zgnije po 5 latach, to już jest insza inszość, natomiast wiesz, no, no tak niby niedużo, bo o, otwieram komorę silnika w swoim samochodzie i ona w środku jest wymalowana tylko lakierem podkładowym, nie tym żółtym kolorem takim jak na dworze. Oszczędność. Jak policzysz to ile setek tysięcy takich samych samochodów kwaśne to...
1: Nie, słodko jak... Jezu, nigdy nie jadłem aż tak słodko.
2: Wyprodukowali tych samochodów, no to oszczędność tych kilku gramów farby czy kilkunastu na tych setkach tysięcy, no to robisz całkiem okrągłą sumkę. Tylko wiesz, my płacimy w ten sposób, że ten samochód szybciej zgnije. Wymiana olei czy cokolwiek innego, więc tak naprawdę...

0: stawiać, możesz nimi w ogóle, wiesz, robić wielką tą, wielką warszawską gonitwę i możesz wygrywać, wiesz, różne rzeczy. Wiesz, obstawianie tymi skrzynkami jak najbardziej się udaje. Żeby było jeszcze dalej to, co mówisz właśnie o oszczędzaniu. Ja zawsze powtarzam tą historię z McDoublem, nie? Mhm. McDouble. Dwa kotlety, dwa kawałki sera. Wyeliminowaliśmy jeden kawałek plasterek sera i nagle się okazuje, że z perspektywy roku 3,5 miliona dolarów zaoszczędzonych, tak?
1: Tak, bo to jest skala.
0: To jest skala, to jest właśnie dokładnie to samo, to jest skala. I na przykład, wiesz, jeżeli chodzi na przykład o generowanie kodów czy coś tam, są deweloperzy, którzy generują kody, są jak najbardziej osoby, które rzucają na sklepy. Dla nich pominięcie 20-30%, jeżeli chodzi na przykład o Steama, nie wiem, o Epica, tak? To są nadal realne pieniądze. Nie powiem, że jest być albo nie być, przeżyć i takie tam. To jest raczej kwestia, wiesz, marketingu i ten. Ja sam widziałem firmy, które nagle się okazywało, że miały 15, dobra, 15 to nie, ale 30 euro na przykład przychodu, bo ktoś kupił dwa kody, nie? I nagle się okazało, że jakaś tam gra, którą wydali 8-10 lat temu, nagle generuje pieniądze. Tylko, że to jest 35 euro i musisz to rozliczyć, i musisz do księgowości dać. I więcej papierkologii.
1: Steam zgarnia swoją część, tak. VAT-y, inne podatki swoją część.
0: Historycznie, jak wiesz, jak jesteśmy tak historycznie, mnie na przykład strasznie irytowało. Przez wiele, wiele lat mówiliśmy cyfra, no cyfrowa dystrybucja, no fajnie, jak to będzie równolegle się rozwijać. Stała się najgorsza rzecz. Cyfrowa dystrybucja zastąpiła pudełka prawie w 100%, a przynajmniej w 84% mniej więcej tak jest. Tak jak na przykład na PlayStation, tak? Jednak 76% graczy przerzuciła się na cyfrową dystrybucję. I zobacz, to co nam mówiono, cyfrowa dystrybucja pozwoli zaoszczędzić 20-30% na tłoczenie płyt, pudełka, przesyłanie do sklepów, jada. Sam rozmawiałem z dystrybutorem jednym i drugim, rozmawiałem z ludźmi z Empiku, jeszcze jak był Lem Empiku, co jest w ogóle historią niesamowitą, nie wiem, czy co w ogóle gimby też nie pamiętają, czym był Lem Empik, że w ogóle mieliśmy
1: Bo to był Lem Multimedia.
0: Lem Multimedia, tak, który został, został wykupiony jako Lem Empik, tak? No i później się okazało nagle, że możemy zrobić tak i nikt nie będzie za bardzo nad tym jojczył, że gry w cyfrze będą kosztować tyle samo. I teraz mamy tak, że kosztują tyle samo.
1: Odgrzewanie powolne żaby.
0: Tak, tak, bo do tego się sprowadza.
1: To zmierza, bo wiesz, miało być taniej, bo tak naprawdę likwidujemy dosyć sporą część tego łańcucha publishingu, bo to jednak, wiesz, no wyprodukowanie, transport, magazynowanie tego i tak dalej, no to są koszty. Natomiast miało być taniej, ale po co robić taniej? To tak samo jak, wiesz, masz książki. Książki papierowe?
0: Będziemy o to walczyć. Będziemy walczyć 400 nerdów, będziemy nawet i 800 nerdów, jak dożyjemy.
1: I wiesz,
0: sorry, ale...
1: Ja wiem, że książka cyfrowa, a książka papierowa wymaga trochę innego przygotowania, jeśli chodzi o skład.
0: Ale no, przestajmy podkreślać w ogóle to...
1: Tak, ale wiesz, mówienie, że często się zdarza tak, że papier teraz jest drogi i tak dalej, no ale wiesz, że książka cyfrowa też musi kosztować. Dobrze, to może wydawnictwo zacznie wyciskać autora, więcej jemu da pieniędzy.
0: Mhm, tak.
1: No, bo tak oni biedni i tak dalej.
0: No. Powiem ci tak, ostatnie targi książki. Jestem co roku, czy to na jednych, czy to na wielu. Przede wszystkim jedno to mnie strasznie bawi, jak ludzie się w internecie zaczęli w ogóle pultać, o, ładne twoje określenie, pultać, nie? Że kiedyś to artysta, autor pisał książkę i w zasadzie pisał książkę. I ludzie trochę wspominają, a teraz to jeździ na targi, prowadzi social media, coś tam jeszcze jest takie...
1: No musi, bo inaczej nie sprzeda.
0: Dokładnie, jest takie, ludzie, czego chcecie, żeby autor, tak jak kiedyś, jak Sapkowski, żeby siedział przez bite ileś lat w piwnicy, pisał tą książkę, wydawał książkę, to jest takie, zamknij się i rób swoją robotę i tyle, tak? A ja mogę ci przypisać wszystkie cechy i nie będziesz mi mówić, jak mam tego, wiesz, jak mam traktować swoje dzieła, ja sobie będę to już interpretować według swoich tych potrzeb. I powiem tak, te ostatnie targi książki trochę tak miałem, to było widać, że to jest, wiesz, no nie chcę powiedzieć, że wiesz, triada i w ogóle się tutaj dogadują wydawcy, ale to jest takie, wiemy, że się kończy powoli pewna kwestia w naszej branży i próbujemy utrzymać to status quo jak najdłużej. Mhm. Dużo, wiesz, mówi, na przykład pamiętasz, jak my wiesz, zakupiliśmy, mieliśmy, korzystaliśmy, nadal nie wiem, czy korzystasz na przykład z tego, z amazonowego czytnika, tak?
1: Oczywiście, że tak.
0: No, tam...
1: Teoretycznie on już jest poza cyklem życia. Amazon już kreskę na nim postawił.
0: No, niestety, tak.
1: Więc z oficjalnego sklepu nie skorzystam, ale

0: właśnie...
1: Ale wrzucać pliki można
0: swoje
1: jeszcze.
0: Swoje pliki, tak, jak najbardziej, i dopóki wyświetlacz i bateria pozwoli, no to będę z niego korzystał.
1: Ja pamiętam właśnie, jak zaczynaliśmy nerdy, jak było właśnie mówienie, że tego właśnie czytniki przyniosą zgubę, w ogóle czytelnictwo upadnie, tak? Zobacz, że tak naprawdę w przeciągu tych 10 lat okazało się, że czytniki dały drugie życie, mhm. bo się okazało, że jest duża kategoria osób, która spiraci książkę, bo nie stać ich, ale dzięki temu przeczyta, tak? Zapozna się. Albo znaczy, później dokupi. Wiesz, jest to jest jak z piraceniem płyt, muzyki i całej reszty, nie? Dostaliśmy narzędzie, streaming, które kosztuje tyle, co jedna płyta kiedyś, mhm. muzyczna, a masz możliwość słuchania muzyki non-stop 24 godziny na dobę wszystkich prawie że wykonawców na
0: świecie. Pod warunkiem, że wszystko działa, bo to...
1: Wiem.
0: Ale wracając jeszcze do książek i do czytników, weź pod uwagę to, okej, okay, nowi ludzie gdzieś tam mogą się przekonać, chociaż moim zdaniem, jeśli ktoś nie czytał zwykłych książek i dostał na przykład w prezencie czytnik, okej, okay, jest szansa, że zacznie czytać, a równie dobrze on wyląduje na półce albo sprzeda go po chwili, bo jednak, wiesz, no, czytanie nie sprawia mu przyjemności na przykład. Ale kolejną rzecz, którą czytniki ułatwiły, jesteś w stanie z sobą zabrać, nie wiem, jedziesz na urlop, to nie potrzebujesz dodatkowej walizki na książki. Bierzesz chudziutkiego Kindla czy jakikolwiek inny czytnik, wsuwasz gdzieś tam w kieszonkę w plecaku, załadowany książkami i tak. Możesz jechać.
1: Żyję.
0: To jest świetne. Plus kolejna rzecz, mieliśmy przecież takie inicjatywy jak Book Rage. Teraz oni się nazywają Art Rage i już stali się dużym wydawnictwem. Oni byli cały czas wydawnictwem, z tym, że teraz rzeczywiście, wiesz, poszli też w książki papierowe. Dalej oferują model subskrypcyjny, z tym, że to jest model subskrypcyjny na fizyczne książki. Zamawiasz sobie i ci, tak jak, nie wiem, jedzenie jakieś, przywożą ci książki. To jest genialne.
1: Ale bo to się opłaca. Wydawanie książek papierowych, mimo wszystko, co wszyscy wydawcy będą mówić, to jest ciężka praca, jasne, mm-hmm. to jest ciężka praca. Wydawanie w papierze nadal się opłaca. Ceny książek, zobacz jakie są.
0: Znaczy, z tym opłacaniem to pytanie, czy mówimy o opłacalności dla wydawnictwa, czy dla autora.
1: Bo... Wydawnictwa. Nie
0: tak,
1: oszukujmy się.
0: Wydawnictwo super, a autorowi powie, no ale wiesz, ja tu sobie gardło podżynam, próbuję zarobić tą pieniądze, żebyś ty miał na życie. Dobra, ale wiesz, wracając jeszcze do właśnie Art Rage'a, well, Book Rage'a, to było świetne, bo tak naprawdę oni robili ci bundle z książkami, za co łaska. Znaczy, wycofali się z tego modelu, bo jednak, wiesz, jednak nie do końca...
1: co łaska, to co łaska.
0: Znaczy, nie do końca się sprawdziło, ale rzeczywiście było tak, że miałeś tam przykład w takich bundlu progi cenowe i tam jak rzuciłeś więcej, no to jeszcze ekstra jakąś książkę dorzucali. Ale fajne było to, że to były... Przekrój literatury był ogromny. Było masę różniastych rzeczy. Także każdy znajdzie coś dla siebie, plus jeszcze za to co łaska, czyli tam z reguły w tym najniższym pakiecie, czyli od złotówki tam chyba do, nie wiem, 20 zł, to były z reguły 3 książki, później było więcej. I to było spoko. I to zrobiło robotę fajnie, bo gdzieś tam trochę, wiesz, rozkręciło czytelnictwo. Teraz oni działają jako generyczne wydawnictwo i na papierze i cyfrze. Wydają ciekawe książki i właśnie to są rzeczy, które... Ktoś inny by w Polsce nie wydał z prostego powodu, bo się nie zepnie, a no, bo trzeba będzie do tego dołożyć. Oni właśnie idą w książki ciekawe, także ja osobiście bardzo polecam.
1: My też polecamy, byliśmy od początku, jeżeli chodzi o Book Rage'a, polecaliśmy, mieliśmy w ogóle, że tak powiem, nawet chyba rozdawaliśmy chyba parę razy, nie?
0: Możliwe. Pakiety.
1: Więc jak najbardziej wspieramy takie inicjatywy. Ja to mnie strasznie bawi, bo właśnie bardzo dużym na początku, nie wiem czy pamiętasz Humble Bundle, jak się zaczynał na Humble Bumble, to co my z czasem też polecamy, zaczynało się właśnie też od takiego właśnie zbiórki i chyba na rakach, jak mnie pamięć nie myli. Właśnie na zasadzie zapłać tyle co łaska, ale nie mniej niż te $10. I dostaniesz pakiet gier. I tam naprawdę leciały, nadal lecą. Na przykład paczka teraz VR-owa też jest bardzo fajna. Jest na przykład Metro Awakening, nie? I cała paczka jest za 12 albo 20 euro. Ale tam masz 10 gier. Gry VR-owe są o wiele droższe, więc tak naprawdę Sunshine Arizona, tak, z zombiakami remake jest. Więc naprawdę nawet dwa tytuły już powodują, że ta cała paczka się zwraca, nie? Teraz też jest parę innych właśnie takich tych paczek, no, ale już są na przykład paczki książek, muzyki, podręczników. Mhm. Więc to fajnie też się rozrosło i wiesz, ja strasznie się cieszyłem, że na polskim podwórku się pojawiła jakaś alternatywa, jak nie, wiesz, przynajmniej książek. Ale wracając do tego, właśnie to było zabawne, że wiesz, dzięki temu, że to było w cyfrze, całą taką paczkę mogę sobie wrzucić od razu na właśnie na czytnik, na swojego e-booka i ciągnąć, tak? na wakacje właśnie. Tak jak my też robiliśmy, gdzieś jechaliśmy, czytnik, nie, cych, albo takie nawet bardzo w Polsce niepopularne, nie, no czytanie książek na telefonie. Jak to można w ogóle...
0: Ale to jest tylko medium, czy czytasz na Kindlu, na telefonie. Ja swego czasu używałem Palma. Starsi ludzie pamiętają, że kiedyś były właśnie PDA typu Palm. Znaczy Palm licencjonował swój system, a tych producentów było tego masa. I HPK, i IBM robił swojego WorkPada. I to było fajne, bo to miałeś wyświetlacz ciekłokrystaliczny, podświetlany folią EL, więc w nocy też można było czytać. Tego handspringa Visora, co ja miałem, to na dwóch paluszkach, to on chyba działał 2-3 miesiące. Był program do czytania książek, wrzucałeś książki i czytałeś. I to było przed erą...
1: Działało
0: przed erą czytników, bo jednak wygodniej na takim ekranie się czytało niż w komórce. I teraz zresztą inaczej. Apka Kindlowa nawet jest tak, że jak masz włączoną synchronizację na czytniku,
1: tak,
0: to robisz, czytasz książkę, odkładasz czytnik, bierzesz telefon i możesz czytać w tym miejscu, w którym skończyłeś. To jest genialne.
1: Dobra, ja mam do ciebie tak już wspominkowo podczas całej tej takiej historii, jeżeli chodzi o nerdy. Najgorszy film, jaki obejrzałeś, żeby polecić go w czasie nerdów, albo najgorsza gra?
0: Z grą to będzie ciężko, bo tak naprawdę to o grach szybko zapominam, ale film jakiś taki, który mnie wymęczył?
1: Tak, kompletnie.
0: To pewnie jakieś polskie kino.
1: Wiedziałem, że film... Oj, jest.
0: Kiedyś pamiętam, mówiłem o jakimś filmie, który przestałem w połowie oglądać, bo nie byłem w stanie wytrwać do końca. Tak, ale podejrzewam, że polskie kino, myślę, nie chcę tu też nikogo przypadkować, ale ja nie jestem targetem na przykład na polskie komedie romantyczne z Karolakiem, więc myślę, że jak ktoś chce sobie zrobić krzywdę, to żeby bolało, to...
1: A ja ci przypomnę, żeby było zabawniej, mieliśmy właśnie wejście prasowe. I chcę ci przypomnieć, że później przez kilka dni, to nie było tak, że to były ciche dni, to nie było tak, że byłeś na mnie wkurzony czy coś tam. To był pokaz filmu o Zenku Martyniuku.
0: O Jezu, pamiętam. Nie, wiesz co? Nie byliśmy. Tak, laurka dla Zenka, pamiętam, poszliśmy do kina. Ale to nie jest tak, że ja byłem zły.
1: Byłeś zmęczony.
0: Dochodziłem do siebie po tym filmie, ale wiesz co, z drugiej strony to...
1: Byłeś zmęczony.
0: Ten film nie był jakiś mega zły, po prostu był do konkretnej widowni fanów tego typu muzyki i luz. No wiesz, na przykład też zrobiono podobny film Laurkę o Freddie Mercurym i Queen.
1: Był bardzo dobry.
0: I bardzo dobry. Inaczej, bo my słuchamy tej muzyki, więc nam to pasowało. Podejrzewam, że nie wiem, jakiś fan disco polo, jakby przyszedł, to też wiesz... Po godzinie zerka na zegarek, a tam minęło 5 minut seansu dopiero. Też by go to wymęczyło, jeśli takiego typu muzyki nie słucha, nie lubi i tak dalej. Więc to też nie można tak, wiesz, ten film o Zenku Martyniuku, ja pamiętam, że wtedy jeszcze robiliśmy w ogóle sondę, to tak naprawdę to wy słuchacze nam zaserwowaliście ten ból. Tak. Natomiast tak, no obejrzeliśmy, poszliśmy, zrobiliśmy to, żebyście wy nie musieli. No i tak w ogóle, no to wiesz, no to nie był, jak biorąc pod uwagę na polskie realia, polskie kino, to nie był zły film.
1: Właśnie to, najgorsze jest to, że to nie był, jeżeli chodzi o kwestie właśnie montażowe, technologiczne, to był bardzo dobrze zrobiony film, tylko ja miałem wrażenie, że to jest takie, jak próbujesz sprzedać Passata i malujesz go na czarno, żeby go sprzedać jako Mercedesa. Nie umniejszając panu Zenkowi Martyniukowi, nie? Na przykład to wspominki lat 90., jak on zaczynał karierę, bardzo urocze, nie? Granie w remizie, w ogóle jakiś ten, bardzo było fajnie pokazane.
0: Ale też właśnie o to chodzi, że tak naprawdę zespołów, które zaczynały w Polsce w ten sposób, była masa tak naprawdę w Lęgarnię, jeśli chodzi o disco polo, to ile dobrze pamiętam, to właśnie Białystok i okolice, tam to jakoś zaczęło działać. Ludzie z Warszawy, ci, którzy zaczęli zakładać wytwórnię promującą tego typu muzykę, poczuli pieniądz. I wiesz, przeinwestowali. Kiedyś właśnie czytałem historię, jak to tam, wiesz, były jakieś studia, coś Blue Star, coś takiego. Oni tam się dzielili, zakładali konkurencyjne, to nawet jakieś, wiesz, podpalenia, różne takie, wiesz, trochę układy z mafią wchodziły w grę. Widocznie, chciałbym powiedzieć, ludzkość Polacy tego potrzebowali. No.
1: Polacy tego potrzebowali. My już tak nie wiem, czy do końca, ale właśnie to jest takie ten, co mi zapadło w pamięć strasznie. Zwłaszcza, że film się kończył tym, jak właśnie tam Zenek Martyniuk ma występ, nie wiem, czy to Sopot, czy jakiś ten, właśnie jest taki, jak we wszystkich muzycznych filmach amerykańskich, nie, że on po prostu wychodzi na scenę i to jest taki niby tak, jak jest teraz, nie? I tak pół sali kinowej wychodzi, ty już prawie wybiegasz, ja prawie leżę i kwiczę ze śmiechu, jak widząc, że ty już chcesz wychodzić kompletnie w tym momencie z sali, już to jest twój żenadometr już przekroczyło, już wywaliło poza drzwi, już po prostu chcesz ten wy. A jakieś tam osoby z tyłu tam wstają i zaczynają podrygiwać, nie? I to było zabawne, bo to było właśnie na fali, to było właśnie, nie jestem, czy to było właśnie po Queen, tak? Czy to było po biografii Queen? Ale wiem, że po którymś filmie biograficznym było pół roku, czy właśnie rok po tym. I wiesz, ta skala porównawcza, no nie możesz porównać,
0: ale
1: nie?
0: Też, ale warunki, ten film został zrobiony w Polsce, tamten tak, spędzony
1: i
0: dolarami.
1: Tak, więc. I oprócz tego właśnie tam cygańskie moce i w ogóle porywanie syna, który no nie jest najlepszą osobą i takie trochę wybielanie go na siłę, nie oszukujmy się, to jest trochę w inną stronę. Naprawdę z czegoś zrobiono coś, tak? No nie chcę, nie powiem, że z niczego, ale naprawdę ten film się nie był taki zły, tak? Ja pamiętam w swojej, że tak powiem, nie wiem, karierze, nie karierze, na przykład jestem, może nie powiem, że wielkim fanem, na przykład mnie strasznie intryguje, byliśmy przez wiele lat osobami, które mówiły o Postalu, nie? Mhm. O Postalu jako grze, która była brutalna, która przechodziła w karykaturę i tak. też nie do końca teraz wie, czym jest, bo tak od gry, która była nasycona
0: przemocą,
1: tak w zasadzie chciała być pastiżem i to tak dziwnie wyszło. Natomiast ja na przykład jestem wielkim fanem Postala filmowego Uwe Boyla, który robi najgorsze filmy świata i ta postać jest naprawdę niesamowita i ten film uważam, że jest jest kiepski, ale jest zabawny przy tym, tak? I to jest właśnie to, że to nie jest tak, na przykład my przestaliśmy też oceniać, tak? Przestaliśmy oceniać, mówiliśmy, 7 na 10, 8 na 10, ale w pewnym momencie zobacz, że mieliśmy tak, że przez rok czasu albo przez 2 lata, cokolwiek obejrzeliśmy, cokolwiek zgraliśmy, mówiliśmy zawsze, że jest 7 na 10. Mhm. Takim dosłownie, że wszystko jest mierne i wszystko i w pewnym momencie ja mówię, nie, mówmy o tym, dla kogo to jest, tak? No bo to tak. Lepiej jest, jest zawsze bezpiecznie. Bo
0: możemy ocenić ze swojej perspektywy, ale nam to nie zasmakuje, ale znajdzie się, że szafa.
1: Dokładnie.
0: To wiesz, będzie leżeć.
1: Czy musimy wchodzić w dyskusję w internecie z każdym i mówić, że coś jest złe, coś jest nie? Nie, to nie jest po prostu, nie jest dla mnie, nie jestem targetem. Wiesz, a z drugiej strony też nie można, wiesz, wdawać się w jakieś takie niepotrzebne dyskusje. Na przykład są teraz Arkradersi, tak? Mhm. Arkradersi stali się w tamtym roku takim trochę extraction shooterem, nie chcę powiedzieć, że definiującym branżę, ale poniekąd się, wiesz, udało, tak? Gra, usługa, która się udała i dużo osób gra. Arkradersy. Nie jest to gra kompletnie dla mnie. To jest, jeżeli miałbym już grać w Extraction Shootery, to bym grał w Tarkova, żeby się już kompletnie masochistycznie, wiesz, nienawidzić, ale to jest zupełnie inna sprawa, bo to jest Extraction Shooter jako gatunek i on mnie nie interesuje, tak? Ale ja od razu mówię, tak? To jest Extraction Shooter, to nie jest coś, co ja powinienem grać. Tak jak na przykład, nie wiem, czy pamiętasz lat 90, jak zaczęły powstawać na przykład PSX Extreme w Polsce, Neo Plus, o którym już mało kto pamięta, na zachodzie IGN, wszystkie inne te. Było tak, że miałeś dosłownie redakcję i w redakcji ludzie się specjalizowali w gatunkach.
0: Tak, żeby daleko, właśnie, bo mam rozgrzebaną w tej chwili na stole książkę jednego z redaktorów naczelnych CD Action i książka się nazywa Nie kupuj, nie chcesz to nie kupuj, jakoś tak, nie pamiętam w tej chwili. No dobrze, tak, ale Jerzy Poprawa opisuje tak
1: Smuggler?
0: Tak. Poniekąd biografia Smugglera właśnie, bo ci, co jeszcze nie wiedzą, tak, Jerzy Poprawa to jego alter ego to Smuggler. No i w CD Action też byli ludzie, którzy specjalizowali się w konkretnych grach. Mm-hmm. Był koleś, który grał w FPS-y, był koleś, który grał w przygodówki, w RTS-y i tak dalej, więc...
1: Zawsze była w każdej redakcji osoba, która była specjalistą od Final Fantasy, chcesz przypomnieć.
0: No.
1: Tak, była osoba od JRPG-ów i od Final Fantasy, zawsze była w każdej redakcji. Nie, naprawdę, możesz mnie cytować, ale tak zawsze była. Sorry.
0: Tak.
1: I taka osoba siedziała, sorry, że ci przerwę. I taka osoba, dwie osoby robiły w ciągu miesiąca dwie różne recenzje dwóch różnych FPS-ów, nie? Mhm. A ta osoba przez dwa miesiące siedziała
0: i cisnęła grę.
1: Cisnęła, bo 130-180 godzin na przykład, nie?
0: Tak, no dobra. Znaczy, wiesz co, z tym przechodzeniem gier to też czasami po łebkach plus. Weź pod uwagę to, że jeśli specjalizujesz się w jakimś gatunku, masz ograne tych gier dużo i dostajesz jakąś nową grę, to też jesteś w stanie, nie może po kilku pierwszych minutach, ale tam poobcować jeden, dwa dni i w miarę sensownie też wiedzieć, czego się spodziewać. No, natomiast jeśli chodzi właśnie, nie podoba się, to nie kupuj. Też polecam, świetna książka. Ja mniej więcej już tam ten dogrzebałem się do połowy, ale też właśnie Jerzy Poprawa opisuje najpierw trochę swoje dzieciństwo, komputery, wiesz. W ogóle on jest, kolekcjonuje kalkulatory, takie hobby ma.
1: Okej.
0: No. I tam opisuje, jak to właśnie, wiesz, na kalkulator zebrał, później się wymienił na jakiś lepszy, później, wiesz, wyszedł z wojska, żeby trochę dereagować, to od kumpla kupił ZX Spectrum, masę pieniędzy to kosztowało i wiesz, i po kolei, no po kolei.
1: Tak.
0: Więc na giełdzie, żeby było na giełdzie, no to stoisko stało już z wymienionym dzisiaj przez ciebie Adrianem Chmielarzem, bo to on, bo Jerzy Poprawa też jest z Wrocławia, więc na giełdzie w stołówce komputerowej handlowali ramię w ramię grami.
1: Patrz, jaki mały jest ten świat. Jeszcze byli ludzie z CDP-u, z Senegi, tak?
0: Ale to wszyscy przecież stali wtedy na giełdach i ktoś, kto umiał w komputery, to żeby dorobić, najłatwiej było po prostu sprzedawać gry i programy na giełdzie.
1: Oni stali tam, gdzie nie. A my staliśmy po drugiej stronie.
0: Tak, tak, przychodziliśmy kupić. Tak, także po kolei opisuję to później właśnie początki z Direction, to wszystko. Polecam, bo książka bardzo fajnie. Ja akurat wyklikałem przed sprzedaży z autografem Smugglera mam, więc w ogóle.
1: Ach, jest polecanka.
0: Po latach, tak, daje okejkę, jest naprawdę spoko, fajnie napisane, lekkim piórem, więc jeśli macie okazję, to polecam zanabyć, nie wiem, wypożyczyć w księgarni, znaczy tej bibliotece i robi robotę. No, dobra, to tyle jeśli chodzi o...
1: Dobra, kapitanie, mamy jeszcze chwilę czasu, jeszcze tak w przerwie, to powiem ci tego, jak tam frugo.
0: Dobre, powiedz co?
1: No.
0: Kiedyś chyba smakowało inaczej. Znaczy ja...
1: O Boże, wiedziałem, kiedyś to było i wiedziałem, ale nie, akurat się zgodzę, nawet mimo, że jest ze szkła.
0: Butelka jest mniejsza, bo tak jak już rozmawialiśmy przed audycją, kiedyś ta butelka była większa.
1: 330, tak.
0: Tak, teraz jest 300, kapsel.
1: No, klika, więc jest dobrze.
0: Poczekaj. Coś tam klika takie kiedyś, więc chyba jest okej.
1: Okay. No, tylko zobacz, ty dostałeś z logo kolorowym, które tak, ma być...
0: No takie było.
1: No takie było, ale zobacz, że na przykład jest też seria taka z czarno-białym logo i to są nowe, nie? Znaczy, nie piszą ci, że to są nowe, ale na przykład czarne frugo, nie ma domieszek tak dużo, tylko czarne frugo te nowe to jest na przykład napój wieloowocowy o smaku winogrona, czarnej porzeczki i aroni. I on się różni od tego. Tak. A zobacz, tu mam dwa zielone, nie? Stare, klasyczne zielone, to jest, uwaga, z przecieru, sok jabłkowy, kiwi, pola z pasiflora, lulo, nie? Nowe zielone, to jest tylko sok jabłkowy, pigwa i agrest. Zupełnie inny zestaw.
0: Dobrze. Ja byłem fanem zielonego i czarnego. Białe też jeszcze było spoko. Pamiętam, że później wprowadzili jeszcze różowe i niebieskie.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy pamiętasz te reklamy frugo, że zawsze jakoś tam było, że jakaś kobieta... Ja utkwiła mi w pamięci, że ta kobieta jakaś tak wyglądała jak, nie wiem, sprzątaczka, dyrektorka w jakimś zakładzie pracy. No, za moich czasów to nie było owoców, były tylko buraki. I wiesz, i ten koleś ze sprayem zamalowywał ją i wiesz, i frugo.
1: Tak, i zobacz, że to jest zabawne, że ta kampania reklamowa leciała na sentymencie, a, bo kiedyś to było, gimby nie pamięta. I zobacz, że teraz masz frugo i to jest dokładnie takie samo, że jest lecenie na sentymencie. Bo już przed audycją właśnie mówiliśmy o tym, że właśnie... Boże, gazetka, tak? Właśnie, że brawo. McDonald's wypuścił te brawo. Lidl też podobno ma to brawo. Nie wiem, ja walczę cały czas. Dobra, sobie w takim razie...
0: A czy pamiętasz to jeszcze w dobie, jak już jesteśmy przy frugo, w dobie gier i animacji robionych...
1: To masz też stare, klasyczne, zielone, zaporównasz sobie.
0: We Flashu. Masz.
1: Porównasz, czy jest takie same. Ja
0: jest chyba bardziej przeźroczyste niż kiedyś. No dobra, ale pamiętasz, jak kiedyś były popularne gry i animacje we Flashu? Była taka seria Ruchome obrazy Mariana D.S. Frugo. Ściema. To się nazywało.
1: O Jezu, to już jest prehistoria.
0: A to było fajne, jak on tam, wiesz, do tej matury się przygotowywały. Jak tam było, matura z matmy. Paskudna sprawa, kiedyś musiała się skończyć zabawa. Trochę pościemniał, kupa przywale. I dalej nie pamiętam.
1: Nie tak, że pamiętasz aż tak dużo, to jest naprawdę...
0: Tak, ale coś świetnego.
1: Klasyka nawet... polskiej reklamy.
0: Tak, ale to była reklama internetowa, bo, znaczy komputerowa, bo to tak naprawdę egzeki z ruchomymi obrazami Mariana D. To sobie ludzie na dyskietkach przekopiowywaliśmy. Ja teraz wrzucę w ogóle... O, zrobimy tak. To jest jeden odcinek. Też Marian do wojska w ogóle tam trafił w jednym odcinku. To cała seria była tego i to jest... Spróbuję znaleźć więcej, ale nie widzę w tej chwili. Tak czy inaczej polecam do obejrzenia, bo to robi robotę i to właśnie takie ten animacje proste i...
1: Znaczy wiesz, to jest zabawne, bo to były fajne czasy, jeżeli chodzi o, o marketing w Polsce się rozwijał, jeżeli chodzi o nowe media, wtedy nowe faktycznie. Mieliśmy... Co mieliśmy z takich marek, które wychodziły poza jakoś taki starodawną reklamę, taką fizyczną? Frugo, Heja, tak? To było na pewno.
0: O, tu są wszystkie do obejrzenia. Widzisz, ja
1: chciałem ci jeszcze kupić tego Cherry Coke, to, o którym mówiliśmy, że nie wchodzi, że to jest fake, po czym okazało się, że to faktycznie wchodzi i to nie jest fake. Tylko ktoś rzucił stare zdjęcia, a później się okazało, że jest. Ale też najlepsze jest to, że nie mogłem kupić Cherry Coke, bo nigdzie na Ursynowie nie było Cherry Coke, bo zeszła kompletnie. Z każdej żaby. Wszyscy wykupili, żeby właśnie zobaczyć. I to jest właśnie niesamowite. A wiem, co jeszcze było takim tym wyznacznikiem takiego nowego domu medialnego, takiej nowej reklamy. Żywiec. Prawie jak. Moja ulubiona w ogóle wiralowa kampania, gdzie były filmiki 240p, 360p, wrzucane w ogóle pierwsze przeróbki, jak jeszcze
0: ale
1: nie było YouTube'a.
0: Heja właśnie, jeśli chodzi o...
1: O, Heja robiła robotę, jeżeli chodzi o reklamy. Tak. Nawet ja kupiłem sobie starter Heja, bo tam minuty były bardzo tanie, ale też właśnie dałem się, że tak
0: i
1: powiem...
0: I chyba Heja do Hei też jakoś bardzo tanio mieli.
1: Oj, tak, bardzo tanio. Nie wiem, w pewnym momencie, teraz to zabrzmi niesamowicie, że SMS-y nawet były po 19 groszy, nie? Jezu, jesteśmy już tak starzy po prostu, że za SMS-y się płaciło.
0: Tak. Za każdego. Znaczy tak naprawdę o transmisji danych wtedy nikt nie myślał, to były SMS-y i wiesz, jak mega game changerem było, jak wprowadzono naliczenie sekundowe rozmów telefonicznych, że to dzwoniłeś i było rozliczane co do sekundy, a nie było tak, że dzwoniłeś, rozmawiałeś 15 sekund, a czerczowało za minutę, ale chyba nie bardzo.
1: O nie, te nowe zielone. O Jezu.
0: Aż tak źle?
1: Sok jabłkowy, pigwa i agres, ale powiem ci szczerze, jakby mi ktoś powiedział, że to jest jakiś ten, jakby był gęstszy i powiedział, że to jest smoothie, to bym uwierzył, bo tak trochę smakuje tym takim ogryzkiem. Nie będę obrzydliwy i nie będę ci dawał tego już. A, wiesz, że jest napis pod tym, pod skorkiem?
0: Tak? No? A to były kiedyś? Nie.
1: Nie,
0: to
1: nie co było. Ty? Ja tylko Tymbark miał napisy pod tym.
0: Tak. Co dla Frugo to nie jedno. No. Ja ale klik guzik.
1: A ja mam Frugo też.
0: Nie no, ale zmienili, bo kiedyś ja pamiętam na kapsule to było, że to jest guzik bezpieczeństwa. I było, że Frugo napój dopięty na ostatni guzik, a teraz zrobili klik guzik.
1: Wiem! W ogóle to nie jest, żeby nie było, to nie jest w ogóle reklama ani lokowanie produktu, nie? Jak coś jest dobre, to mówimy o tym, jak coś jest złe. Dlatego nie mamy też partnerów i współprac tak dużo.
0: Ale wiesz co?
1: Bo jest... mówimy jak jest i później ludzie nie za bardzo o
0: to dobrze
1: padają.
0: Jest kolejna rzecz. Też jakby ktoś przyszedł z walizką pieniędzy i powiedział, macie pieniądze, ale to by było takie, wiesz, jesteśmy akurat termin niezależne media w Polsce to źle się kojarzy.
1: Tak.
0: Natomiast tak, robimy tak jak chcemy na własnych zasadach.
1: Zobacz, właśnie tak patrzę na butelkę Frugo, jest ten zielony taki coś, nie? Nie?
0: To jest inne, to jest to nowe zielone, bo to jest to stare.
1: Tak, i co za szczęście, że, ale nie chodzi mi o tego, o tu będzie widać lepiej, zobacz, że masz maskotkę nową. Pamiętasz takiego?
0: Nie, smoka nie było, były tylko takie i w ogóle te rysunki na etykiecie były inne kiedyś.
1: Tak, o, kiedyś to było lepiej. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że zobacz, nie przypomina ci maskotka czegoś? Ja sobie przypomniałem o dobrych reklamach z lat 90. i 2000.
0: A nie wiem.
1: Danio, małego głoda. Bardzo mnie
0: ale
1: cieszy.
0: Ale przed małym głodem był ten dinozaur jeszcze taki
1: dawny. To już prehistoria, już to dosłownie prehistoria. Ale właśnie ja strasznie mi się nie podobało, że to jest tak. To jest jakby ktoś nie wiedział. Jak mamy marketing, mamy agencję, która robi dobrą robotę i później się okazuje, że nie wiem, że koszta czy coś, albo oni zrobili dobrą robotę i są więcej pieniędzy i przychodzi nowa agencja i oni muszą zrobić wszystko po nowemu, bo muszą się odciąć od tego, co było wcześniej. Muszą kompletnie nadać nowy ton i później się okazuje, że masz, ja co właśnie masz reklamę prawie jak, że I wiesz, i była właśnie ta reklama była rewelacyjna, bo pokazywała, że wszystko jest okej, że masz różne rodzaje piwa, ale żadne nie jest jak żywiec, nie? Żeby żywiec był jakiś rewelacyjnym teraz, ale to jest inna sprawa. Chociaż te pseudokraftowe są jeszcze okej. Natomiast zobacz, że później mieli rewelacyjną agencję, kampanię reklamową, o której też właśnie za tych co, jechałeś do gór, miałeś za tych co nad morzem, jechałeś nad morze, miałeś za tych co w górach, nie? I było super, to była super kampania. A później masz tego, wiesz, coraz bardziej, coraz tego i
0: o,
1: wiesz.
0: Widzisz, taki był oryginalny kapsel, teraz jest inny.
1: Nie różni się tak bardzo.
0: No napisy masz inne, widzisz, było, guzik bezpieczeństwa, nie?
1: A, okej, guzik bezpieczeństwa, faktycznie.
0: No, napój dopięty na ostatni guzik, a teraz widzisz,
1: nie, bo ktoś jeszcze by mógł pomyśleć sobie, że to jest jakieś bezpieczeństwo, jakieś inne.
0: No i masz, widzisz, o stare etykiety.
1: Dobra, jak jesteśmy przy takich nabojach, to mówiliśmy jeszcze o, chciałem powiedzieć doktorze Edgarze, doktor Wit, który
0: przetrwał. Mówienie o doktorze Edgarze w internecie różnie się kończy. Był kiedyś taki bloger Kominek, pewnie kojarzysz.
1: Nie.
0: Nie kojarzysz? To był jeden z tych takich ojców założycieli blogosfery, pisał.
1: A, okej, okay, dobra.
0: Pisał tak, jak teraz wszyscy coache ci od życia, związków i w ogóle piszą. I on kiedyś zrecenzował, zrobił sobie chyba jakiś kisiel budyń doktora Edgara, zjechał go okrutnie. No i doktor Edgar trochę się obraził, prawnicy też się obrazili i to tam nawet na sąd to się oparło, więc mówienie w internecie o doktorze Edgarze to tak, wiesz.
1: Okej, okay, dobra, rozumiem, nic nie mówiłem, dobrze, ale to w ogóle z dużymi markami jest taki duży problem. My na przykład też jest ten często tak, że mówimy czerwony market albo coś tam i to też jest tak, że no mówię, no Frugo raczej krzywdy nam nie zrobi, nie? Mhm. Mam taką nadzieję, jakby mi Frugo zrobiło krzywdę, to bym też głośno o tym mówił. Ja na przykład mówię, to nowe żółte, zielone, no, nowe czarne nie jest tak dobre jak stare czarne, ale ujdzie, znaczy, że tak powiem.
0: Wiesz co?
1: Ale tak. Nowe zielone to jest. Muszę aż
0: popić. Tak po prawdzie to wymaga, żeby być tak w pełni obiektywnym, to trzeba by było teraz wziąć nowe to czarne i stare czarne i porównać, tylko problem jest taki, że tamtego już nie mam.
1: Nie będzie.
0: Pamiętaj też, że pamięć ludzka jest zawodna i u nas gdzieś tam w pamięci nostalgicznie to Frugo smakowało lepiej niż teraz. I po latach czasami, tak jak w przypadku gier, wracasz do 8-bitowych, 16-bitowych gier, to jest tak, że w głowie one wyglądają lepiej niż w rzeczywistości i siadasz, zaczynasz grać i ojejku, ale drewno.
1: Tak, ale wiesz, kwestia jest też taka, że akurat w przypadku, no ja mam duży problem, bo akurat z tym się zgodzę i się nie zgadzam. Na przykład Frugo, które było na sokach naturalnych i, tak. No nie tylko na sokach naturalnych, no. Masz aromaty i inne rzeczy, no to, że masz naturalny aromat nie oznacza, to jest nadal aromat uzyskiwany drogą jednak chemiczną, tak?
0: Znaczy, może być pochodzenia naturalnego, ale też możesz mieć, nie wiem, czerwony, to możesz użyć jakiegoś soku, a możesz użyć też, jest jakiś chyba owad, którego też jest pozyskiwany.
1: Wszystkie w Europie barwniki czerwone są uzyskiwane z robali. Błagam, nie dawajmy sobie wmówić, że jest inaczej. A jak chcemy amerykański czerwony barwnik, to chcę przypomnieć, że na początku tego roku został w ogóle zbanowany, tak? Bo się okazało, że jest dosłownie jest rakotwórczy. W ogóle dużo rzeczy w Ameryce jest. Teraz właśnie jest mundial. O, no nie, tacy jesteśmy faceci, że nie oglądamy mundialu. Drużyna Holandii przywiozła ze sobą tonę jedzenia i sześciu kucharzy.
0: Tak.
1: Uwaga, najlepsze jest to, że wiesz, o co poszło? O pomarańcze. Poszło o pomarańcze, które są w ogóle przywożone do Stanów, chociaż w Stanach też się hoduje, nie wiem dlaczego.
0: Na południu.
1: Tak, są zielone i są spryskiwane substancją barwiącą, żeby one były w sklepie, żeby wyglądały, że są czerwone i są w tej takiej płukance, tak? Są płukane i one są maczane, nie wiem, w chlorze, nie w chlorze, jakiś taki, no czy wiesz, to zostaje na tych owocach, tak? To przenika przez skórę.
0: Ale żeby na niedaleko nie szukać, też na przykład pomidory przewożone z południa Europy do Polski.
1: Też są spryskiwane, tak.
0: To pakują kolesiowi na ciężarówkę zielone pomidory, robią pst, zamykają drzwi, ty jedziesz z Hiszpanii, czy tam, nie wiem.
1: Nie, no okej.
0: Okay.
1: No
0: przyjeżdżasz do Polski i te pomidory są czerwone.
1: Tak, banany
0: w środku
1: też,
0: drewniane.
1: Banany też zielone się wkłada i się.
0: Ale akurat wiesz co, z bananami zielonymi to jest taka sprawa, że mogłyby nie przeżyć tak długiej podróży.
1: Tak,
0: nie,
1: jak,
0: więc...
1: wiesz, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ale widzisz, to na przykład tak mało kto wie, że jabłka trzeba zawsze myć, bo jabłka są są woskowane, tak? Są pokryte woskiem naturalnym, to prawda akurat, i jest jest tak, że to jest kwestia bezpieczeństwa, tak? Chodzi o szkodniki, chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie, ale też żeby podczas uszkodzeń, tak, jak one się tam obijają o siebie, żeby aż tak bardzo nie gniły. Ale widzisz, to jest to. A wiesz, drużyna holenderska właśnie mówi, no nie, no wiesz, warzywa, owocki, wszystkie inne rzeczy dostaniemy fajnie, ale dalej będziemy z tego gotować, nie? Przywozimy ze sobą.
0: Znaczy, ale...
1: Jeszcze chodziło o ryby jeszcze i parę innych.
0: Ryby, ale wiesz...
1: Pomarańcze podobno już były takim Rubikonem, którego się pokłócili.
0: Ale weź pod uwagę to, że Amerykanie uwielbiają syrop kukurydziany albo glukozowo-fruktozowy dodawać do wszystkiego. Słodzą nawet chleb, więc...
1: Nie, to nie jest tak, że uwielbiają. To jest tak, że firmy uwielbiają. Bo się człowiek uzależnia od cukru. Zobacz, ile mamy tutaj cukru. I zobacz, ja zjadłem jeden kawałek tej mojej ulubionej kiedyś galaretki, która jest tą... Amarena. Macarena.
0: Amarena to...
1: Nie, przypomniałem się, bo wczoraj właśnie tu tłumaczyliśmy, czym jest Amarena i w ogóle skąd się wzięła. I zobacz, jeden kawałek tej makareny wziąłem, zjadłem. Wiesz, jest cukier, galaretka posypana cukrem, cukrze i w ogóle z warstwą cukru. W ogóle bardziej wolę draże korsarze, które... Fajny jest balans, powiem ci. Kokos, czekolada. Z białą czekoladą. W ogóle jak znajdę gdzieś draże inne, to też kupimy, przetestujemy.
0: Draże jest sprytniejsze.
1: No, a chyba wiedział, musiał żółte draże wspomnieć. Dobra. Dostaniesz, o Jezu, nie dostaniesz. Nie dostaniesz czekoladki niemieckiej, bo ona się tak jak kiedyś. Też, zobacz.
0: No już płynie, widzę.
1: No. O sobie studenci do lodówki schowałem.
0: Dobrze, o czym to my? Tak, powoli tak ku zachodowi.
1: Powoli musimy dopłynąć. Tak,
0: no tak, ale widzisz, było frugo, był w telewizji też inne rzeczy były puszczane, jakoś nie wiem, czy ciekawsze, czy wiesz, miałeś MacGyvera, inne jakieś seriale.
1: Dobra, to jeszcze, żeby było zabawniej, na ostatni ten, jak mamy wspominkową audycję. Co byś chciał, żeby każdy, kto słucha tej audycji, o czym pewnie mówiłeś wielokrotnie, żeby każdy zagrał.
0: Ojejku, no to na pewno Planescape Torment i Disco Elysium.
1: Tutaj jestem w szoku, Disco Elysium wjechałem.
0: Nie, pokochałem tą grę, ona jest świetna. Pomimo tego, że historia kopie w głowie niesamowicie, ale Disco Elysium zresztą pewnie znajdziecie na Google, znowu jest na promocji, bo ta gierka normalnie kosztuje trochę powyżej tam 150-160 zł, ale zobaczmy. Ciekawości aż tak, mamy tutaj Summer Sale w ogóle na Gogu, jak już tak polecamy. Herowski oczywiście za piątaka, więc jeśli ktoś jeszcze nie przytulił, to jest okazja. No i Disco Elysium, wersja The Final Cut, przeceniona jest z... to poczekaj, bo mi się dolary włączyły. A nie, dobrze, złotówki teraz. Jest przecenione ze 119 na 30 ziko Standard Edition. Jak chcemy tą bardziej wykokszoną z soundtrackiem, tam masą różnych rzeczy, no to ona kosztuje 48. A jeszcze jest wersja, to jest jakaś paczka innych gier jeszcze. Natomiast tak, jest standard i bundle, w bundlu kosztuje 48, jest przecenione na 75%. Czyli tak czy inaczej się opłaca, a to jest gra... no świetna, no fajnie zrobiona, no.
1: Dobra, okej. To ja jeszcze od siebie dorzucę. I to jest zabawne, bo jest takie, ty się nie zastanawiasz, od razu powiedziałeś, co każdy powinien zagrać. To ja mam dość ciekawy ten, bo gra, która odbiła, że tak powiem, się chyba mi najbardziej w głowie, uważam, że historia jest rewelacyjna. To jest właśnie duży problem, bo to jest zwykły FPS, którego już nie można kupić, bo licencja się skończyła i wyleciało w ogóle ta gra ze sklepu, czyli Spec Ops The Line. Jak nie masz wersji pudełkowej, możesz jeszcze na jakichś stronach z kodami kupić kod cyfrowej dystrybucji, kupić na przykład na Steama, ale też w ogóle ze Steama też wypadła gra, bo tam niby teoretycznie oficjalnie chodzi o licencję na muzykę, że się skończyła, a nieoficjalnie to jest gra, która mówi naprawdę o ciężkich... może nawet nie w decyzjach moralnych, ale właśnie o żołnierzach armii amerykańskiej, którzy zostali wysłani do Dubaju. Dubaj został zmieciony z powierzchni ziemi przez katastrofalne burze piaskowe. No i całość jest inspirowana jądrem ciemności, wielokrotnie mówiłem podczas nerdów. Uważam, że to jest gra, która naprawdę pokazuje, udaje zwykłego takiego shootera. Wtedy właśnie inspirowanego Gears of War, czyli chowanie się za wszystkimi w ogóle przeszkodami, wychylanie się i tak dalej, i tak dalej. Ale historia jest rewelacyjnie napisana. Ale tak jak ty mówisz właśnie Disco Elysium, to ja uważam, że grą, w którą każdy powinien zagrać, jest Minecraft.
0: Tak, Minecrafta też, ale jak już jesteśmy przy takich tytułach, które zmuszałem do kupienia i właśnie jakoś tam, wiesz, zostawiałem ślad, no to Disco Elysium, ale też właśnie The Walking Dead. Gra, koniec końców i tak wszystkie wybory prowadzą do jednego, to jest tylko złudzenie wyboru, ale gra właśnie to jak, znaczy wiesz, tu bardziej chodzi o ten aspekt
1: moralny
0: tego, tych wyborów, więc polecam każdemu zagrać.
1: No mi się podoba, że na przykład taki Dispatch pokazał, że cały ten gatunek jeszcze nie zginął. W tym tygodniu pisałem w ogóle na przykład, no trochę przykro, ale z drugiej strony też nie mając co się dziwić, 7 lat na wydanie jednej gry to też jest trochę za dużo. Quantic Dream, nie? Mhm. Boże, Quantic Dream, który wydał m.in. Heavy Rain. Tam jeszcze parę innych tytułów. No każda ich gra była sukcesem do ostatniego tytułu, który nie był przygodówką z ich, że tak powiem, repertuaru, już nie był taki duży sukces. Teraz będą zwalniać 100 osób i wiesz, i całe szczęście, że jest taki Dispatch, który pokazuje, że można robić takie gry narracyjne, przygodowe. Tylko właśnie, co dalej, nie? Co dalej branżo? Mamy 400 odcinków nerdów. I zobacz, że zaczynają.
0: Ciągle te same problemy.
1: Są nowe, ale wiesz, no właśnie nie. Właśnie zobacz, że to jest niesamowite. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy nerdy? Zaczynaliśmy nerdy od, musimy, że tak powiem, walczyć o to, żeby gaming był potraktowany poważnie, żeby to było hobby, które nie będziesz się wstydził go, żeby ludzie to normalnie akceptowali. To się udało, a w międzyczasie.
0: W międzyczasie ci ludzie, którzy ramię w ramię z nami stali, teraz sami robią gry i dla części...
1: No już nawet, ja bym powiedział dalej, większość tych osób już nie robi, znaczy duża z ich części już nie robi gier.
0: Trochę tak, trochę nie. No ja też przestałem robić gry, zająłem się innymi rzeczami. No ale to jest temat na inną dyskusję, natomiast tak, rzeczywiście to było tak, że zaczynaliśmy właśnie, widzisz, game jamy, później coś tam, praca. Poważna praca dla ludzi, robienie gier. Część została, bo im to pasuje, część jednak spróbowała i poszła robić coś innego. No wiesz, różne pobudki kierowały ludźmi. No ale tak, ale gry gdzieś tam i wiesz, przez wielkie turnieje online'owe, przez to wszystko gdzieś dotarła do świadomości ludzkiej. Oczywiście sponsorzy zobaczyli, że to fajnie można monetyzować.
1: Money.
0: Tak, ale no gry, myślę, że gry tak, to co, kolejne animu, tak? Gdzieś tam ten, na sztandary i...
1: Myślę, że to będzie coraz bardziej, że tak powiem, też element, już teraz Crunchyroll oficjalnie w języku polskim, mhm. A ADN też jest oficjalnie w Polsce, są już dwie platformy, więc...
0: Ale wiesz, nawet
1: Netflixy,
0: inne generyczne streamingi też gdzieś tam przemycają z różnym skutkiem, właśnie co mówiłem ostatnio o Neon Genesis Evangelion, że to tak...
1: Tak,
0: wrzucili te kinowe wersje i to...
1: Powiem tak, ja chcę tylko przypomnieć, że tak jak rozmawiałem, nie wiem, czy ktoś się jeszcze kojarzy, Jatta Janek, nie? Założyciel, ten Jan Goodwood, założyciel Jatta.pl i właśnie innych tych studii JG. Pamiętam, jak z nimi rozmawiałem dosłownie, to był 2012 rok, mm-hmm. że branża anime w Polsce, w sensie nie sama branża, w sensie wydawnictwo, studia, bo tego nie mamy, tylko ilość osób, odbiorców była wyceniana wtedy na 35-38 tysięcy osób. Czyli że możesz trafić do 35 tysięcy osób, tak? Które są fanami faktycznie tego medium. Teraz nie ma oficjalnych badań, ale niektórzy są w stanie, że tak powiem, się domyślają, że mówimy o 10-krotności tego. Że mówimy o 350 tysięcy ludzi.
0: Ale wiesz, mówisz tu, mamy też na przykład takie wydawnictwa jak Waneko i one sobie radzą od wielu, wielu lat.
1: Nie, wiesz co, akurat o tym to bym chętnie zrobił, wiesz, robiliśmy przez krótki czas, robiliśmy, wiesz, Ahokas, nie, który był skierowany stricte więc to jest... I widzisz, i problem polegał na tym, że też jest brak czasu z mojej strony i nie tylko, ale też target, tak? Czyli zbyt mała ilość osób, do której, na przykład wiesz, jeżeli chodzi zobacz, o gamingowe, nie? To też taki w ramach ten, zobacz, przez nasze 400 odcinków mieliśmy taki, ja bym powiedział, trochę wesoły beef z podcastem, który, wiesz, spotkaliśmy się, gadaliśmy, oni mieli na poziomie ten podcast, nie? Oni wydawali co tydzień albo co dwa tygodnie, mieli więcej słuchaczy, fajne rzeczy robili, gości zapraszali, my rąbaliśmy dalej. Zobacz, podcastu nie ma, nie? Jest rozgrywka, która, wiesz, my się śmieliśmy, że mamy najdłuższy. No już nie jesteśmy najdłuższym podcastem w Polsce. Oni niestety, ale mają większą ekipę, oni robią dobrą robotę, nie powiem, że lepiej, ale dobrze, robią lepiej. I my robiliśmy cały czas swoje. I my robimy cały czas swoje, ale też problem polega na tym, że gry jednak są w mainstreamie. Są słuchacze, tak. Są ludzie, którzy nawet jak ktoś przestanie nas słuchać, bo ja walnę jakąś głupotę, a coś powiem, się ze mną nie zgodzi, to przyjdzie kolejna osoba, nie? Jeżeli chodzi o mangę i anime, to nie chcę powiedzieć, że ludzie dorastają, tylko trochę wyrastają. Żyją z tym medium, ale w zasadzie żyją jakby w tym swoim, wiesz... Nie ma takich, powoli się dopiero teraz pojawiają osoby, które są w stanie, wiesz, poprzez social media, TikTok i inne rzeczy, wiesz, robić na przykład recenzje, tak? Dopiero ostatnio na przykład, wiesz, zaczęło się pojawiać, teraz jest kwestia adaptacji mangi Mona Lisa, już nie pamiętam, kto ma pełny tytuł, ale manga, która wyszła 15 czy 16 lat temu, wzbudza teraz kontrowersję, bo... Bardzo bym powiedział, jak na tamte czasy, czyli te 15-20 lat temu, historia jest progressive, bo jest o bohaterce w świecie, w którym jak kończysz 15 lat, to wybierasz swoją płeć. Mm-hmm. No i to teraz dostanie adaptację, nie? No i oczywiście burza w szklance wody się zaczęła, tak. Tylko że to nie jest nic nowego, nie? To wyszło 15 lat temu i to już jest skończony temat i teraz zostanie zaadaptowany.
0: No ale wiesz, teraz będzie można to nagrzać i wiesz, chłopak do bicia będzie.
1: No wiem. Dobra, kończąc jeszcze, ostatnie pytanie, mój kapitan. Kapitanie. Mm. Nie chcę powiedzieć, czego najbardziej żałujesz w ciągu ostatnich 400 odcinków, ale to, o czym się myliłeś. Ja powiem od razu, że ja na przykład myliłem się, ale też nie do końca jestem w stanie dać odpowiedź, w którą stronę to powinno pójść. Myliłem się, bo cały czas mówiłem, że branża powinna rzucić robienie silników własnych. Mm-hmm. I doszliśmy do momentu duopolu, gdzie większość gier jest wydawane na Epiku i na Unrealu.
0: Na Unreal albo Unity, tak.
1: Unreal Unity. I powiem ci, że ubolewam, bo ja wtedy, kiedy ja to mówiłem, że branża powinna porzucić, to były czasy, kiedy mieliśmy CD, który robił od zera swój silnik, mieliśmy Dying Light, mhm. Mieliśmy polskie studia, które rąbały na przykład Snipera. Wszyscy robili własne jakieś tam, Sniper jest na tym.
0: Crytek był bardzo modyfikowany, prawie tak, jak nowy.
1: Bardzo dużo pieniędzy i czasu poświęcali na robienie swoich albo pseudo swoich rozwiązań, ale to były złote czasy, Unreal 3, 3,5. Teraz czekamy na Unreal 6 i to, co jest z Unrealem 5, to jest masakra. Doprowadziliśmy do tego, a w zasadzie nie my, tylko branża, że mamy dwa silniki, które robią co chcą i robią to wszystko źle. A przynajmniej nie robią aż tak dobrze jak kiedyś.
0: Ale wiesz, nikt nie broni robić własny silnik. Jeśli masz ludzi, pieniądze i czas, czyli też pieniądze.
1: A nie można wydać gry na Unreal 3,5 tak jak kiedyś? Na przestarzałe?
0: Ale wiesz co, problem jest wsparcie dla nowoczesnych platform. O ile tam z PC-tem, to myślę, że jakoś ogarniesz, natomiast konsolę to byś musiał siedzieć i rzeźbić.
1: Tak. No to znowu własne rozwiązanie, właśnie to jest to.
0: Dużo więc, samemu.
1: Więc to jest to. Jestem w stanie dać odpowiedzi, ale to jest to. Mówiłem, żeby wszyscy przerzucili własne silniki, a teraz w zasadzie się okazało, że no niestety.
0: Wszyscy przerzucili własne silniki.
1: Tak.
0: No. Dobra, dla mnie pamiętam taką chyba największą, może nie wtopą, ale jak historia potrafi się zamieścić. Pamiętasz, jak jeszcze w Radiu Praga, jak narzekaliśmy na Nintendo Switcha pierwszego. Że co to jest, co to za konsola, w ogóle to się nie przyjdzie na rynku. A weź Nintendo, schowaj się, zrób kolejnego Game Boya.
1: Tak.
0: Ej, ale chciałbym tylko same takie pomyłki.
1: Tak, to było właśnie, wiesz, nie jest źle, tak? My jesteśmy, że tak powiem, w dobrym miejscu, nie powiem, że w lepszym, ale jesteśmy w dobrym miejscu. Problem jest taki, ja sobie życzę na następne 400 nerdów, żebyśmy w ogóle dojechali do tych następnych 400 nerdów, ale żeby faktycznie ludzie też się trochę zaczęli czytać i szukać, jak się robi te gry wideo. A od branży gier, żeby też zaczęli rozmawiać z graczami. Bo cały czas ten pomysł jest potrzebny. Mhm. Brakuje go. Według mnie
0: to jest potrzebne
1: są
0: mediacje, bo wiesz, branża ciągnie w swoją stronę, gracze by chcieli w swoją. I też jak dasz im palec, to upierdzielą rękę. No to jednak trzeba zachować taki złoty środek, bo wiesz, gracze graczami, część rzeczywiście to rzeczy, które mówią, ma sens. Część to jest po prostu roszczeniowe.
1: Lecimy na świetnie.
0: Roszczeniowe krzyczenie i tupanie nogą, więc tak naprawdę wiesz, gdzie branża też czasami, bo my robimy gry, jesteśmy game dev i wiesz, nos zadarty wysoko. Także trochę bardziej takiego ludzkiego spojrzenia i no, tak. Żeby było fajnie.
1: Słuchaj, ja na sam koniec powiem tak. Kto z nami dojechał do tej 400 audycji, bardzo dziękuję. Kto chce zostać na dłużej, też bardzo dziękuję. W ramach tego, co było kiedyś, mieliśmy taką fajną tradycję te 10 lat temu, że podczas audycji mówiliśmy, było jakieś pytanie i trzeba było zadzwonić do studia. To się nie kończyło dobrze. Radio Praga miało normalnie fizyczne
0: linie telefoniczne.
1: Linie telefoniczne. To, co się działo. Chciałbym czasami wrócić do tego czasu, natomiast wiem, że to by momentami teraz...
0: Ale wiesz, że możemy sobie uruchomić taki...
1: Wiem, ale to już jest Green Gecko na tym, nie wiem, czy widziałeś, gościu właśnie, ludzie do niego dzwonią i to jest tak jak kiedyś właśnie infolinia i taka, wiesz, wsparcie trochę. Więc tak, pierwsze 3-4 osoby, które napiszą do nas na Messengerze po tej audycji, czy tam nawet ten i odpowie na pytanie, albo nawet nie musicie odpowiadać na pytanie, po prostu napiszcie, które frugo było waszym ulubionym, no to te pierwsze 4 osoby, które napiszą do nas na Messengerze, dostaną kodzik na grę. Nie, no frugo nie będę wysyłał, to już jest duży problem, żeby wysłać frugo ze szkle, to w ogóle. Mamy gry programy MP3.
0: Tak, gry programy użyte dla ciebie.
1: Tak, mamy na przykład, mamy całą listę kodów, o których mówiliśmy, że są złe. Ja nie będę ukrywał, że akurat nie mam z tym. No ale mamy naprawdę pozycję 26 gier, możemy się jak najbardziej dogadać. Ja na przykład jest na przykład Sniper Ghost Warrior, o którym mówiliśmy, dwójeczka, nie? Tak. Jeżeli ktoś nie ogrywał. Nie wiem, klasyka, o której też dużo mówiliśmy, Killing Floor 2, żeby numerkiem 2 dużo rzeczy. Rising Stone 2 Vietnam, też polecam. Albo na przykład Steam World Build. Nie wiem, czy taka była gra z kopaniem, taka steampunkowa. No to oni zrobili teraz takiego fajnego parę lat temu, takiego RTS-a. Wybudujesz cały miasteczko. Więc mamy sporo tytułów, więc wystarczy, że po prostu napiszecie do nas, jakie było wasze ulubione frugo na Messengerze. Pierwsze te 4-5 osób, zobaczę, jaki będę miał humor, jak to odbierzemy, to dostaną po prostu na...
0: Nagrody uznaniowe, tak?
1: No tak, tak, nie ma regulaminu, wszystko jest na słowo honoru, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Także kapitanie, mój kapitanie, dzisiaj mówiliśmy o...
0: Dzisiaj mówiliśmy, tak, wspominki, nostalgia, frugo. Jak było, jakie były początki? Ja myślę, że to i tak do tematu jeszcze wrócimy.
1: Tak, mieliśmy pomysł i ten pomysł zrealizujemy w tego.
0: Tylko wiesz, jak przedsięwzięcie ma dużo ludzi, tak, to trudno czasami zebrać wszystkich w jednym miejscu, tak, ale to też uczynimy.
1: Komisje się zmieniają, a pan cały czas w komisjach, nie? To ja mam inaczej, ja mam tą scenę właśnie z tym, jak Frank Maurer siedzi właśnie z tym papierosem, jest takie... Do samego końca,
0: mojego
1: lipie. No to jest
0: dobrze,
1: właśnie tak.
0: Tak, także dzisiaj nostalgicznie, frugo, ruchom draże, ogólnie słodycze, niesłodycze, gry, początki nerdów, co warto, czego nie warto i tak. No i do usłyszenia, jak dobrze pójdzie, to za tydzień już.
1: Tak, tak, w regularnym czasie.
0: Tak, a żegnałem się z wami
1: Gorki
0: oraz kapitan. Do usłyszenia już niebawem.

lepiej, nie mów mi nikomu o tym, jak szorujesz.

0: Ta okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

happens every night. Present company, excluded every time.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Episode. I'm out.

Minęła godzina 17.30, to klasycznie czas na rapozę. Moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? Pogadamy sobie przede wszystkim na temat zjawiska powszechnego od, no powiedzmy, niedużej ilości lat, bo 3-4. Mianowicie mam na myśli matcha rap. Nie chodzi o picie maczy ani o styl życia z tym związany, aczkolwiek o samą muzykę, która jest bardziej, powiedzmy, taka spokojna, wakacyjna, relaksująca i tak dalej. Pogadamy sobie o takich zespołach jak Nautofon, BSK czy artyście Hubert Kropka, który w ostatnich miesiącach mocno zamieszał w polskim hip-hopie, mówiąc kolokwialnie. I myślę, że dużo, dużo więcej. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Przesłuchamy, wymienimy się opiniami. I myślę, że możemy przejść do pierwszego utworu. Ale zanim pierwszy utwór, to jeszcze dzisiejszy pytajnik zabawa będzie się odnosił do zespołu BSK. Mianowicie będzie to pytanie o pochodzenie. Z której części Wrocławia pochodzi? Bo chodzi o miasto Wrocław. Na południe Polski, bardzo piękne miasto. Nad rzeką, można dużo miejsc zwiedzić, ciekawych dzielnic i tak dalej. Ale cóż to jest za pytanie? Przede wszystkim jest to pytanie odnoszące się do dzielnic, z której pochodzi ten duet, bo to jest duet, już zaspoileruję na początek. I są trzy odpowiedzi. Biskupin, Śródmieście czy Nadwiśle? A o tym powiemy na sam koniec audycji, jak zwykle. Ja nazywam się Ignacy Kozak, realizuje nas niezastąpiony Maciej Dyba. Niestety dzisiaj w nieco okrojonym składzie, aczkolwiek możemy przejść do pierwszego utworu, jakim jest W drodze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Witam raz jeszcze po krótkiej przerwie technicznej, moi drodzy. Wracamy zatem do tematu
1: naszej dzisiejszej audycji.
0: Czyli mianowicie rozmawiamy dzisiaj sobie o match rapie. Czym jest w zasadzie cały ten match rap, to już na wstępie powiedziałem. My chwilę temu mieliśmy okazję przesłuchać jednego z przykładów tegoż stylu muzycznego. W zasadzie dosyć młodego, z tego powodu, iż nie jest on jakiś stary, ale jest w miarę nowoczesny. I widzicie, odnosi się do głównie takich spokojniejszych brzmień. Takich brzmień bardziej, powiedzmy, wakacyjnych, z racji, że teraz zaczęło się lato. Wiele osób już ma wolno od uczelni, którzy jeszcze wciąż walczą, bądź w szkołach podstawowych, średnich. Jest wiele, dużo wolnego czasu już, bądź szkoła się kończy i zaczynają się wakacje. I odnosi się to głównie do tego, aby spędzić dobrze czas, odpocząć, zrelaksować się w trakcie wolnego czasu, a nie musieć tylko myśleć cały czas o pracy, czy o innego typu obowiązkach. Duet BSK wywodzi się, jak już wcześniej wspomniałem, z Wrocławia. Są oni dość młodą grupą z tego powodu, że wcześniej działali jako BSK 206 z BSK w takim składzie, który nie był mocno popularny, nie był bardziej, powiedzmy, rozpoznawalny. Działali oni we wrocławskim undergroundzie, bo jedną z wielu postaci, która była, powiedzmy, gdzieś tam konkurująca do nich, była grupa. Był artysta z Dechuosa, który przebił się na szersze wody, bardziej do mainstreamowej muzyki, wydał świetny album, niestety słuch po nim teraz zaginął, ale myślę, że warto poznać jego twórczość, jego działanie, bo również jest to ciekawy twór muzyczny. Muzyka nieco bardziej agresywniejsza, uliczna, lecz wciąż ciekawsza. Zanim przejdziemy do kolejnego artysty, chciałbym jeszcze przysłać jednego utworu od grup BSK, mianowicie będzie to utwór Uncut Gems, wydany jakiś czas temu, gdzie warto dodać, że tego typu muzyka też łączy w sobie gatunki takie jak UK Garage, House, czyli bardziej też takie klubowe lekko, ale wciąż pozostaje w tym takim spokojnym klimacie, bo jak wszyscy wiemy, zapewne z grupą BSK, nawet jeżeli nie słuchacie tego typu muzyki, mieliście styczność się gdzieś, mieliście pewnie możliwość gdzieś spotkać się, złapać w internecie, nawet słuchając jednego typu muzyki, i łączyło nie w zasadzie też trochę lat 2000, wiele gatunków w sobie. Mimo wszystko ma być to w takim spokojnym, wakacyjnym, letnim klimacie, który właśnie wam reprezentujemy na antenie. W tym momencie Uncut Gems BSK z epki krótkiego albumu, konceptualnego albumu Hey OKEP, poproszę.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

BSK w utworze z Hubertem Kropką pod tytułem Kadr. Moi drodzy, mimo że ten utwór ma już dwa lata, ponad dwa lata, to wciąż jest idealnym przykładem matchrapu, którego dzisiaj omawiamy. I teraz jedno pytanie. Moment, momencik, sekundkę.

Tak, moi drodzy, wciąż jest to idealny przykład Matcha Rapu, który omawiamy. I teraz tłumaczę, skąd w ogóle wzięła się sama nazwa Matcha Rap. Jak wszyscy wiemy, od kilku lat w Polsce, jak i na świecie, popularne jest pijanie albo chodzenie do kawiarni zamiast na kawę, herbatę, to na matcha. Matcha jest to rodzaj herbaty, robionej w zasadzie z mlekiem bądź innymi dodatkami takimi jak cukier i tak dalej, łączone jest w taki sposób, aby również pobudzać organizm do działania. Jest to na pewno jeden z rodzajów kofeinowych napojów pobudzających do działania. W Polsce bardzo popularny z tego powodu, iż wszyscy wiemy, większość popularnych rzeczy, większość modnych rzeczy przychodzi w zasadzie regularnie z zagranicy, więc myślę, że kraje zachodnie, tudzież Stany Zjednoczone miały ogromny wpływ na rozwój tego typu napoju. I cóż miałbym więcej powiedzieć? Jest na pewno ciekawy, samemu testowałem i stąd głównie nazwa. I sama nazwa tego rapu miała odnosić się do takiego spokojnego, powiedzmy, bez stresu życia, do własnego balansu życiowego, tak? By nie mówić tutaj o pracy work-life balance, takiego utrzymania balansu życiowego oraz w pracy i wielu innych aspektach, aby się nie przemęczać, aby nie być zbyt zmęczonym, tak? Aby nie musieć się stresować zbytnio i tego typu, taka jest geneza głównie tego rapu. Powstałego w 23 bądź 24 roku, na przełomie tych dwóch lat i na pewno wielu artystów, którzy dzisiaj prezentują te utwory, są ciekawe. Kolejnym artystą, do którego przejdziemy, będzie natomiast Hubert Kropka. Bardzo znany z tego powodu, że wydał on bardzo dużo świetnych utworów, przede wszystkim wyprzedał całą trasę Kolorowe Domy Tour. Jest on głównie kojarzony z tego typu muzyką, z tego powodu, że jego muzyka jest właśnie bardziej taka spokojniejsza,

było bardzo mała ilość publiki, tak? Wtedy już powiedzmy było parę osób, trochę osób o nim już słyszało, był lekko rozpoznawalny, ale nie aż tak. Rok później ogromne tłumy na koncercie na kempingu Chałupy 6. 3 lata później, czyli w 25 roku, bo ja mówię o 22 roku, tak? Gdzieś tam później, jego muzyka była o wiele, wiele bardziej już była rozpoznawalna do tego stopnia, że w samej miejscowości były tak, był ogromny tłum ludzi pod sceną, bo zakładam z 3,5 tysiąca osób, bardzo dużo. Cały Cypel był zajęty, bardzo dużo osób. Wydał on ostatnio ciekawy utwór Zielona Noc, który naprawdę jest idealnym odwzorowaniem takiej właśnie spokojnej, wakacyjnej melancholii, która przychodzi w nas i odpoczynku, który czeka nas na wakacje. Poproszę o utwór Zielona Noc, a więcej opinii o tym utworze porozmawiamy zaraz.

Hi. Hi. Okej, hej. Spadam gdzieś na chwilę, bo mogę. Robię ruchy dla ciekawszej fabuły trochę. Jutro będę w innym regionie. Tata ze mnie dumny, wiem, że musi być dobrze. Wszędzie, gdzie nie pójdę, mam otwartą głowę. Wszędzie, gdzie nie pojedziemy, to zagramy koncert. Jeśli będzie trzeba, no to zajebiemy nockę. Ona odpala playlistę, ja odpalam foreplay. Jak nie reaguję, to się trochę zapatrzyłem. Jak nie odpowiadam, to się trochę zamyśliłem. Ale to nie z mojej winy. Lecę zagrać festiwal do Kato, potem do ciebie na chatę. Mam zajęty cały długi weekend. Wlazłem tu, gdzie stoję w brudnych butach. Muszę se potańczyć, czuję w nogach. Może się złapiemy na chałupach. Tylko uważaj, jak przechodzisz na torach.

0: Hej, może twoje włosy pachną tak jak świeże pranie. Tego nie wiem, dziś cię raczej nie zobaczę. Jestem w międzyhotelowej trasie. Jestem w gazie, wszędzie tam gdzie stoję, to pokoje bujają się razem z basem. Apex Twin na słuchawie.
1: Co?
0: Apex Twin na słuchawie. Bucket hat cały czas chroni moją banię. Wczoraj śniadanie na chacie, jutro w Amsterdamie. Chcę zobaczyć tyle miejsc, ile będę w stanie. Chcę zobaczyć tyle ciebie, ile będzie dane. Robię to co zawsze, tylko trochę dalej. Jak nalewasz Marcelowi, no to mi też nalej. Znowu zmieniam adres, nie przestawaj patrzeć. To co chciałem robić, zaczęło wychodzić ładnie. Nie wiem czy to serio, czy tylko mi się wydaje. Wizje, które mam, które skądś tam otrzymałem. To są wizuale. To są wizuale.

0: To był utwór Wizuale od Huberta Kropki z jego jednego z ciekawszych projektów o tej samej nazwie Wizuale. Miałem okazję być na jego koncercie w Warszawie w 2024 roku, jeszcze przed tą erą takiej ogromnej popularności, jaka jest teraz. Cóż mogę dodać? Myślę, że na pewno artysta ten kojarzony jest głównie z tym gatunkiem z tego powodu, że reprezentuje właśnie taki spokojny, lekko jakby to definiować, tak jak mieliśmy okazję z moim realizatorem chwilę temu rozmawiać, lekko zblazowany, taki spokojny, taki zaspany głos, ale ma tu również swój klimat. Nie każdemu to się będzie podobać, owszem, ale myślę, że ten typ muzyki jest na pewno definicją tegoż gatunku, tak? Kojarzy się to głównie muzyka taka do słuchania, powiedzmy, w tle, muzyka jechania pociągiem na przykład, czy innego typu środkami komunikacji, bądź późną porą samochodem, jadąc po autostradach, wszelakich, w różne miejsca i przemieszczając się. I myślę, że zdefiniować można, porównać dość dobrze ten gatunek, porównać do w zasadzie wyjazdów na miejsca typu jeziora, nad morze, czy góry, czy wielu, wiele innych miejsc, tak? Jeden z jego projektów, PTTK, czy nie bez powodu, Państwowe Tatrzańskie, dokładnie chodzi o instytucję państwową, która pomaga ratować ludzi w górach, dzwoni się po PTTK, numer jest znany, wpisany w kontakt telefoniczny, każdy, kto go posiada. I myślę, że na pewno ten projekt również był ciekawy na te parę lat temu, gdzie był to unikalny styl, dzisiaj nieco popularny, niestety przez większość fanów uznawanych za monotematyczny, ale myślę, że na tym możemy skończyć i przejść do kolejnej grupy, jaką jest Nautofon, również kojarzony z tym gatunkiem muzyki. I jest duet z Krakowa, z południowej części Polski, który również ma ciekawy sposób tworzenia muzyki. Jest to grupa pięciu chłopaków, pięciu mężczyzn, którzy tworzą ciekawą inspirację spokojnego rapu z lekką nutką muzyki garażowej, UK Garage dokładniej, a więcej opowiem chwilę. Na sam początek utwór Nieba, bo taki tytuł nosi. Zobaczymy, czy te nieba dostaniemy, czy nie. Poproszę.
1: Poczułem zapach, który znam dobrze, jak tak.

To był utwór Żółta Czapka od Nautofonu, BSK i Mawa. Moi drodzy, jak wspomniałem już wcześniej, wszystkie te gatunki kojarzone są głównie z podobną stylistyką, z podobną treścią. W zasadzie chodzi tutaj o taki relaks wakacyjny, pójście raz na imprezę na plaży, spotkanie się ze znajomymi, a później odpoczywanie cały czas na wakacjach. Niestety przez pewnego typu sytuacje jesteśmy dzisiaj zmuszeni skończyć audycję mocno wcześniej, więc na sam koniec parę słów podsumowania i rozwiązanie zagadki. Jak widzicie, matcha rap głównie kojarzony jest z takim w zasadzie właśnie poczuciem takiej wielkomiejskości, bym powiedział, poczuciem takiego zainteresowania miastem, właśnie poczuciem takiej, wiecie, spokoju takiego wewnętrznego. Chodzi o nowoczesne czasy, gdzie wielu ludzi szuka tego tak naprawdę odpoczynku w tej muzyce. Jest to muzyka spokojna, taka bardziej do posłuchania sobie w tle, gdzieś podczas jazdy samochodem czy na imprezie. Jest to muzyka, która ma zrelaksować słuchacz, jak już wspomniałem parę razy wcześniej, ma dać takie poczucie spokoju i przede wszystkim poczucie takiego wakacyjnego klimatu, takiej lekkiej nostalgii, która jest tutaj, prezentuje się w tych utworach, tak? A teraz czas na... I jeśli spytalibyście o moje zdanie, mi ta muzyka osobiście się podoba, jest ona przyjemna, jest ciekawa, jest na pewno taka, do której można lekko, mówiąc potocznie, potupać nóżką, czyli można przede wszystkim dobrze się bawić przy tej muzyce na imprezie i tak dalej. Choć wiele osób pewnie się z tym nie zgodzi, bo jak wszyscy wiemy, różne są gusta, o gustach się nie dyskutuje. Mi personalnie podoba się tego typu muzyka. Dzisiaj rozmawialiśmy o BSK, Hubercie Kropka i Nautofonie. A teraz czas na rozwinięcie zagadki. Tak więc duet ten pochodzi z wrocławskiego Biskupina, jednej z nowocześniejszych, bardziej bogatszych dzielnic Wrocławia. Również na której znajduje się wiele ciekawych miejsc do imprez, powiedzmy miejskich, plenerowych, że tak się wyrażę, plenerowych wydarzeń. Znajduje się tam Wyspa Słodowa na przykład i tak dalej na Biskupinie. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Tak więc duet BSK pochodzi z wrocławskiego Biskupina. Ja nazywałem się Ignacy Kozak, niestety żegnałem się z Państwem dzisiaj wcześniej. Realizował nas Maciej Dyba i do usłyszenia

Minęła godzina 18.30. Mamy dziś wtorek, 23 czerwca, więc to doskonały czas na aktywację wtorkową. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk. Wraz ze mną w studiu jest nasz niezastąpiony realizator Maciej Dyba. Dołączy do nas jeszcze Aleksander Scholl. A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas wywiad z organizatorką PDW Fest, czyli festiwalu Pierwsze Dni Wakacji, który odbędzie się już 29 czerwca i 2 lipca w Hydrozagadce. Zdecydowanie gorąca sprawa, gra tam wiele zespołów znanych z tak zwanej sceny niezależnej. I tak, poza tym oczywiście klasyczne elementy naszej audycji, czyli posłuchaj tego, kartka z kalendarza, wiadomości, kurier kulturalny i tak dalej. A posłuchamy teraz utworu Damaged Goods od Idols.

Melancholijne granie, które momentami brzmi jak wrocławskie The Cure, dokładnie tak prezentuje się najnowsza, trzecia już płyta zespołu Kielichy pod tytułem Savant. Mamy tam całe spektrum tego, jak brzmieć może noise rock. Sam pierwszy utwór jest idealnym kompromisem między nawalającym po uszach instrumentalem, a spokojnym, powoli narastającym wokalem. I chociaż porównanie do tak legendarnej formacji jak The Cure może wydawać się na wyrost, to przyznać trzeba, że mało jest zespołów, które są w stanie partiami instrumentalnymi i ich monumentalizmem przywołać to znane nam właśnie z The Cure poczucie szarej, przytłaczającej głębi. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radiu Aktywnym. Cześć!

0: I to był utwór Puste Niebo zespołu Kielichy z ich najnowszej płyty, potem Savant, która jest naszą płytą tygodnia w tym tygodniu w Radiu Aktywnym. Co sądzicie, panowie, o tym utworze?
1: Ja uważam...
0: Jeszcze o tym albumie w ogóle rozmawiamy o płycie. Jeszcze pragnę powiedzieć, że dołączył do nas już oficjalnie Aleksander Scholl.
1: Witam serdecznie, oficjalnie, to znaczy, że się spóźniłem.
0: Że nie, zapowiedziałem się na początku. Teraz już jesteś z nami ciałem, nie
1: tak,
0: tylko
1: jestem.
0: Duchem. Oraz Bartosz Wawrzyniak.
2: Witam, melduję się.
0: Tak jest, więc to zacznijmy może od ciebie, Olku, bo...
1: Uważam, że jest to bardzo mocna, bardzo dobra pozycja nieżalowa. To taka... wydaje mi się taki klasyk nieżalowy polski.
0: To bardzo szybko stał się klasykiem.
1: Znaczy te klimaty takie klasyczne, nieżalowe. Tak jak się słucha tej płyty, to mi się już wydaje, że większość z tych rzeczy już gdzieś słyszałem. Ale ponieważ ja lubię taką muzykę, to uważam, że super. Nie jest to może muzyka na teraz. Koniecznie. Przesłuchałem cały ten album i próbowałem znowu go słuchać dzisiaj, jadąc metrem w taki piękny letni dzień i zupełnie
0: nie
1: pasował.
0: Nie pasuje.
1: Myślę, że na inną porę roku albo na jakiś inny moment po prostu. Ale zdziwiłem się w ogóle, że Kielichy to taki mały zespół. To właściwie ich pierwszy album. Wcześniej była tam jakaś epka i kilka singli. I wydaje mi się, że takie mocne pierwsze wejście z czymś większym. Może klasykiem to jeszcze nie jest, ale myślę, że ma szansę za jakiś czas gdzieś do tego grona wejść, więc mocna pozycja, bardzo dobra, ale czy bardzo szczególna, czy rewolucyjna, czy wyrewolucyjna, no może bardziej wybijająca się po prostu z tłumu, to bym chyba nie powiedział, aczkolwiek podoba mi się bardzo.
0: Bartku, masz coś do powiedzenia?
2: Oczywiście. Słuchałem ostatniego kawałka Puste Niebo i na podstawie otóż tego tracku mogę powiedzieć, że też mi się bardzo podoba klimat tworzenia muzyki. Widać, że artyści mieli jakiś koncept stworzenia czegoś. Trochę mnie przynosi w taki inny świat. Bym powiedział, że akurat po tym kawałku jednym, nie wiem czy to jest, to tak jest ocenianie pars pro toto, tylko widzę jeden kadr ze wszystkich innych utworów. Kojarzy mi się z takim Half-Life'em, czyli takim procesem powietrznego rozpadu, kiedy na Ziemię zrzucona została bomba atomowa i artysta próbuje opowiedzieć jakąś opowieść, co się dzieje potem. I być może jest to puste niebo, że przez tą bombę atomową nawet nie ma chmur, jest puste niebo po prostu. Ja się wczułem w ten klimat, mi się podobało, może jest moja historia dopisana do tego utworu. Każdy interpretuje sobie jak chce. Chyba też wydaje mi się, że artyści tworzą po to, żeby każdy mógł sobie zinterpretować w własny sposób.
0: No tak, myślę, że też, że długie pasaże instrumentalne również tutaj dają pole do interpretacji. Mi się wydaje, że twoja interpretacja może być całkiem cefna. A co do w ogóle warstwy muzycznej, to jednak ja bym powiedział, w ogóle nie czuję tego The Cure, które zostało wspomniane w zapowiedzi przez naszą redaktor muzyczną.
1: A to prawda, też.
0: No to jest totalnie... Ale natomiast przychodzi mi na myśl inne porównanie z innym znanym, rozpoznawalnym zespołem brytyjskim, też nie brytyjskim, amerykańskim, przepraszam, czyli Swans. Nie wiem, czy ktoś z was złapał jakieś skojarzenia, ale...
2: Łabądź.
0: Tak, ale mi się niesamowicie kojarzy ta muzyka z muzyką Swans, przede wszystkim z ostatnimi albumami, albo tą taką wielką, monumentalną trylogią z lat 2010-2016 bodajże. To jest praktycznie, nie chcę odmawiać kunsztu muzyką i jakiegoś konceptu, pomysłu, ale mam wrażenie, że to jest po prostu pewna kalka tych schematów, nawet głos wokalisty brzmi, jakby był mocno stylizowany na głos Michaela Giry ze Swans.
1: A to w sumie może i masz rację, chociaż ja aż tak bardzo nie znam tych nowszych albumów Swans tak na wylot, żeby aż tak to porównać. A jeżeli chodzi o wokal tutaj, o wokalistę, to wydaje mi się, że uzyskał coś, co bardzo wielu nieżalowych muzyków próbuje uzyskać, a nie wszystkim to wychodzi. Ale czyli bardzo ma konkretny taki sposób śpiewania.
0: No, to prawda.
1: Tak. Nie wiem, czy słuchacze będą wiedzieli, o co mi chodzi tutaj.
0: A do czegoś ty byś porównał jeszcze?
1: Jak słuchałem dzisiaj Powiek z tego albumu też, to mi się skojarzyło bardzo z... Właśnie nie pamiętam, ktoś mi wtedy przyszedł na myśl, musiałbym tego posłuchać jeszcze raz, ale taki... No i teraz się kompromituję trochę, bo nie umiem rozwinąć tego, co powiedziałem.
0: Trudno. W każdym razie mamy dużo skojarzeń z różną muzyką co do albumu Savant, pierwszego debiutanckiego albumu zespołu Kielichy. No, muzyka dobra, ciekawa, nietuzinkowa, natomiast no ja tutaj jednak tę taką gwiazdkę, takie zastrzeżenie stawiam, że no jednak jest to bardzo, bardzo podobne do zespołu Swans. Co odbiera trochę, no, no oczywiście, że na polskiej scenie mało kto gra w taki sposób, ale no te podobieństwo moim zdaniem jest no aż nazbyt widoczne.
1: Myślę, że różne osoby znalazłyby tutaj różne porównania, ale każdy chyba może powiedzieć, że już gdzieś to tak, słyszał tak, w większości.
0: Tak, to prawda. No. A jeżeli ktoś jest zainteresowany podobnymi brzmieniami na polskiej scenie, to polecamy zespół Głód, który miał u nas wywiad, który był u nas na wywiadzie jakiś czas temu. Oni również grają muzykę noise'ową, noise-rockową i myślę, że słuchacze Kielichów powinni posłuchać też Głodu i vice versa. I no to chyba myślę, że na tyle z tej dyskusji. Usłyszmy teraz twarz.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Zaginięcie 15-latka nad Wisłą. Ekstremalny upał. Wypadająca stara szyba zbiorowca. Wiadomości przedstawi Stanisław Szewczyk.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle w rejonie Mostu Gdańskiego w Warszawie. Nastolatek kąpał się w rzece wraz z kolegą i w pewnym momencie zniknął pod wodą. Akcję rozpoczęto w niedzielę, a po nocnej przerwie wznowiono ją w poniedziałek. W poszukiwania zaangażowani są strażacy, policjanci z komisariatu rzecznego, policyjny śmigłowiec oraz ratownicy specjalizujący się w działaniach na wodzie. Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Według prognoz IMGW już pod koniec tygodnia temperatura w części kraju może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być w niedzielę i w poniedziałek, szczególnie na zachodzie i w centrum Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 41 stopni. Synoptycy wyjaśniają, że za napływ gorącego powietrza odpowiada układ baryczny, który sprowadza nad Europę masy powietrza z nad Sahary. Eksperci podkreślają jednak, że prognozy dla tak odległego terminu mogą jeszcze ulec zmianie. W nocy z najwyższego budynku w Unii Europejskiej, Warsaw Tower w Warszawie, odpadł fragment szyby elewacyjnej. Odłamki spadły na ulicę i uszkodziły zaparkowany samochód. Nikt nie został ranny. Zarządca budynku zabezpieczył teren i skierował na miejsce specjalistów pracujących na wysokości. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia było tak zwane spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które mogło zostać wywołane zmianami temperatury. Podobny incydent miał miejsce w tym samym budynku we wrześniu ubiegłego roku.
0: A wiadomości przedstawił Bartosz Wawrzyniak.

0: Gościmy dzisiaj w studiu Polę Zielińską, organizatorkę festiwalu Pierwsze Dni Wakacji oraz basistkę zespołu Moonchild Curls. Witam cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tak, więc PDW Fest to festiwal, który pojawił się w tym roku na mapie polskiego Niezalu i debiutancka edycja jego rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu i jest podzielona na dwa różne dni, prawda?
1: Tak, tak jest.
0: 29 czerwca i 2 lipca i będzie się odbywać w warszawskiej Hydro Zagadce. I tak cię spytam, ile zespołów jest planowanych?
1: Łącznie 12, po 6 jednego dnia. Pierwszy dzień będzie taki bardziej z alternatywnym rockiem i metalem, a drugi bardziej punkowy.
0: Tak, więc w gruncie rzeczy oczywiście detale co do zespołów są przedstawione na socialach festiwalu. Jest to dosyć duży przekrój gatunkowy. A ja mam do ciebie takie pierwsze pytanie. Skąd w ogóle pomysł na taki festiwal?
1: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ogólnie wcześniej rozmawialiśmy z kolegą z zespołu Nihilnowi, z Maćkiem, na temat tego, że zrobić po prostu koncert z okazji rozpoczęcia wakacji. Ale szybko w rozmowie jakoś się temat rozwinął w to, żeby zrobić festiwal, bo zauważyłam, że ciężko strasznie jest jakoś się wybić jako młody zespół w tych czasach. No ogólnie wcześniej pewnie też. I jakby dzięki temu festiwalowi staram się jakoś zapropagować tą muzykę nowych zespołów, pokazać, że to, że ktoś nie jest znany, nie znaczy, że gra źle. I w sumie chciałabym pokazać, że zespoły potrafią grać dobrze i te nowe zespoły też są fajne.
0: To dobrze, to bardzo, bardzo szczytny cel. A no, z tego, co kojarzę, no to pomiędzy organizacją jednego koncertu a organizacją całego festiwalu, to jednak trochę drogi trzeba przejść, prawda? No to jest już znacznie większa sprawa, bo taki koncert, no to jest ile? 2, 3, 4 zespoły, a tutaj mamy aż 12.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: Powiedz mi, jak w ogóle to wyglądało, że udało się wam no, znaleźć określony termin, dogadać z klubem?
1: To nie było łatwe, bo początkowo termin był planowany w inne dni, jednak wtedy już były zabukowane na jakieś inne koncerty, no i ciężko było znaleźć wspólny termin, dlatego też podzieliliśmy to na 2 dni oddzielne, nie pod rząd, ale myślę, że to w sumie jest spoko, bo można odpocząć i przyjść na drugi dzień już w pełni sił. No i ugadałam się właśnie z Hydrozagadką drogą mailową na temat tego, żeby to zorganizować w te konkretne dni, no i jakoś to poszło. Tak.
0: A w line-upie, jak już no wspomnieliśmy, oczywiście line-up jest pełen młodych zespołów, niektórych bardziej doświadczonych, niektórych raczej debiutanckich. Jak wyglądało układanie tego line-upu?
1: To też nie było proste. Do niektórych zespołów musiałam się naprawdę dobijać. Dosłownie potrafiłam przez 5 dni pisać dzień w dzień do danego zespołu, żeby się odezwał, ale końcowo to się udało i się bardzo z tego cieszę. Były małe roszady w takim sensie, że z początkowego pomysłu, kto będzie grać, to tam może z 2 zespoły wymieniliśmy, ale się udało zrobić, myślę, że dość przyzwoity skład.
0: Tak, a jak wspomniałaś, że musiałaś się do niektórych zespołów dobijać dzień w dzień, to rozumiem, że trzon tego line-upu, no to były już zespoły, które zaplanowałeś sobie, że koniecznie zagrają, tak? Już miałaś taki cały układ już w głowie?
1: Miałam w głowie pomysły, kto by miał zagrać. Chciałam, żeby jakieś zespoły zagrały właśnie też takie popularniejsze na warszawskiej scenie undergroundowej, żeby jednak też te nowe zespoły mogły na przykład dostać nowych słuchaczy, ale też żeby oni oczywiście też dostali nowych słuchaczy od tych innych zespołów. Po prostu moim zdaniem, gdybym wzięła same totalnie nowe zespoły, takie, które zaczynają, no to nie wiem, czy przyszłoby za wiele osób. A dzięki temu, że są też te takie bardziej kojarzone, to może wypalić rzeczywiście.
0: A na profilu na Instagramie tylko ty jesteś pisana jako organizatorka, więc rozumiem, że samodzielnie w zasadzie zajmujesz się wszystkim. To powiedz, czy to jest cudne, załatwianie aż całego takiego festiwalu samodzielnie? Przydałoby się ręce do pracy, czy jest to jednak wykonalne?
1: Myślę, że to jest wykonalne. Nie jest to proste, bo ja byłam na przykład ostatnio na dwutygodniowym wyjeździe i dzień w dzień coś robiłam związanego z tym festiwalem, nieważne, że byłam za granicą na wakacjach, więc jest to praca 24/7, bym powiedziała, mimo że no za dużo z tego nie zarobię zapewne, ale na pewno to jest nowe doświadczenie. Wprawdzie na miejscu będzie mi pomagać w organizacji jeszcze jedna osoba, więc zawsze to będzie dodatkowa pomoc, ale rzeczywiście takie sprawy organizacyjne leżą na mnie.
0: Tak, a jakie wiążesz, jeżeli, to też mam nadzieję, że wiążesz jakieś nadzieje z tym festiwalem, jakieś wyobrażasz sobie, jak to może, w jakiś sposób może wypalić jakiś impact na przykład?
1: No, ja generalnie, jeśli rzeczywiście ten festiwal by wypalił, chciałabym z tego zrobić wydarzenie cykliczne, żeby było co roku. No i oczywiście z nowym składem, może pojedyncze zespoły by się powtarzały, ale generalnie tak jakoś to, żeby ewoluowało. No, liczę na to, że przyjdzie tak około 300 osób na dzień, ale to już zobaczymy, wyjdzie w praniu, bo nie ma co też się nastawiać. Sprzedaż jest tylko na bramkach biletów, więc nie mogę tego oszacować ze sprzedaży online, bo jej nie ma.
0: Zobaczymy. A skąd ta decyzja o sprzedaży na bramkach tylko?
1: No generalnie ta sprzedaż online, no nigdy nie sprzedawałam biletów online. Nie chciałam tak wychodzić od razu z rzeczą, która jest mi mało znana, robiąc taką dużą rzecz. Może w przyszłym roku zrobię sprzedaż online, jeżeli zrobię tę przyszłoroczną edycję. W tym roku stwierdziłam, że i tak będę mieć bardzo wiele rzeczy na głowie, więc jeśli chodzi o sprzedaż biletu, zrobię tak, jak jest mi to znane do tej pory.
0: Jasne. A jakieś jeszcze, może jak masz nadzieję, to masz jakieś obawy co do tego festiwalu?
1: No, boję się na przykład, że mogą być jakieś problemy techniczne, w sensie myślę, że coś będzie, zazwyczaj coś jest, ale mam nadzieję, że to nie przesunie na tyle, nie zrobi to na tyle dużej obsuwy, że ktoś nie zdąży zagrać na przykład, bo mamy konkretny limit czasowy, że musimy skończyć przed 23 grać, w sensie do 23 i do 24 trzeba opuścić klub, więc no, ustawiam to tak, żeby skończyć do 22 na wszelki wypadek, gdyby była obsuwa, mam nadzieję, że nie będzie większa. Jeśli będzie większa, to już może być kłopot, że ktoś nie zagra.
0: Czyli festiwal będzie się tak zaczynał dosyć wcześnie, jak na festiwal.
1: No tak, będzie się zaczynać o 17. O 17 są bramki i o 17.30 zaczynają grać.
0: To na jeden zespół jest przeznaczone
1: 30 minut grania i potem będzie tam przerwa, żeby zamienić sprzęt, zespoły i tak dalej.
0: A co do w ogóle tytułu PDW pierwsze dni wakacji, to czy rozumiem, że kolejne edycje i w sensie, czy całym tym, jakby to powiedzieć, klimatem festiwalu ma być właśnie to, że jest przeznaczony właśnie dla tych licealistów, dla młodzieży szkolnej, czy planujesz jakoś jednak rozszerzyć ten...
1: Generalnie główna grupa odbiorców to rzeczywiście jest właśnie młodzież licealna, młodzież szkolna, jednak oczywiście wszyscy są mile widziani. Wiem, że ludzie w różnym wieku będą przychodzić, bo mi pisali na ten temat, no ale jest to zniżka właśnie przy okazaniu świadectwa dla tych osób, które no, skończyły właśnie rok szkolny rzeczywiście.
0: Jasne. Czy coś jeszcze masz do powiedzenia, do wspomnienia, coś, czego jeszcze nie poruszyliśmy dotąd o tym festiwalu?
1: No, ja na przykład na festiwalu pełnię podwójną rolę, bo oprócz tego, że organizuję, będę też grać w zespole pierwszego dnia, właśnie w zespole Moonchild's Curse, co też może być pewną rzeczą, która może teoretycznie komplikować, dlatego też mam osobę do pomocy w organizacji na miejscu, no bo w trakcie grania nie będę mogła na przykład ogarniać spraw organizacyjnych poza sceną. Ale myślę, że to jakoś wszystko ładnie siądzie. Mam takie nadzieje przynajmniej.
0: Też. Czy sama Hydrozagadka też udziela jakiegoś wsparcia, czy wyłącznie przestrzeni klubowej?
1: No, od hydrozagadki dostajemy dźwiękowca, mamy też ochroniarzy, więc jest to pewnego rodzaju wsparcie. No, też jakby udostępniają te nasze materiały promocyjne, więc to też na pewno pomaga z promocją.
0: Rzadko się spotyka ochroniarzy na wydarzeniach niezalowych. Czy to była decyzja podyktowana?
1: Tak, to była decyzja podyktowana od hydrozagadki, bo hydrozagadka ma wymóg, że była dana ilość ochroniarzy na daną ilość osób, bo po prostu to jest tego typu klub, ale myślę, że w sumie może i będzie rzeczywiście bezpieczniej w tym przypadku, jeśli rzeczywiście ma przyjść tyle osób, ile myślę, że może przyjść.
0: Jasne. A co do tego właśnie zespołu Moonchild Scars, o którym wspomniałaś, co to jest za zespół? Jaką gra się muzykę?
1: Gramy taki alternatywny rock. Każdy z nas ma inny gust muzyczny i to łączymy w jedną całość. No bo mamy na przykład, jedna z gitarzystek słucha metalu, ja słucham przeważnie post-punku i punku. Wokalista słucha muzyki emo, też metalu, no generalnie różnych gatunków. Druga gitarzystka słucha takiego bardziej delikatniejszego rocka, na przykład Pink Floydów, a perkusista jest fanem nu metalu i wszystko to łączymy w naszej muzyce, tworzymy coś własnego.
0: Super. Czyli dużo różnych inspiracji, można powiedzieć.
1: Tak, jakby staramy się stworzyć coś, co rzeczywiście będzie miało część od każdego z nas. Coś, co każdy z nas polubi.
0: Na platformach streamingowych można znaleźć wasz singiel, tak?
1: Tak.
0: Przypomnisz mi jego tytuł?
1: Ticking Clock.
0: Niedługo już po wywiadzie posłuchamy tego utworu. A powiedz mi, jakie macie dalsze plany wydawnicze?
1: No to planujemy niedługo wydanie epki o nazwie Power Out. Miała być niedługo premiera, jednak mamy małą obsuwę. Myślę, że w przeciągu miesiąca już powinno się coś pojawić na ten temat. Będą to 4 utwory. No i stay tuned.
0: Super, super. A skąd pomysł na nazwę zespołu w ogóle?
1: Tak jakoś przypadkowo w sumie wyszła. Razem z gitarzystką Łucją siedziałyśmy i myślałyśmy, jak nazwać zespół. I jakoś tak nam wpadła ta nazwa do głowy.
0: Nazwa jest po angielsku, zespołu, nazwa singla również po angielsku. Czy planujecie też pisać piosenki po polsku, czy na razie jeszcze po angielsku?
1: Mamy jedną piosenkę po polsku. Nie zamierzamy jej wprawdzie wydawać, ale grywamy ją czasem na koncertach. No jakoś wolimy zostać przy twórczości po angielsku, bo łatwiej nam się pisze teksty po angielsku i jakoś prościej to wychodzi. Ale nie mamy takich blokad przed polskimi tekstami też.
0: A wspomniałaś w ogóle na początku naszego wywiadu, że ciężko jest młodym zespołom się przebić w dzisiejszych czasach. Jak to wygląda w przypadku waszego zespołu?
1: No, my dopiero zaczynamy, mam wrażenie. Wprawdzie dostajemy propozycje koncertów, ale no, znaczna część naszej widowni jednak jest jakoś, że ktoś znajomy znajomego albo po prostu znajomi. Oczywiście przychodzą też osoby, których nie znamy, ale jednak jest to na razie nieduża grupa odbiorców. Liczymy na to, że się powiększy. No staramy się jakoś przebić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak?
0: No jak tak widzę teraz, patrzę na Instagramie, to 1100 obserwujących, no to jest już niemała widownia w sumie.
1: No staramy się, no ale wiadomo, też nie wszyscy obserwujący przychodzą na koncerty.
0: No tak.
1: Niektórzy, nie wiem, zobaczyli posta i stwierdzili, że zaobserwują, więc tak różnie to idzie.
0: A czy a propos tych social mediów, które też już były wspomniane, czy właśnie też w kontekście tych młodych artystów, czy uważasz, że jest to pewne błogosławieństwo czy przekleństwo dla branży muzycznej?
1: To zależy bardzo, bo z jednej strony można się jakoś przebić w internecie, dotrzeć do innych miast bez grania tam jak na razie, czego no, co ciężko było osiągnąć na przykład w czasach, kiedy nie było jeszcze takich możliwości, ale też w dobie internetu jednak no na przykład muzyka AI powstaje, gdzie ona trochę przytłumia, mam wrażenie, sztukę nową. Często po prostu ludzie słuchają muzyki AI, nawet nie wiedząc, że to jest AI. No i wydaje mi się, że to bardzo zależy, jak na to patrzeć, bo tak łatwiej się dostać gdzieś dalej, ale z drugiej strony też to jest wszystko tłumione, jest natłok wszystkiego. Ludzie często się nie zatrzymują na w sumie muzyce, a na jakichś głupich filmikach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, więc no różnie to bywa.
0: Mhm. Jak już jesteśmy w tym temacie, to jakie jest twoje osobiste zdanie co do sztucznej inteligencji?
1: No ja nie popieram sztucznej inteligencji, w sensie uważam, że no teoretycznie mogłaby być pomocna, jednak ona też ogłupia ludzi, bardzo ogłupia ludzi. Ludzie przestają myśleć samodzielnie, no i muzyka wygenerowana, czy inna sztuka wygenerowana przez sztuczną inteligencję jest jednak szkodliwa dla artystów, którzy rzeczywiście tworzą samodzielnie.
0: Mm-hmm. Co do tych social mediów, to można też mieć wrażenie, bo no, ja chyba jednak bym był zdania, że no w dobie internetu znacznie łatwiej jest rozpowszechnić swoją muzykę i tak dalej. Z drugiej strony teraz ci artyści, przede wszystkim młodzi, muszą przyjmować na siebie rolę jednocześnie, w sensie no poza byciem artystą i tworzeniem muzyki jeszcze muszą być marketingowcami, menedżerami i tak dalej. Chyba jest to nieco trudniejsze niż kiedyś, jak zajmowały się tym wytwórnie.
1: To też prawda, że w sumie fajnie jest się tym zająć pod tym względem. Właśnie w naszym zespole ja się zajmuję tego typu rzeczami, jeśli chodzi o organizację, taki marketing i tak dalej, chociaż pomysły na rolki na przykład daje Ola, która jest chronicznie w internecie, więc ma mnóstwo pomysłów. Ale jakoś tak, no myślę, że to zależy, bo w niektórych zespołach może nie być osoby, która jest w stanie wziąć na siebie właśnie taką rolę marketingowca i osoby, która się zajmuje taką organizacją i takim menadżerowaniem zespołu.
0: Mm-hmm. A czy te zdolności właśnie marketingowe i tak dalej, które w jakiś sposób były obecne przy które nabyłaś, które obserwowałaś jako członek Montreal Scars, czy w jakiś sposób to pomogło ci też zorganizować ten festiwal?
1: Z pewnością tak. Jestem pewna, że to naprawdę mi pomogło, bo na pewno te umiejętności mi się rozwinęły podczas pracy z tym zespołem. No i zamierzam też iść z tym dalej, w sensie zajmować się tym więcej.
0: Mm-hmm. Czy poza uczynieniem festiwalu PDW Fest cyklicznym planujesz jeszcze kolejne przedsięwzięcia na taką większą skalę?
1: To jeszcze zobaczymy. Może kiedyś zrobię. Zamierzam studiować kierunek z tym związany, więc myślę, że jest szansa, że jeszcze jakieś duże wydarzenie zorganizuję, ale jak na razie nie mam jakichś konkretnych planów.
0: Jasne. I co do PDW Fest, to jeżeli byłoby cykliczny, to rozumiem, że właśnie to, że taką marką tego byłoby to, żeby marką tego festiwalu to, że byłby właśnie na zakończenie roku szkolnego.
1: Tak
0: na
1: jest.
0: Początek wakacji. Okej. Okay. No dobrze. Zastanawiam się. Tak, podsumowując, festiwal pierwsze dni w wakacji 29 czerwca i 2 lipca w Hydro Zagadce. Przypomnij ceny biletów, proszę.
1: No to tak, to jednodniowy bilet 50 zł, dwudniowy 70, ale przy ukazaniu właśnie tego świadectwa szkolnego minus 10 zł do jednej lub drugiej kwoty.
0: Mhm. Tak. I wystąpią zespoły takie jak Moonchild Curse.
1: Tak jest.
0: Manifestacje, Dust, Rusting Mind.
1: Tak jest.
0: Możesz jeszcze wymienić.
1: Będą grać na przykład takie zespoły jak Lura Band, Front, Jaskółki, Nihil Novi, Makapanka, Tuesday Beach. Myślę, czy kogoś jeszcze pominęłam.
0: The Colts.
1: O, Colts.
0: Fifth Column.
1: I chyba wszyscy.
0: To chyba wszystko, tak jest. Więc cała plejada gwiazd, czy to debiutujących, czy to już doświadczonych, Tak, no i wśród nich właśnie Moonchild Curse, z którego basistką miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać. I Moonchild Curse tak właśnie wydało długo singiel, nie, niedawno wydało singiel Ticking Clock, którego już za chwilę posłuchamy. I wyda epkę też kiedy?
1: Myślę, że na przestrzeni miesiąca lub dwóch.
0: Doskonale, to już niedługi czas, to już będą wakacje, więc zdecydowanie zachęcamy do śledzenia, zachęcamy do przyjścia na festiwal PDW Fest oraz obserwowania dalszych kolejnych inicjatyw, bo zdecydowanie warto popierać młodą polską muzykę. I no to chyba by było na tyle. Jeszcze raz ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I wysłuchamy teraz utworu Ticking Clock zespołu Moonchild Scars.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już w tę sobotę na Skłocie Syrena wystąpią cztery potężne, niezalowe składy. Psychoanaliza, Milion lat przestępnych, Norbelana oraz Młody Franke. Szykujcie się na mocną dawkę solidnego, rockowego grania. Bilety po 30 zł w dniu koncertu po 40 zł. Z kolei w czwartek o godzinie 20 odbędzie się koncertowy debiut zimnofalowej supergrupy, której rdzeń stanowią byli członkowie Made in Poland. Wydali swój debiutancki album na jesieni zeszłego roku. A na supporcie będzie grać młoda warszawska formacja Sofia Nightclub, grająca gotyckiego bluesa, punk, post-punk, trochę Crime and the City Solution, trochę Gang Club. Dużo energii, dawka mroku i sceniczna charyzma. W składzie muzycy zespołów takich jak Alarme, Faraway, Metro czy Strangers in Name. Z kolei w sobotę o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie dla fanów muzyki elektronicznej, plenerowa sesja Kumbi. Zaczyna się przed zachodem słońca o 20, kończy się o wschodzie. Kumbia, czyli kultura, muzyka, taniec i wiele więcej. Wystąpią tacy artyści jak Hemol przez Samocha, Kozak i Stegny. Całe wydarzenie odbędzie się w Palomie nad Wisłą, pawilonie tańca. Wjazd za darmo. A kuriera kulturalnego zaimprowizował Stanisław Szewczyk.

0: Z tej strony znowu Aleksander Scholl. Witam was serdecznie, słuchaczy naszych, na wejściu stałym. Posłuchaj tego. Dzisiaj zdecydowałem się na zespół Kino, jako że 21 czerwca, czyli przedwczoraj, przypadała rocznica urodzin lidera tego zespołu, czyli Wiktora Coya. Słyszeliśmy właśnie piosenkę pod tytułem Posledni Geroj, czyli Ostatni Bohater. Może chcecie coś powiedzieć o tej piosence? Myślę, że wszyscy ją znają, ale tak czy siak.
1: Nie wiem, czy wszyscy ją znają, ale myślę, że wiele osób na pewno zna.
0: No wszyscy z siedzących w tym pokoju.
1: Ja na przykład nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie.
0: A, okej. Okay. No to tym bardziej.
1: Powiedz. Ale znam zespół Kino. Przynajmniej no tak częściowo, żeby kojarzyć, co to jest zespół, jaką muzykę gra. Kilka piosenek jego słuchałem. Uważam, że to jest fajne. Fajna, niecodzienna muzyka. Znaczy, nie wiem, czy niecodzienna, czy w jakiś sposób codzienna. Ale nie wiem, oryginalna muzyka rockowa z lat 80. ze Związku Radzieckiego. Ładne brzmienie gitary, nietuzinkowy głos lidera. Nie wiem dokładnie, o czym on śpiewa. Wiem, że jedna z piosenek Kina jest protest songiem przeciwko wojnie w Afganistanie. Nie wiem, czy ta również. Ale no dobrze
0: też
1: sobie posłuchać. Fajnie, ale dobrze sobie posłuchać. Uważam, że to jest odpowiednia muzyka na wiosnę, lato. A co ty, Bartku, sądzisz o tym utworze?
2: To akurat dla mnie to było takie przeniesienie się w czasie. Taki wehikuł czasu mi zafundowaliście. Wyobraziłem sobie, że się urodziłem w tych latach 80., kiedy właśnie jeszcze Związek Sowiecki był tutaj w części Europy i w samej Rosji, jak również. No i trochę takie beztroskie czasy, mimo że wtedy jeszcze mnie nie było na świecie, no to wyobraziłem sobie, że jestem i żyję w takich czasach. I no ma muzyka swój klimat, też nie wiem, o czym śpiewają, ale brzmi dobrze.
1: No ważne, żeby brzmiało dobrze, prawda? Niczym w muzyce.
0: No to wszystkim się podoba, mam nadzieję, że naszym słuchaczom również. Jako parę słów wprowadzenia powiem, że Kino to jeden z najważniejszych, jak no nie najważniejszy, myślę, że w sumie najważniejszy, najbardziej wpływowy chyba zespół radzieckiego rocka, w ogóle jeden z bardziej wpływowych w rosyjskojęzycznym bloku wschodnim. Grupę tą założył Wiktor Coy, właśnie obchodzący rocznicę urodzin przedwczoraj, w 1981 roku w Leningradzie, czyli dość blisko Polski. Czy to miasto nie leży blisko Polski?
1: Gdzie?
0: Leningrad.
1: Nie.
0: A, okej, to mi się pomyliło.
2: Chyba tak mi się wydaje, że Leningrad to jest Sankt Petersburg obecny.
1: Tak jest.
0: A, no to...
1: No blisko, no bliżej niż Władywostok na pewno,
0: tak.
1: Ale...
0: To jako dalsze kilka słów wprowadzenia. No na pewno Kino było zespołem opozycyjnym w jakimś sensie, jak myślę, że większość sceny alternatywnej generalnie w bloku wschodnim. Pomimo tego, że nie było tam tekstów tak stricte przeciwko władzy, nie była to też organizacja otwarcie polityczna, no ich twórczość była odbierana jako głos sprzeciwu wobec realiów życia w Związku Radzieckim, może bardziej to niż stricte właśnie polityki. No, ale były takie tytuły jak na przykład Zmian, mówiąca o większej swobodzie, reformach, tak była interpretowana przez społeczeństwo. No, do dziś na przykład w Białorusi, czyli no w jedynym takim no totalitarnym mocno kraju tam, chociaż w Rosji właściwie wydaje mi się, że nie. Z tego, co czytałem, to w Białorusi jest bardzo... Na Białorusi chyba. Jest bardzo mocno zakazany ten zespół i ich teksty jako właśnie antyreżimowe. No, także ciekawa historia na pewno. No właśnie, tematy niezależności, odpowiedzialności za własny los, zmian społecznych. No więc tutaj w grę wchodziła taka interpretacja społeczeństwa. No wiadomo, że nie była ona korzystna dla władz. I po upadku Związku Radzieckiego twórczość kino i teksty ich piosenek często znajdowały się na banerach, na demonstracjach, były wielokrotnie wykorzystywane jako symbol wolności i nonkonformizmu. No i do dzisiaj tak jest, bo wiadomo, jak to wygląda tam na wschodzie. Zanim przejdę bardziej szczegółowo do osoby Coya, to posłuchamy sobie piosenki właściwie to najbardziej popularnej, czyli paczka cigaret, paczka papierosów, bardzo nie trudno sobie to przetłumaczyć, czyli no najpopularniejszy utwór, który zna, no większość na pewno kojarzy, przynajmniej wydaje mi się, tą melodię z początku. Jest taka bardzo charakterystyczna, no może też dla nas, bo jednak żyjemy w tym byłym bloku wschodnim, więc teraz leci paczka cigaret zespołu Kino.

0: Usłyszeliśmy właśnie, ponownie mówię, piosenkę pod tytułem Paczka Cigariet. Bardzo na pewno też może chcecie coś powiedzieć na temat tej piosenki. Dla mnie ta melodia, mimo tego, że nie znam rosyjskiego, więc sama ta melodia i instrumental, ta gitara, zwłaszcza gitara, jest bardzo taka nostalgiczna, bardzo
1: melancholijna,
0: tak, taka ciepła, ale też bolesna w pewnym sensie. Już samo musimy iść do przodu, bo czas nas goni.
1: Jeśli jest w kieszeni paczka papierosów, znaczy dzień nie będzie jeszcze taki zły.
0: A, no to tutaj...
1: Zefsen.
0: To nie powiem, czy się zgadzam, bo w Radioaktywnym nie promujemy nałogów. Ale tak, przechodząc do samej osoby Wiktora Coya, no to do dzisiaj uchodzi za legendarnego artystę, mającego bardzo duży wpływ na rosyjską muzykę. Zginął w wypadku samochodowym 15 sierpnia 90 roku. Okoliczności tego wypadku dalej są nie do końca wyjaśnione, jak to na wschodzie bywa.
1: Pewnie został zabity za promocję nałogów.
0: Tak myślę. My nie chcemy tak skończyć, dlatego już nie mówimy o papierosach na antenie. No, przez jego mocny wpływ na opozycję, tak? Teksty, te właśnie te, o których powiedziałem wcześniej, no bo on jednak był na głównym takim spoiwem tego zespołu, no i to właściwie założycielem, tak? I dalej oni już nie funkcjonowali bez niego. Tak, był to... Kurczę, zgubiłem wątek, przepraszam. Zginął nieszczęśliwie, mając lat 27, czyli tyle
1: klub
0: ile...
1: Klub 27.
0: No właśnie, Klub 27, o tym mówię. Jimi Hendrix, Amy Winehouse. No tylko tutaj ta śmierć jest troszeczkę inna, ponieważ zginął jadąc samochodem, będąc trzeźwym po autostradzie i oficjalna wersja jest taka, że przez przemęczenie skręcił na zły pas i uderzył w drzewo chyba, tak? Tak to było, że w drzewo?
1: Możliwe, czy... nie byłem tam.
0: No ja też nie, powinienem. Ale... okoliczności nie są znane do dzisiaj. Można przypuszczać, że wypadek to nie był. No i no właśnie, już więcej... twórczości kino nie ujrzeliśmy. Pozostali członkowie dalej prowadzą działalność artystyczną, są muzykami. Nie wiem, czy wszyscy, ale przynajmniej częściowo. Natomiast nie wiem, czy jest sens tutaj zapoznawać słuchaczy z ich obecną twórczością, ponieważ
1: nie
0: oni...
1: Nie mam już na to czasu.

0: Tak, nie mamy na to czasu, a poza tym też no, słyszy się o tym, że są mocno właśnie prorosyjscy z kolei teraz i mają różne nieciekawe powiązania.
1: To dość kuriozalne, szczerze.
0: No bardzo, prawda, ale no tak to bywa na wschodzie. Ponieważ zbliżamy się do końca naszej audycji, mam nadzieję, że przybliżyłem wam nieco osobę Wiktora Coya, jak i twórczość całego zespołu i mam nadzieję, że będziecie chcieli się z nią lepiej zapoznać na własną rękę. A na sam koniec poleci utwór pod tytułem Ósmoklasista, czyli Fos... Nie powiem tego, przepraszam, nie potrafię. Natomiast tak, Ósmoklasista od Kino, ostatnia piosenka w ciągu dzisiejszej audycji. Ja dziękuję bardzo za to, że byliście na tym wejściu.
1: Ja dziękuję również, że byliście na audycji. Ja dziękuję za słuchanie i tak dalej. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk, wraz ze mną w studiu znajdowali się Aleksander Scholl.
0: To właśnie ja.
1: Możesz się pożegnać.
0: Do widzenia, dziękuję, do usłyszenia.
1: Bartosz Wawrzyniak.
2: To ja. Do zobaczenia.
1: Zrealizował nas niezastąpiony Maciej Dyba. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu, 7 minut po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą tradycyjnie Mateusz Leszczyński. No ale tak jak może widzieliście zapowiedź na moim Instagramie, dzisiaj nie jesteśmy tutaj tylko we dwóch, ponieważ mamy gości. Dzisiaj przez całą godzinę będziemy gościć zespół Angel Egg i są oni tutaj w pełnym składzie. Witajcie.
1: Hej.
2: Cześć.
0: Jakbyście mogli powiedzieć na początku, w ogóle przedstawić się i powiedzcie, czym się zajmujecie w zespole, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli dokładnie, kto się potem odzywa.
2: Ja jestem Julka, ja głównie sprzątam po próbach, żeby było czysto. A już tak serio, gram na perce, współtworzę te kawałki. No i też trochę zajmuję się tym wszystkim wokół, czyli tym menedżerowaniem, spamowaniem dziennikarzy, wytwórni i tak dalej, żeby o nas mówiono.
3: No, ja z kolei nazywam się Kacper, ja gram na basie.
1: Jestem Ola, jestem wokalistką, piszę teksty, gram trochę tutaj na syncie i też robię oprawę graficzną do okładek naszych.
4: Siemanko, Kuba z tej strony i ja rzępolę sobie na gitarce i gram na syntach.
0: Fajnie was tutaj gościć. Przede wszystkim gratuluję wam wydania epki, no bo głównie jakby z tego powodu tutaj też jesteśmy i postaramy się zagrać dzisiaj wszystkie utwory z tej płyty, no i oczywiście o niej porozmawiać. Też wielkie dzięki, bardzo mi jest miło, że zaprosiliście mnie na swoje release party tej epki, które było w piątek, ostatni piątek w dwóch kołach, niestety z powodów prywatnych nie mogłem tam dotrzeć. No to opowiedzcie w takim razie, jak było, jak wspominacie ten dzień.
3: No myślę, że całe wydarzenie, jak i sam koncert można uznać za udany, wiesz. Udało nam się zgromadzić całkiem sporą publikę. I cóż, no podobały nam się również koncerty zespołów, które występowały przed nami. Tutaj chcieliśmy pozdrowić serdecznie.
2: Tak, shoutout dla Glasshouse i Starla My Dear, dzięki, że byliście z nami.
3: Tak, no prawdę mówiąc, to było moje w ogóle pierwsza styczność z miejscówką Dwa Koła i powiem szczerze, że charakterne bardzo miejsce i cieszę się, że mieliśmy okazję tam zagrać.
0: No, dla wielu zespołów to jest miejsce legendarne. Powiedzcie, te pozostałe zespoły, to też gdzieś były klimaty zbliżone do was? Tak chcieliście zbudować ten event, żeby to były też gdzieś kapele, no mniej więcej grające coś podobnego, co wy?
2: Tak, zgadza się. Zawsze organizując te gigi staramy się dobierać zespoły tak, żeby gdzieś w jakimś procencie pasowały do naszej muzy, żeby widownia, która przyjdzie na jeden zespół, żeby została na drugi, trzeci, tak? Żeby to było angażujące przez cały wieczór dla wszystkich, a nie jedni przyjdą na jeden zespół, później muza zupełnie inna i to im się nie podoba. Więc tak, zarówno ten koncert poprzedni, jak i następny. Tak właśnie organizujemy, czyli robimy research, słuchamy tej muzy. No i zapraszamy i cieszymy się, jak ktoś się zgodzi, bo wiemy, jak to jest niestety trudno to wszystko skoordynować. Każdy ma pracę, obowiązki, trzeba dojechać. Także cieszymy się, bo naprawdę bardzo fajny skład na Dwa Koła zebraliśmy.
0: Pytam dlatego, bo ostatnio dość modne zrobiło się mieszanie różnych gatunków, trochę na zasadzie takiego kontrastu, ale tak patrzyłem sobie na waszego Instagrama i póki co to zagraliście tylko trzy koncerty. Czy było coś jeszcze, o czym na przykład nie informowaliście na swoich social mediach?
3: Wiesz co, w zasadzie to był nasz czwarty koncert, pierwszy zagraliśmy w Krakowie 9 maja.
2: Zgadza się, to był
3: później
2: nasz debiut.
3: 16 w pracowni, zgraliśmy również na takim festiwalu mini Open Stage na Bemowie, więc mieliśmy okazję tam wystąpić w ogóle w amfiteatrze Michaela Jacksona. Także ogromny zaszczyt.
2: Ale jego nie było z jakichś powodów.
3: Tak, akurat sam Michael jakoś się nie podniósł niestety na to wydarzenie, ale tak. No i poza tym jeszcze właśnie to release party, o którym wspomniałeś.
0: Okej, czyli można powiedzieć, że w sumie tak pod kątem koncertowym, no i jesteście bardzo świezi. Tak naprawdę, nie?
3: W tym jakby wydaniu to tak. No, naszego zespołu to jest czwarty koncert, ale wiesz, każdy z nas ma jakieś tam większe lub mniejsze doświadczenie w innych projektach, tak?
0: I jak póki co wam się gra razem?
2: Bardzo dobrze. Ja ze swojej strony jako to zwierzę sceniczne, bo chyba najwięcej koncertów zagrałam. Widzę, że z każdym koncertem idziemy do przodu, dopracowujemy ten repertuar i te przerwy między utworami, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona, coraz więcej kontaktu. Ja bardzo tego potrzebuję. Ja nie lubię takiego wymyślonego, wyreżyserowanego show, gdzie po prostu teraz lasery, tutaj tancerki, tutaj akrobacje i jakieś konfetti, tylko bardziej...
4: No i ja chciałem tancerki.
2: A ja chciałam
1: konfetti.
2: Kurczę, to ja chciałam ogień. Dobra, to będzie wszystko.
0: To może przy premierze albumu długo grającego.
2: Pewnie.
0: Takie zagramy, rzeczy się znajdą.
2: Zagramy na 32 piętrze Pałacu Kultury. No i później ci, co chcą, to sobie z nami skoczą. Tak. Zobaczymy, co będzie. Nie? Będzie fajnie.
4: Na bungee.
2: Tak, wszystko. A później, nie wiem, coś jeszcze wymyślimy. Jakieś... Im więcej kasy wydanej, tym lepiej. Kurczę, koncerty.
3: Szczególnie na konfetti.
2: Na razie te cztery.
0: Można to wszystko dać do dwóch kół, na pewno też będą zadowoleni.
2: No nie wiem, czy Pałac Kultury się zmieści, ale no. Będziemy upychać.
0: Zobaczymy. Mam takie pytanie, bo wasza epka ma 4 utwory, ale pewnie na koncercie zagraliście więcej rzeczy. Czy to też był wasz autorski materiał, czy na przykład gracie dodatkowo jakieś covery, czy to są na przykład rzeczy, nie wiem, z początkowego okresu waszej działalności, których nie chcieliście wydać, czy na przykład może już kolejne rzeczy, które będziecie wydawać na kolejnych albumach, epkach, singlach i tak dalej?
4: Tak.
0: Tak.
1: Dokładnie.
2: Wszystko tak w sumie, tak. Ale...
1: To był dotychczas nasz najdłuższy set i zazwyczaj graliśmy tylko jeden cover, teraz zagraliśmy 2. Do tego był jeden utwór, który jest dopiero demem, jest jakby początkowe jakby... tak, początki, nie wiem jak to powiedzieć. I do tego utwór, który chcemy wypuścić full. Jeszcze go nie nagraliśmy nawet.
0: Zechcecie zdradzić, jakie covery graliście? Co to były za rzeczy?
2: Nie, żadna to jest tajemnica, więc zdradzimy. No, można się domyślić, co moglibyśmy zagrać. Jest taki utwór, który w jego tytuł to jest połowa naszej nazwy, czyli Massive Attack oraz Mysterons od Portishead, więc 2 takie bangery poleciały, żeby trochę zaangażować publiczność, żeby tylko nie przynudzać naszym materiałem, żeby ludzie mogli sobie trochę ponucić pod nosem te piosenki. I...
3: No tak. I recepcja tego do tej pory zawsze była pozytywna, bo widać, że ludzie sięgają do tych artystów, więc...
0: Nie no, jasne, to są... klasyki i też fajnie jest po prostu do tego w jakiś sposób wrócić. Pytałem też między innymi dlatego, że czasami też artyści lubią właśnie też wziąć coś z zupełnie innej muzycznej bajki i na przykład przerobić to na swój styl. Też myślę, że akurat w przypadku waszej muzy taki zabieg może na przyszłość mógłby być czymś ciekawym w sumie.
4: Myślimy o tym jak najbardziej. Myślę, że to jest... Ja w ogóle jestem mega otwarty na covery, żeby wziąć coś z totalnie innej bajki i zrobić to, powiedzmy, po tripopowemu, nie? Myślę, że to może być naprawdę... Zależy, jak to zrobimy i co weźmiemy, ale no myślę, że jest potencjał totalnie.
0: Właśnie wspomnieliście o tym koncercie w amfiteatrze, no to akurat na tym koncercie miałem okazję być, żeby was pierwszy raz zobaczyć. To był koncert organizowany przez Bemowskie Centrum Kultury Open Stage. To było takie całkiem no, ciekawe wydarzenie.
3: No bardzo różnorodni artyści występowali, to trzeba przyznać, bo chyba drugim aktem był taki zespół country. Mhm. Przed nami był jakiś chłopak, który robił taki hyperpop, więc po prostu pełne spektrum. Tak
2: był jakiś soul i był thrash metal, tak bym powiedziała na koniec.
0: Tak,
2: było wszystko od sasa do lasa, także my gdzieś tam w środku z tą naszą melancholią wpasowaliśmy się idealnie, no bo jak były wszystkie style, no to i nasz musiał być, nie?
0: Tak, i to było właśnie dla mnie takie ciekawe wydarzenie o tyle, że no, z reguły gdzieś tą muzykę niezależną raczej się no, sprowadza głównie do klubów i tak dalej, a to był taki jeden z, nie powiem może, że z pierwszych razów, no bo oczywiście są różne inicjatywy, chociażby takie Lado w mieście, i tak dalej. No ale że gdzieś ta muzyka bardziej undergroundowa, no wyszła do ludzi, że tam każdy mógł sobie przyjść, zobaczyć to. Jak się w ogóle wam wtedy grało, wiedząc, że no nie przyjdzie do końca taka publika stricte zorientowana na to, co wy gracie?
2: Byliśmy ciekawi, właśnie kto przyjdzie i jak zareaguje. Z drugiej strony też nie mieliśmy wielkich oczekiwań. Byliśmy ciekawi samej sceny, zagrania pierwszy raz na tak dużej scenie. Nie wiem, kiedy to się zdarzy na następnym razem. Natomiast było to ciekawe doświadczenie. Nie, mówię jeszcze raz, niewiele oczekiwaliśmy, ale spoko było. Trochę ludzi przyszło.
3: No zupełnie co innego, wyszło. Nie?
1: Po poprzednim tym... wcześniejszym występie na tym amfiteatrze niestety wyszło bardzo dużo osób, zanim my zagraliśmy.
0: No, bo to była dość taka intensywna sprawa, to też miałem okazję przeżyć. Dobra, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy nieco więcej już stricte o waszej twórczości i o waszej epce. No a teraz coś zagramy od formacji Angel Egg, która jeszcze tutaj do 21 będzie gościć w audycji Smells Like Toxic. Drugi utwór z epki Nightfall. No i oczywiście zostanie z nami do końca.

0: jednak nie jeden, a dwa utwory od formacji Angel Egg z ich epki Nightfall, a już teraz się skończył kawałek Blue Light, który też poniekąd no, jest tytułowym kawałkiem waszej epki, bo epka się nazywa Blue Lights. Czy to było pewne nawiązanie do albumu Blue Lines?
1: No właśnie
0: Massive Attack, czy nie?
1: Nie.
2: Wyszło niezamierzone totalnie. Ja gdzieś jeszcze wyczytałem, że w sensie ktoś to połączył z albumem Lights od Archive. Mhm. No też popularna inspiracja, tak, ale nie, totalnie nie było to zamierzone.
3: Tak, tak, ja się o tych obu albumach dowiaduję teraz, także...
4: Ja też.
0: No to, musi, to musicie posłuchać. Bo to jest gdzieś tam klasyka, mhm. Ale tak, bo trochę tutaj chciałem tak zagaić o to, że no te pierwsze posty gdzieś wstawialiście w lutym, ale z tego, co tutaj słyszę, no to Angel Egg nie jest waszym pierwszym projektem. Już macie gdzieś tam wcześniejszy jakiś background, robiliście inne rzeczy. W ogóle skąd tak się wziął wasz band?
1: Kuba?
2: No, z posta na Facebooku, tak szczerze.
0: Tak?
2: No, okay. W sensie nie jestem z Warszawy, ale jak tutaj przyjechałem, no to mi się zamarzyło robić taką bardziej gitarową muzę. Ja robiłem od dzieciaka muzykę elektroniczną na kompie.
0: Okay.
2: No i jakoś tak, jak tutaj przyjechałem, to mi się zamarzyły właśnie gitarki bardziej, no ale też nie jestem, jestem trochę domatorem i nie mam tutaj za wielu znajomych, więc po prostu stwierdziłem, dobra, piszę posta na Facebooku i szukam ludzi, nie? No i szczęśliwie udało się znaleźć mega fajne osóbki. Ole to w ogóle na jakiejś starożytnej stronie znalazłem, muzykuje.
0: Okay.
2: Coś takiego. No i zaczęliśmy jamować, to było już z rok temu w sumie?
1: W lipcu.
2: W lipcu w sumie było pierwsze spotkanie w pełnym składzie, więc też, kurczę, cieszę się bardzo, że w tak jednak krótkim czasie udało się dużo zrobić.
0: No właśnie bardzo dużo, bo tak nawet patrząc na to, odkąd gdzieś tam jesteście dostępni w social mediach, no to w zasadzie nie wiem, minęły 3-4 miesiące, już jest płyta i tak dalej, ale chyba jednak mieliście taką strategię, żeby jednak przygotować pewne rzeczy wcześniej, nim zaczniecie grać koncerty, wydawać i tak dalej.
1: Zgadza się. Założyliśmy social media w momencie, kiedy mieliśmy już pomysł na epkę, czyli utwory były stworzone i wtedy stwierdziliśmy, że to jest najlepszy czas, żeby, no, żeby przekazać ludziom, tak, że jesteśmy, co robimy i dalej jakoś to wszystko szło. Każdy zajął się jakąś tam częścią tej promocji, działaniem. Tak, większa część moja, tak, wiem, niestety.
3: No tak, no i sami na siebie też trochę ukręciliśmy w cudzysłowie bata, jakby ustawiając wydarzenie, które jest releasem naszej epki, więc sami sobie narzuciliśmy taki deadline, który był trochę nieprzekraczalny i to nas na pewno zmotywowało też do, wiesz, intensywnej pracy przez ten czas. Bo poza tym, że graliśmy koncerty, to wiesz, jeszcze trzeba było temu zamiksować, nagrywać i tak dalej, i tak dalej.
2: No, ale też, żeby nie było, że tutaj jesteśmy jacyś prof, to bo trochę ta strategia cała była robiona na kolanie tak naprawdę, nie?
1: Nadal jest, no.
2: Nadal jest.
0: Nie, ale i tak patrząc na to z boku, no to wygląda bardzo przemyślanie, nie? Tak patrząc od samego początku, że nie słyszałem o was jeszcze pół roku temu, a tu już i był release płyty, tu już napisaliście presspack, wydane single i tak dalej. Tak nawet żeśmy gadali tam hipotetycznie o jakimś koncercie, no to za pół roku. I tak widzę, że kurczę, już trochę to się zmieniło, że już nawet takie mniejsze zespoły już od początku gdzieś zaczynają o tych wszystkich rzeczach myśleć, nie? Że tu już od razu mają przygotowane rolki, merch i tak dalej. Ja pamiętam, jak ja zaczynam, może to nie była jakaś też prehistoria, bo to tam było może 10 lat temu, ale nim w ogóle ktoś myślał o jakichś nagraniach, to najpierw było 30 koncertów zagranych tam gdzieś tam z kumplami i tak dalej. O w ogóle jakichś rolkach to w ogóle nikt nie myślał. Fajnie, jak był fanpage na Facebooku i raz wstawione zdjęcie i tyle, nie? A teraz widzę, że naprawdę artyści, którzy dopiero co zaczynają, już mają rozpisane już mniejsze lub większe strategie, jak duże zespoły.
3: No tak, ale wiesz, w zasadzie do tych rolek to też jesteśmy trochę zmuszeni tym, że żyjemy w erze, w jakiej żyjemy i cała ta komunikacja tak naprawdę artystów przebiega na tej platformie, wiesz, może ty nawet 10 lat temu, o których wspomniałeś, to nie wiem, taką pocztą pantoflową się bardziej niosły może rzeczy, plakaty, wiesz, miejsca same budowały jakąś rozpoznawalność zespołu. dzisiaj to troszeczkę wydaje mi się, że to jest jedyna droga i to jest fajne doświadczenie, które tutaj właśnie, szczególnie myślę chyba, że Julka i Kuba gdzieś wnieśli z poprzednich jakichś swoich doświadczeń, żeby właśnie, że trzeba takie rzeczy przemyśleć, choć trochę.
0: A lubicie w ogóle to robić? Bo też wiem, że często muzycy mają tak, że no robią, bo muszą, ale niezbyt fajnie się z tym czują, że no gdzieś taki sposób komunikacji teraz jest głównym sposobem komunikacji.
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś. Robimy, bo musimy, ale jest też trochę fanu z tego, jak wybieramy, nie wiem, zdjęcia, które stawić na posta, tak, co napisać, takie detale. To wiemy, jak to wszystko jest istotne i chcemy, żeby jak już coś idzie do tego świadka, no to żeby to było w miarę jakościowe, tak, a nie typu, jakby też tutaj kontynuując, staramy się też nie podążać tymi trendami, tam TikToki i tak dalej, jakieś wyreżyserowane rolki, tylko staramy się po prostu trochę pokazać siebie, swoją muzę. Mam plusem tego zespołu jest to, że każdy ma jakiegoś skilla i może to wykorzystać. Na przykład Ola zrobiła nam wszystkie okładki singli i albumu, tak? To są, rozwiniesz, znaczy inaczej, to nie jest tajemnica, tak? To są po prostu zdjęcia, które miałaś albo ktoś miał i to po prostu nałożyłaś masę filtrów gdzieś tam. Przerobiłaś to tak, że tak. Wygląda całkiem spoko, nie?
4: Dziękuję. Tak to właśnie robię i jakby ja też jakby tworzę fotografię, mam jakby konto na Instagramie i w sumie po prostu czerpię inspirację jakby z tego, co już umiem i robię i jak na razie się sprawdza. No tak, zespołowi się podoba, więc się cieszę.
0: No to też gdzieś pokazuje, że już teraz współcześnie samo granie na instrumentach no nie do końca wystarczy. Wszyscy trochę muszą mieć różne inne skille, żeby zespół mógł działać. A jak w ogóle się wam pracowało nad epką?
1: Ciężko. Tam.
0: Bo właśnie te też pytam, bo nawet tutaj z rozmów, które miałem w audycji, bardzo różnie artyści odpowiadają, że raz, że to było bardzo fajne doświadczenie, bo to wszystko było bardzo świeże i takie sprawne i takie, wiecie, eksplozja jakichś tam inspiracji i tak dalej, a niektórzy, że kurczę, no walenie trochę głową w mur, trochę jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko ułożyć, nie do końca są zadowoleni z tych pierwszych nagrań, więc jestem ciekaw, jak to było u was.
1: Znaczy zawsze mogło być lepiej, chyba żaden muzyk ci nie powie, że dany singiel czy album jest idealny i w 100% taki, jak ten muzyk chciał. Praca była ciężka, ale my mieliśmy pewien handicap, bo Kuba przyszedł z masą pomysłów. I my to były pomysły głównie elektroniczne, czasem z gitarą, jakieś synty. I my to po prostu braliśmy na warsztat, jeżeli czuliśmy dany fragment, dany utwór zrobiony przez Kubę. No i go po prostu przerabialiśmy po naszemu. Każdy dodawał coś od siebie, zmienialiśmy kompozycję, coś dodawaliśmy, coś odejmowaliśmy, więc...
3: No na pewno idzie to szybciej jednak, nie? Jeżeli już jest jakieś demo, niż tak jak też część utworów gdzieś powstaje z jakichś takich jam sessions od zera. I wtedy, wiesz, jest ten taki... zalążek tego utworu dopiero i to może pójść w bardzo wiele stron i każdy ma troszeczkę inny pomysł na to i raczej ta eksplozja inspiracji, o której wspomniałeś, to potrafi też tak działać, że ta eksplozja w różne strony różne osoby
0: niesie. Że ciężko
3: niesie,
0: jest
3: nie?
0: to okiełznać.
3: Ciężko jest to okiełznać, więc chyba tutaj gdzieś było najwięcej jakichś tarć, ale no mi się bardzo fajnie pracuje zresztą z zespołu, bo gdzieś w tym dyskursie o tym, jak ta muzyka ma brzmieć, to zawsze jest taki szacunek i taka przestrzeń, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i ja to bardzo doceniam.
0: A na przykład jak zabieracie się w ogóle za komponowanie, to wygląda tak, że już są przygotowywane szkielety utworów, na przykład w jakimś DAW-ie i potem próbujecie to przełożyć jakoś na język instrumentów live, czy jednak to powstaje gdzieś tam bardziej organicznie na próbach, że na przykład przynosisz tylko riff i potem okej, zespół to obudowuje, no bo to też jest jakaś taka rzecz, która też się mocno zmieniła, no może nie tyle, że w ostatnim czasie, nie, ale no jednak takie możliwości, jakie są, dają to, że na przykład wiele zespołów, dla wielu zespołów to w ogóle to jest coś obcego, żeby tworzyć na przykład utwory na próbie, nie? Tylko, że jak to, no od razu pyk, daw, robimy szkielet i tylko nauczyć się partii, przychodzimy i gramy, nie?
2: Mhm. Myślę, że nasz proces tworzenia jest trochę jakby wypadkowym w sumie wszystkich tych opcji, o których powiedziałaś, o których powiedziałeś. W sumie na epce niektóre utwory były z demek, które ktoś przyniósł, no w tym przypadku w sumie ja, ale na przykład ostatni numer, czyli Spiral, to był zrobiony w 100% na próbie, po prostu jamowaliśmy, wyszło to i stwierdziliśmy, że to będziemy robić. A jeżeli chodzi o tworzenie, czy to robimy jakby wyłącznie na próbach, czy tam na komputerze i sobie wysyłamy pliki, to myślę, że są jakby plusy i minusy obu tych opcji, ale ja się raczej skłaniam ku jednak tworzeniu na żywo, bo jakby od razu jesteś w stanie wyczuć, czy coś działa i się przekłada na no, nagranie na żywo po prostu, nie? Jakby jednak słuchanie na słuchawkach czegoś jest innym doświadczeniem niż doświadczenie tego na żywo.
0: No tak, każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. Myślę, że teraz możemy sobie zrobić przerwę, żeby tutaj trochę odetchnąć, bo też możemy przekazać naszym słuchaczom, że w naszym studiu jest
1: bardzo gorąco,
0: więc wy posłuchajcie ostatniego utworu z epki formacji Angel Egg, a my wracamy do was za chwilkę.

0: i kawałek Spiral od Angel Egg już za nami. W dziennikarstwie muzycznym jest takie powiedzenie, że najgorsze pytanie, jakie można zadać, to jest pytanie o nazwę zespołu. Ale kurczę, no o co chodzi z tym anielskim jajkiem? Powiedzcie, proszę.
1: Not again.
2: Chodzi o to, że...
0: Proszę, bo
2: to... Powiemy prawdę, jak było?
0: No po, tak, no.
2: Chodźcie.
0: Tylko
1: prawdę.
0: No, prawda i tylko.
1: Cóż, no, to jest
0: prawda nas wyzwoli.
1: Tak, no to jest w zasadzie nasza druga nazwa. Na początku zgodziliśmy się na nazwę Changeling, a potem się okazało, że jest taki zespół z Berlina, który robi w sumie metal chyba po prostu. I no, jako że to jest too close to home, to stwierdziliśmy, że pora na coś nowego. Kuba wyszedł z tą nazwą Angel Egg, która no, nawiązuje do anime, tak można o tym powiedzieć. Tak. Natomiast tylko Kuba widział to anime.
3: Nie. Ja też.
1: Ale w momencie wymyślania nazwy.
3: A, okej, okay, dobra.
1: No, no. Nie, ja później też obejrzałem, jest świetne i w ogóle mam takie wow, super, nie?
2: Jeszcze... Potwierdzam, rewelacja. Obejrzałam ze 3 razy, żartuję, nie obejrzałam.
4: No, Julka tutaj jest do tyłu.
3: Do your homework.
0: Okej. Okay. Tutaj gadaliśmy trochę o tym, że się poznaliście gdzieś tam przez internet i tak dalej. A jakie były w ogóle wasze backgroundy muzyczne wcześniej? Czy gdzieś cały czas wasze zainteresowania muzyczne oscylowały wokół tego, co gracie? Czy jakoś też się musieliście dotrzeć, zakładając ten zespół?
3: To znaczy, ja ogólnie studiowałam produkcję muzyki elektronicznej w Berlinie. I nawet przed studiowaniem tworzyłam jakby muzykę elektroniczną stricte. Nigdy nie byłam wcześniej w zespole, chociaż jak byłam mniejsza, to zawsze chciałam być. Później się trochę poddałam i here we are.
2: A ja studiowałam administrację.
3: Więc tak, jakby ja większość tych albumów i gatunków muzyki, które teraz jakby gramy i którymi się inspirujemy, to ja prawie w ogóle ich nie znałam. I dopiero teraz jakby poznaję albo pojedyncze jakieś utwory i pogłębiam jakby swoją wiedzę, więc jest ciekawie, jest fajnie.
2: No my z Kubą tutaj chyba wiedziemy premię, jeżeli chodzi o wiedzę muzyczną i styl, który prezentujemy, nie?
4: Przeceniasz mnie.
2: Nie?
4: Trip-hop? Co to jest? Taki hip-hop.
2: To jest taki hip-hop, tylko że ma T i R zamiast H.
4: Czuję się jak w krzyżówce.
2: A ty lubisz krzyżówki, Kuba, przecież.
4: Lubię.
2: Jesteś szaradziarzem. To się tak nazywa. Szaradziarstwo to jest rozwiązywanie krzyżówek.
4: Tak, ja lubię te krzyżówki dla emerytów.
0: Ja też lubię. Tak się przyznam.
2: Ja też lubię.
0: To jest bardzo, bardzo fajne, stymulujące narzędzie naszej głowy. Wejdźmy jeszcze tak w ten temat trip-hopu, bo nie ukrywam, że to jest gdzieś ten aspekt waszej muzyki, który gdzieś tam najbardziej mnie kręci, ale może nie tyle nawet z uwagi na to, że te inne wpływy mi się jakby nie podobają, ale przez to, że gdzieś tych wpływów trip-hopowych ostatnio w muzie jest nieco mniej, że więcej, tak zauważyłem, że więcej jest, jak mamy zespoły tam gitarowe, no to bardziej tak w stronę post-punku, czy właśnie shoegaze'u, który gdzieś tam też paręnaście lat temu też miał opinię gatunku, który jest umarły, a potem właśnie pojawiły się między takie zespoły jak Dive, które tutaj też przynieśliście, który gdzieś ten shoegaze tak przywrócił znowu i teraz jest bardzo dużo kapel, które gdzieś w tą stronę grają, a mam wrażenie, że jeszcze z trip-hopem jest trochę tak, że jeszcze to młodsze pokolenie takie jeszcze aż tak w tą muzykę nie wsiąknęło. Nawet patrząc po publice, jaka była na koncercie Trickiego na przykład byłem, czy na, może nie do końca to jest trip-hopowy zespół, ale Garbage, nie? No to głównie tam byli jednak starsi ludzie. I czy myślicie, że będzie taki moment, że gdzieś to zainteresowanie trip-hopem gdzieś mocniej wejdzie poza no, Massive Attack i Portishead, no bo to są klasyki, ale może eksplorowanie jakichś takich mniejszych nazw?
4: Wiesz, co mi się wydaje, że... W sensie ja bym się nie do końca zgodził. Mi się wydaje, że trip-hop wraca i to już słychać w... Może nawet nie do końca trip-hop, tylko po prostu późne lata 90. Słychać te breakbity, nawet w popie czasami. Zespoły nawet na naszej rodzimej scenie typu Goofy Jeans też eksperymentują z trip-hopem.
2: Pozdrawiamy chłopaków.
4: Pozdrawiamy serdecznie. I no, wydaje mi się, że trochę historia zatacza koło, nie? Popkultura zjada swój własny ogon i to samo słychać w muzyce i teraz jest ten moment, żeby odwoływać się do 90s i lat zerowych. Pewnie zaraz będzie znowu moda na ten indie folk lat 10.
0: No teraz tego jest, z tego teraz jest pompa, nie? Teraz oto ma ten taki moment, jak nie wiem, jak New Metal miał 15 lat
4: dokładnie
0: temu, nie?
4: Że... teraz to znowu będzie cool.
0: A teraz jest cool.
4: Ciekawe, czy uda nam się wymyślić coś nowego.
1: No, nie, mi to spędza po prostu sens powiek, ta wizja tego indie folku, jak wróci wraz z wąskimi spodniami. Ja nie jestem na to gotowy, nie chcę oddać tego komfortu.
4: Jeszcze leginsy Galaxy.
2: Uprzedzimy cię, Kacper, uprzedzimy cię, jak to się zacznie.
0: Mój dobry kolega z fanpage'u Halo Odbiór zadał teraz pytanie, czy na przykład do waszych inspiracji też nie należy zespół The Cardigans, bo w jego tam gdzieś uszach wasza muzyka, no gdzieś tam brzmi podobnie właśnie.
4: Kurde, to już drugi albo trzeci raz, kiedy słyszę to porównanie i nie znałem tego wcześniej, posłuchałem i totalnie tego nie słyszę.
1: Tak.
4: Więc oświećcie mnie. Napiszcie do mnie gdziekolwiek, oświećcie mnie, tak, o co wam chodzi.
1: Bardzo ciekawe, że to już rozumiem z dwóch stron co najmniej pada to porównanie. Ja też nie byłem zaznajomiony wcześniej z tą formacją i nie słyszę podobieństwa.
2: Ja uważam.
4: Prędzej Sneaker Pimps. Mi się wydaje, że Sneaker Pimps, ta pierwsza płyta jest trochę podobna, to już prędzej.
2: Jezu, jest cudowna przede wszystkim, tak? I marzę, żeby chociaż zrobić jeden tak dobry utwór, jak jakikolwiek na tamtej płycie. A propos tego trip-hopu, zrobiliśmy analizę, zatrudniliśmy sztab ludzi, jak się spotkaliśmy, mówimy takie, dobra, słuchajcie, zróbcie nam badania rynku, co grać, żeby ludzie to kupili. Grajcie tam tak. Trip-hop z czymś tam będzie dobrze. No
1: były
2: i co?
1: Prezentacje
2: i 150 osób w dwóch kołach, mamy to, tak?
0: Okej. Tutaj jako, że już nie będziemy mieli czasu, żeby wszystko zagrać, ale też poprosiłem was o właśnie jakieś utwory, które gdzieś tam was inspirowały. Jest dużo właśnie, wspomnieliśmy o zespole Dive, kawałek Taker, to kto z was przyniósł? I tak. To jest ten taki bardziej shoegaze'owy właśnie wpływ chyba w waszej muzie.
1: Zgadza się. No, wydaje mi się, że z naszej czwórki to ja chyba procentowo najwięcej słucham muzyki gitarowej, a najmniej takiej elektronicznej. Uh-huh. I właśnie no, shoegaze jest takim gatunkiem, z którego dużo czerpię. Natomiast może nie tyle brzmieniowo, co pod kątem emocji, które uh-huh. ta muzyka potrafi wzbudzać. Tak, a natomiast no, zespół Dive to jest w ogóle szczególnie bliski mojemu sercu, gdyż byłem na nich na OFF-ie i ten koncert to zmienia.
0: Też byliśmy.
1: Naprawdę.
0: Tak, to był w ogóle mój pierwszy koncert na OFF-ie, jaki widziałem. Mm-hmm. Bo to była właśnie pierwsza edycja, na którą żeśmy pojechali, to akurat był też pierwszy koncert, na którym byliśmy. No i
1: super.
0: I do teraz się ten utwór, ten kawałek, właśnie pamiętam, że też kawałek Taker właśnie utwił mi bardzo mocno.
1: Prawda?
0: Bardzo mocno w głowie.
1: Świetne to jest, no też piękne przesłanie jest moim zdaniem za ich muzyką. Jak się tak wczytasz w teksty, to szczególnie właśnie od tej płyty Deceiver jest to tekstowo też moim zdaniem mistrzostwo. W sensie to nie jest nie wiadomo jakie metafory i tak dalej, ale niesie to bardzo konkretne emocje, jakieś takie spojrzenie na problemy, jeżeli mówimy o tej najświeższej płycie, także tak.
0: Mamy jeszcze inną 90-sową, bardzo taką 90-sową inspirację, The Prodigy oczywiście, też klasyka, ja też bardzo, bardzo często wracam, ale no mimo wszystko to jest jednak dużo agresywniejsza muza niż to, co wy gracie.
2: Tak, to jest... Ja do tej pory grałam głównie agresywniejszą muzę od tego, co gramy teraz, więc to wydaje mi się tak, że to jest takie najłagodniejsze moje wcielenie za garami. Na The Prodigy mogłabym mówić dwa koncerty, znaczy jeden zaliczony dopiero, drugi będzie w tym roku, jest, mega się cieszę. Jeden się nie odbył, gdyż pan Flint miał inne plany niestety, bo 3 miesiące przed koncertem

0: wszystko było to, tak samo. Zwłaszcza jak byłem na koncercie na Opku w 15 roku właśnie jeszcze z Flintem i zobaczyłem, że oni mają ten live band jednak, który też dodaje tam tego rockowego pazura, no to no wiadomo, no to jest taka klasyka, do której zawsze się wraca. Z kolei też mamy coś nowocześniejszego, bo też jest Grimes. Tak?
1: Tak, u nas. Tak, zgadza się. Grimes była jakby pierwszą artystką, która przyczyniła się do w ogóle tego, że zaczęłam produkować muzykę. Pokazała mi ją kiedyś ciocia i tak się zafascynowałam jej muzyką i tym, że jakby tworzy wszystko sama, że miałam takie, ej, może ja też spróbuję, może ja też potrafię zrobić tak wszystko sama, może nie potrzebuję właśnie zespołu, bo jeszcze wtedy chciałam być w zespole. Mhm.
2: No ładnie.
1: W sumie tak, to jest moja główna inspiracja. No niestety teraz już nie aż tak, bo Grimes już nie jest taka, jak była kiedyś. Niestety.
2: Ten słynny set na Coachelli, nie?
1: Tak. To nawet mi powiedzieli w Berlinie, jak miałam przesłuchanie na koncert właśnie mojego uniwersytetu, że poszło mi o wiele lepiej niż Grimes na Coachelli. Właśnie wspomniałam, że to jest moja wielka inspiracja, tak więc tak, uznajmy to za komplet.
0: Fajnie słyszeć, że poza tymi 90-sowymi inspiracjami też gdzieś tam jest coś nowocześniejszego. Jako, że został nam tylko jeden utwór, to się tak zgodziliście, żeby jednak to było Sonic Youth, który przyniosłeś ty, tak?
3: Tak, zgadza się.
0: No to też taka klasyka muzyki alternatywnej, gdzie no praktycznie każdy, kto jakkolwiek w alternatywie siedzi, no gdzieś te odwołania do Sonic Youth, nawet jeżeli nie bezpośrednio, no to pośrednio gdzieś są.
3: Zdecydowanie, ale no moim zdaniem w ich muzyce jest wciąż mega dużo do odkopania. Jakby ile oni strojów na gitarę różnych wymyślili i to jest kosmos dla mnie. Mhm. Znaczy ogólnie, może kontrowersyjny take, ale Sonic Youth mało kawałków mi siedzi, ale akurat ten, który będziemy puszczać, to jest taka naprawdę perełka.
0: Shadow of a Doubt.
3: Tak, to jest po prostu no, takie osiągnięcie, że jakby to tworzy taką atmosferę, do której no, ja po prostu aspiruję, że jakbym miał jeden taki numer, to mógłbym umrzeć szczęśliwie.
2: Jeszcze ciekawostka, no. Że to była jedna z propozycji na nazwę zespołu.
3: A tak.
2: Shadow of a Doubt.
3: No,
4: okay. No tak, zgadza się.
3: A też zajęte.
0: Słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że wpadliście. I co? No, do naszych słuchaczy, no to oczywiście obczajajcie, co tutaj zespół Angel Egg będzie tworzył. Obczajajcie ich social media. No i oczywiście słuchajcie świeżo wydanej epki Blue Lights, bo można jej posłuchać już teraz wszędzie, na serwisach streamingowych i tak dalej. I oczywiście jakieś koncerty też pewnie będziecie niedługo grać? Będą będzie można koncerty. Was teraz zobaczyć w najbliższym czasie?
2: Będą koncerty, jeszcze nie zdradzamy wszystkiego, bo jest to wielka tajemnica, ale niedługo będziemy odkrywać karty, pobawimy się trochę tutaj w takiego świętego Mikołaja, który będzie wyciągał prezenty w postaci czyli nie, ale palnęłam. Ten gorąc mnie tutaj już dowala. Czyli dobra, słuchajcie, będą koncerty, ale będą, tak. Śledźcie nas, to się dowiecie.
0: Czyli właśnie, najlepiej zaobserwować was na Instagramie, tam wszystkie informacje już będą. Zespół Angel Egg był gościem w audycji Smesla Toxic. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki.
4: To my dziękujemy.
0: A my też kończymy audycję Smes, like Toxic. Krzysztof Szyc prowadził, Mateusz Leszczyński realizował. I do usłyszenia za tydzień. Jeszcze zobaczymy, co tam dla was ciekawego przygotujemy. A żegnamy się. Sonic Youth. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Minęła godzina 22, to jest You've Got The Vibe, a przed mikrofonem jest Maciej Banterz. Dzisiaj opowiem, co prawda też z gościem, który w pewnym momencie dołączy, o festiwalach, które w najbliższych 3 tygodnie prawdopodobnie w ramach małego maratonu festiwalowego odwiedzę. Line-up jest potężny, a też doświadczenia, jakie tam doświadczę, bo jak to inaczej nazwać, będą też piękne. Realizuje dzisiaj Weronika Pawlak, a my opowiadamy o Las Festiwalu, o Openerze i na końcu Audio River razem z Sudo, który jest już ze ścianą. Ja was zapraszam na najbliższą godzinę, a my słuchamy teraz na początek Just od Bicepa, który właśnie wybił 11 lat wczoraj. Jest to piosenka, utwór, który jest już w tym momencie ponadczasowy. Zapraszam was na najbliższe 5 minut z Bicepem. A w ubiegłym weekend na Jasnej 1 odbyła się premiera nowego albumu Icarusa, którego jednym z singlów jest Obudzę się. W ten piątek pełna premiera albumu na streamingach, ale potem posłuchacie Icarusa, właśnie tego singla Obudzę się.

Obudza się Ikarus. Mam nadzieję, że obudzę się na ich występ na Las Festiwalu. Niestety Las Festiwal jest owiany tajemnicą i line-up dopiero poznamy na samych scenach, gdy będzie można spojrzeć na tablicę. Ciekawe rozwiązanie. Może jest to ze względu na to, żeby iść za vibe'em i za tym, co słyszymy, a nie na konkretnego artystę. I do tego was też zachęcam, bo Las jest festiwalem, który wydaje się, że właśnie niekoniecznie musisz znać jakieś nazwisko, żeby coś ci się spodobało, niekoniecznie nawet z muzyki, z której się spodziewałeś, bo będzie scena, przypominam, basowa, będzie scena groove techno, będzie scena heartbeat, na której będą live i down tempo i tam właśnie Ikarus się pojawi. Jeżeli będziecie, to do zobaczenia pod sceną. Będzie też etnobotanika, a że my jesteśmy w radiu, zagram dzisiaj Planeta Radio. Jeszcze dzisiaj będzie taka jedna gra z tym, co dzisiaj mamy, bo dzisiaj mamy dzień ojca, więc wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego w tym momencie. Dobrze, że was mamy, a jeszcze do utworu na temat taty jeszcze przejdziemy dopiero, gdy będziemy przy Openerze.

mamy całkiem niezłą reprezentację muzyki elektronicznej jako Polacy. I tak właśnie na Etnobotanikę Was zapraszam. Jeżeli wcześniej nie odkrywaliście takich brzmień, warto to doświadczyć na żywo. Ale to, co na Las Festiwalu najlepsze, to oczywiście Rising Stage, na którym jest najpiękniejszy house, jaki słyszałem w życiu, w najpiękniejszych warunkach, o wschodzie słońca, ze sceną, która przypomina słońce i poniekąd była inspiracją do mojego najnowszego tatuażu. Więc teraz posłuchamy Free You Got To Live, Hugo i Ultranate, a potem przejdziemy już powoli do innego festiwalu.

Ta to freestyle od Buzz Victim, a możecie się zdziwić, że jest trochę polskiego, trochę angielskiego w tym utworze, ale to nic dziwnego, bo duet ten założony jest w Londynie w 2022 roku przez polsko-angielską piosenkarkę Mary Manow i amerykańsko-angielskiego producenta Henry'ego Claytmana. I właśnie wystąpią na Alter Stage Openera. Przyznam, że ta scena też jest ciekawa. Niektórzy headlinerzy Openera wręcz mogliby wystąpić również na Offie jako headlinerzy. I właśnie przez to, że to jest na Alter Stage'u, oni nie są headlinerami Openera. Na przykład będzie OK Low, a będzie też Buzz Victim, których jeszcze posłuchamy może. Posłuchajmy innego utworu, nie takiego już w hołdzie dla taty i na freestylu. 27A Pitfield Streets. A zaraz przejdziemy do Joya Anonymousa, który również na Alter Stage'u wystąpi na Openerze z utworem Joy Up the Streets.

Joy Up the Street od Joy Anonymous. Przypomnę, na Alter Stage Openera. Nie przypomnę sobie teraz, w którego dnia, ale wydaje mi się, że może to być środa. I środa jest właśnie jednym z najciekawszych dni, tak samo jak sobota. I teraz coś jest... Postanowiłem zagrać jedynie rzeczy elektroniczne na tym festiwalu, z racji, że już się kiedyś jarałem tym, że wystąpi Florence czy DXX, czy też Nick Cave, a my teraz posłuchamy Łaszewo, czyli właściwie duet, czy też zespół z Kalifornii, który bardzo szybko TikTokowo zdobywa popularność. Jest to ciekawe zjawisko, ale zagram ten utwór dlatego, że rok temu wystąpiła na tym festiwalu autorka oryginału utworu Messi, a my posłuchamy w ich remiksie. Trochę w ramach hołdu dla niej, że nie udało mi się jej zobaczyć, bo nie byłem na pełny, tylko na sam weekend. Więc Lola Young to jest zjawisko obecnie. Teraz trochę żałuję, że nie widziałem. Bardzo chętnie bym ją zobaczył. My słuchamy Łaszewo i wersję Messi, a potem posłuchamy Horse Girl, Earth is Turning, która będzie trochę łączyć opener z Audio River, bo Audio River miało Horse Girl rok temu, a opener w tym roku Earth is Turning. Zostańcie z nami.

0: co prawda nie Horse Girl, ale jest z nami pewien DJ Zudo, a mój kumpel Tymi, który prowadził jeszcze do niedawna audycję chwilę po mnie, ale wrócił do nas, żeby poopowiadać trochę i porozmawiać na temat Audio River, który się zbliża.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie jako reprezentant miasta Łódź. No nie mogło mnie zabraknąć na tym segmencie.
0: To prawda, łódzkie Audio River to nowa jakość. Mam nadzieję, że w tym roku pierwszy raz bez większych podtopień i za to trzymam kciuki, chociaż pogoda na wszystkich trzech festiwalach, o których dzisiaj gadałem, wygląda, że może być różnie.
1: Tak, no faktycznie Audio River myślę, że na razie wygląda, że dotrzyma swojej tradycji deszczu i więcej deszczu. Chociaż wszystkie prognozy można sobie teraz potłuc, a jak to zawsze mówię, mieć nadzieję na najlepsze, przygotować się na najgorsze.
0: Dokładnie, a my już w tle słyszymy utwór od formacji, która pojawi się pierwszego dnia Audio River w piątek, już za 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, albo za 2, zależy w jakiej czasoprzestrzeni żyjecie. Tego dnia właśnie warto też odwiedzić Prodigy, ale czy masz jakieś swoje must go, must have, które jeszcze dzisiaj możemy też posłuchać na przykład?
1: Tak, na pewno Prodigy to jest chyba największy booking tego festiwalu i który wymadlałem, myślę, chyba odkąd tylko wypełniałem ankiety na Audio Riverze. Także bardzo się cieszę, że to się udało, jako że no, Prodigy jest chyba moją ulubioną kapelą tego typu. I bardzo miło będzie ich posłuchać też w towarzystwie ludzi, którzy jednak są bardziej dobrani niż powiedzmy na Orange Warsaw Festival.
0: Ja jestem pewien też, że wizuale na scenie głównej będą niesamowite, bo Audio River jest z tego znane, że ta scena naprawdę wymiata pod tym względem i audiowizualnie na takim Prodigy jeszcze nie byłem aż tak doskonałym, tak, którego się spodziewam.
1: Tak, przypominamy, że scena główna na Audio Riverze w zeszłym roku została zrobiona na nowo. Widziałem, że teraz poszła jakaś akcja, że niektórzy dostawali kawałki starej sceny poprzetapiane w logo Audio River.
0: Piękna sprawa, 20-lecie Audio River. Fajnie, że takie rzeczy też się dzieją. Co do tego, co jeszcze w piątek, masz jakieś propozycje?
1: Tak, piątek wygląda bardzo fajnie, przede wszystkim bardzo groovy. Między innymi zagra Benko, który ostatnio trochę przyspieszył w swoich setach, jest bardziej znany z takich eksperymentalnych, wolnych rytmów, ale jego ostatnie nagrania są szybsze i takie bardziej w dzisiejszych czasach.
0: Jest groove.
1: Tak, też oczywiście Dea z Septem, czyli duet nie do podrobienia. I na to na pewno też się...
0: Tam będą B2B, tak?
1: Tak, będą B2B i na to na pewno się wybiorę. Z mocniejszych rytmów I Hate Models robi powtórkę i w sumie się cieszę, bo w zeszłym roku grał bardzo późno, w sobotę, kiedy już byliśmy wymęczeni, więc tylko zajrzałem przez barierkę na chwilę i musiałem lecieć, ale...
0: Ja tylko wspomnę jeszcze o tym, co w piątek, że dwie osoby, które pojawiły się kiedyś na mojej audycji. Pierwszy się możecie nie spodziewać, bo to Jacek Sienkiewicz wystąpi na main stage'u w piątek pod pseudonimem Hyacinth.
1: W nowym projekcie, także na pewno.
0: Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Widziałem, że on też live nagrywa i robi syntezatory, ale chyba tu będzie bardziej z DJ setem. A oprócz tego WR-ka, którą wielokrotnie gościłem na You've Got The Vibe, wystąpi na scenie, na której też to wygląda niesamowicie. Nie widziałem jej jeszcze na tak dużej scenie. Mam nadzieję, że rozwali system, że tak nazwę to delikatnie.
1: Tak, więc dużo, ale też swojsko, więc bardzo fajnie.
0: Tak, a po Prodigy co dzisiaj zagramy?
1: Po Prodigy myślę, że poleci kolejny wykonawca z piątku, czyli X-Club, na którego też oczywiście czekam. Dwóch młodych, silnych chłopaków, wpisujący się w groovy UK-owy, około też transowy klimat całego piątku, ale też myślę całego tego festiwalu.
0: To zupełnie jak my, dwóch coś tam chłopaków. Wild Frontier, The Prodigy, zostawiamy was z końcówką, a zaraz X Club Desire to Stay.

0: właśnie rozmawiamy o piątku na Audiolivery. Przypomnę, że to będzie 10 lipca. I już słyszeliśmy kilku artystów, którzy tam zagrają, ale mamy nie tylko piątek, mamy jeszcze sobotę, a także niedzielę.
1: Dokładnie tak. I tak jak piątek dla mnie jest tak naprawdę, no Prodigy to jest główne, co w piątek będę chciał zobaczyć, tak sobota jest już dużo bardziej intensywna i dużo bardziej rozległa, jeśli chodzi o mnie. Myślę, że również się wpisuje w trendy, które opisałem wcześniej, bo od razu nam się w line-upie rzuca Claire, DJ Gigola czy Edwin, czyli absolutna topka, jeśli chodzi o aktualną scenę groove'owo-technowo-transową. DJ Gigola grała bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu, teraz trudno mi sobie przypomnieć.
0: Tak, ja też ją kiedyś widziałem na zagranicznym festiwalu, tam gdzie teraz się odbywa The Hive, to się jeszcze nazywało Melt. I przyznam, że jestem pod wrażeniem jej też albumu, który jest przewodnikiem do jogi. Nie wiem, czy próbowałeś, polecam, wycisza i fajnie się do tego
1: robi. Na pewno
0: jogę.
1: Będę musiał spróbować.
0: Więc myślę, że taka mała polecajka od You've Got The Vibe.
1: Myślę, że po
0: róbcie
1: festiwalu
0: jogę do DJ Gigoli.
1: Po festiwalu trochę rozciągnięcia się nam przyda. No a Edwin to Edwin, już chyba na wszystkich poprzednich Audioriverach był, co prawda w back-to-backach, więc fajnie, że w końcu...
0: Fajnie, że pochodzi też z Miazmatu, który polecamy.
1: Tak, Miazmat zawsze polecamy. Też chyba masz jakieś rozmowy z chłopakami, więc odsyłamy.
0: Zdarzało się. A my tymczasem chyba zmierzamy już powoli do Malgraba, którego teraz usłyszymy.
1: Tak, Malgrab za chwilę poleci i on też zagra w sobotę. Jak to się z kolegą Bartkiem z Radia Żak śmiejemy, że powinien dostać polskie obywatelstwo już pod względem tego i na ilu tych Audioriverach się pojawia. Bo
0: jeszcze... A rok temu zagrał chyba 3 razy, więc...
1: Tak, jeszcze pamiętam, że w Łodzi chyba miał 2 w piątek i w niedzielę, wtedy kiedy była ta nieszczęsna ewakuacja. W zeszłym roku na pewno też był. Był chyba jeszcze na tym projekcie Audiorivera w klubach, jeśli dobrze pamiętam, więc w ogóle, tak jak mówimy, pozdrawiamy z tej strony oczywiście Radio Żak, odsyłamy też do nich, mają bardzo dużo fajnych rozmów właśnie specjalnych a propos Audiorivera.
0: Łódź Reprezentant, my zostawiamy was z New York od Malgraba.

To był Malgrab z kawałkiem New York. Kawałek, który nomen omen został wydany w tym roku, natomiast miał driverze w zeszłym roku. Udało mi się idealnie nagrać, kiedy Malgrab go grał, więc jestem z tego momentu bardzo dumny, bo nagrań miałem dużo, a akurat ten się trafił i okazało się, że to jest moje ulubione jego wydanie zeszłego roku. Wracamy do omawiania Audi Rivera i powiemy sobie teraz o tym, co dalej się dzieje w sobotę, ponieważ tak jak mówiłem, sobota jest cała napakowana. Odwiedzą nas m.in. goście z poprzednich lat, m.in. Funk Tribu, który to w zeszłym roku musiał na chwilkę przerwać swój set, natomiast z ważnych powodów. Miejmy nadzieję, że w tym roku odbędzie się bez żadnych niezapowiedzianych wypadków. Oprócz tego, to co słyszymy w też, i Klang Künstler, który to grał na Audi Riverze w ostatnim w Płocku i był to jeden z najpiękniejszych setów, które słyszałem w życiu. Jako że mam ogromny sentyment, oczywiście Klang Künstler jednak wprowadził mnie trochę w świat mocniejszego techno, a ostatnio również sam koncertuje ze swoim labelem. I co ciekawe, Audi River niedawno wrzucił pewien sneak peek ze sceny, która wyglądała jak cyrkus, a zawierała świat.

będzie fantastyczny. Oczywiście jest dużo więcej bookingów i w piątek, i w sobotę. Jeszcze nie wszystkie zostały ogłoszone, więc polecamy śledzić socjale Audiorivera. Za chwilę usłyszymy się jeszcze pogadać o niedzieli. Pomyślimy sobie o niej, jak to indyk, który o niej myślał. A teraz zostawiam Was po raz kolejny z Krankensteinem, z moim ulubionym utworem Weltschmerz.

0: Klang Schwänzler, Weltschmerz. To jest piękny tytuł, piękna nazwa zespołu, a właściwie DJ-a, który, przypomnę, kiedyś grał jeszcze house, melodic tak, house. Tak,
1: to jest fantastyczny lore, który uwielbiam, że ewoluował jego styl bardzo szeroko. Tak jak powiedziałeś, przypomina mi się nasz żart z pierwszej edycji Adriwra, na którym byłem, czyli ile członków liczy duet Moderat, jakoś tak to szło.
0: Tak.
1: Już nie pamiętam nawet, ale było to niezwykle śmieszne wtedy.
0: Bardzo się dobrze bawimy na Adriwr i wam też to zalecamy. Bierzcie kalosze, jeżeli będzie deszcz, bierzcie płaszcze, ale warto to przeżyć, te sceny będą przygotowane na najwyższym poziomie, dźwięk będzie naprawdę niesamowity. Chociaż ja też przyznam, że warto zaopatrzyć się w ochronę słuchu, o czym niektórzy zapominają, a po kilku takich festiwalach to się przydaje.
1: Dokładnie tak.
0: Nam został już właściwie ostatni dzień, który też będzie warty odwiedzenia. Będzie na nim przede wszystkim DJ Heartstring, to jest duet z Wielkiej Brytanii.
1: Tak, chłopaki grali w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, cirkusie i był to fantastyczny set.
0: Tak, świetnie się do tego bawiliśmy.
1: A wiadomo, że to jest gatunek, który siądzie zarówno w nocy na cirkusie, jak i za dnia na jednej ze scen leśnych. Przypominam, że w tym roku chyba też są trzy sceny, tak jak były w zeszłym roku, czyli w stylu techno, w stylu takim transowo-popularnym i drum and bassowa.
0: Yes, więc widzimy się pod wszystkimi trzema. Przypomnę też, że moim zdaniem niedziela jest zawsze najciekawszym dniem, bo organizatorzy sami od Audiolivera sobie wybierają ten dzień, żeby celebrować koniec. Dokładnie. Tym bardziej, że to będzie 20-lecie tego festiwalu. Bądźcie tam z nami w Łodzi.
1: Tak, warto zostać, warto zaśpiewać 100 lat. Z innych też napomknę niedzielnych fajnych wykonawców to oczywiście Delta Heavy, którzy też chyba grali w Płocku, z tego co wspominam, więc po raz kolejny gość, który już nas odwiedzał. Fajny, trochę pendulumowy drum and bassik. Bardzo przyjemne rzeczy. Oraz na scenie techno Mind Against. Też mi się przypomina, że chyba w Płocku grali.
0: Grali wielokrotnie w Płocku, też w Sunday. I wcześniej nie tylko w Sunday, ale też w Łodzi. Wydaje mi się, że raz zagrali. Na nich zawsze można liczyć.

0: jeżeli chodzi o Melodic House. My was zostawiamy z DJ-em Halstrigiem. Mówił do was Maciej Bandesz oraz
1: Tymek Gryszkalic, dzięki.
0: A realizuje na koniec Mateusz Leszczyński. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Może za tydzień, a jeżeli nie, to za dwa.

As a matter of fact, I want to give him a

Love is everywhere.

Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moim plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.